0: Autopromocja. Zabiorę cię
1: właśnie tam. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na Twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71-7234-606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Radio Lecina. Góra 97 FM.
1: Tu Radio Rodzina.

0: Autopromocja.
1: Muzyczne dary. Przeboje oraz najnowsze propozycje muzyków chrześcijan. Muzyczne dary. Lista przebojów inna niż wszystkie.
2: Żyjemy przez Ciebie. Żyjemy dla Ciebie.
1: Muzyczne dary w Radiu Rodzina. W każdą sobotę po godzinie 21.30. W niedzielę suplement do listy także o 21.30. Zapraszają Janusz Janina Iwański i Dariusz Ciszewski.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Słuchasz Radia Rodzina? Lubisz spędzać z nami czas? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Teraz Radio Rodzina dostępne jest w specjalnej, bezpłatnej aplikacji. Wystarczy, że pobierzesz ją na przykład na smartfon albo tablet, a będziesz miał nas zawsze przy sobie. Możesz nas zabrać ze sobą w podróż po całym świecie. Ściągnij nas. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemami Android i iOS. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

Radio Rodzina Kotlina Kłodzka 107,2 FM.

Tu Radio Rodzina. Rodzina. Jest wtorek, 5

spróbuj stanąć przed Jezusem ze wszystkim, co w tej chwili przeżywasz. Z tym, co dobre i z tym, co trudne.

Jezus powiedział do swoich uczniów: pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze, ani się nie lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem: odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode mnie. A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie. Już nie będę z wami wiele mówił, nadchodzi bowiem władca tego świata. Nie ma on jednak nic swego we mnie, ale niech świat się dowie, że ja miłuję Ojca i że tak czynię, jak mi Ojciec nakazał.

Uczniowie idący za Jezusem zaczynają doświadczać nie tylko niezwykłych uzdrowień i cudów, ale też lęku i niepewności. Pójście za Nim, które na początku było porywem serca i odpowiedzią na Jego miłość, staje się coraz trudniejsze. Wrogość elit religijnych wobec Jezusa narasta z dnia na dzień. To może przytłaczać. Spróbuj wczuć się w tę sytuację uczniów.

na wszystko, co ma nadejść, aby gdy przyjdzie, nie załamali się i nie poddali, ale uwierzyli Jego słowu do końca. Co czujesz na myśl, że Jezus pragnie przychodzić także do ciebie i swym pokojem utulić również twoje serce?

Słuchając ponownie tekstu Ewangelii, zwróć uwagę na miłość i pokój, które Jezus przelewa na wszystkich, którzy Go słuchają. Zarówno wtedy na apostołów w Wieczerniku, jak i teraz na Ciebie. W tym miejscu, w którym jesteś.

Jezus powiedział do swoich uczniów: pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze, ani się nie lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem: odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode mnie. A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie. Już nie będę z wami wiele mówił. Nadchodzi bowiem władca tego świata. Nie ma on jednak nic swego we mnie, ale niech świat się dowie, że ja miłuję Ojca i że tak czynię, jak mi Ojciec nakazał.

Spróbuj porozmawiać z Panem Jezusem jak z przyjacielem. Powiesz Mu wszystko, co rodzi się teraz w Twoim sercu.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

0: Autopromocja. Napisz
1: proszę. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na Twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Łaska i pokój od tego, który był, który jest i który przychodzi, niech będą z wami. Kochani bracia i siostry, bardzo serdecznie witam was w imieniu Paulinów. Witam tu na Jasnej Górze przed cudownym wizerunkiem naszej Matki Królowej, który przed chwilą został w sposób uroczysty odsłonięty, abyśmy mogli razem z Marią przeżywać te piękne chwile tu przy ołtarzu, gdy otwieramy się na działanie Ducha Świętego, na działanie naszego Zbawiciela, który pragnie nam dać siebie w swoim Słowie, w swoim najdroższym ciele, umocnić nas sobą, swoją obecnością. Dziękujemy za to, że możemy dziś stanąć tutaj. Bardzo serdecznie witam grupy zorganizowane, pośród nich klasy ósme przybywające przed egzaminem z Świlczy, z diecezji rzeszowskiej, z księdzem Arturem. Witam wszystkich kapłanów. Witam i pozdrawiam także wszystkich, którzy dzięki mediom Radio Jasna Góra łączą się z nami w tej porannej Eucharystii. Intencja obecnej mszy świętej to przez moją posługę intencja dziękczynno-błagalna z prośbą o błogosławieństwo dla rodziny Linka i Łopieńskich. Ojciec Izydor modli się, dziękując za pomyślny przebieg leczenia, a także o dalsze łaski, opiekę Matki Bożej dla Stanisława. Ojciec Jacek poleca intencję prosząc o błogosławieństwo Boże, opiekę

0: i Józefa Czajkę. Oczywiście ksiądz Artur modli się za młodzież, prosząc o dla was o potrzebne łaski, o światło Ducha Świętego, o to, byście szli zawsze piękną Bożą drogą. Składajmy wszystkie intencje, które mamy w naszych sercach, składajmy je na ołtarzu przez niepokalane serce Maryi, ale najpierw ukuszmy się przed Panem, przeprośmy za nasze grzechy, byśmy mogli godnie złożyć tę najświętszą ofiarę. Proszę powyłączać nośniki, telefony. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych, i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
1: Amen.

Boże, Ty przez zmartwychwstanie Chrystusa przywróciłeś nam życie wieczne. Umocnij naszą wiarę i nadzieję, abyśmy z ufnością oczekiwali spełnienia Twoich obietnic. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa,

0: Czytanie z Dziejów Apostolskich. Do Listry nadeszli Żydzi z Antiochii i z Ikonum. Podburzyli tłum, ukamienowali Pawła i wewlekli go za miasto, sądząc, że nie żyje. Kiedy go jednak otoczyli uczniowie, podniósł się i wszedł do miasta, a następnego dnia udał się razem z Barnabą do Derbe. W tym mieście głosili Ewangelię i pozyskiwali wielu uczniów, po czym wrócili do Listry, do Ikonium i do Antiochii, umacniając duszę uczniów, zachęcając do wytrwania w wierze, bo przez wiele ucisków trzeba nam wejść do Królestwa Bożego. Kiedy w każdym kościele wśród modlitw i postów ustanawiali im starszych, polecili ich Panu, w którego uwierzyli. Potem przeszli przez Pizydię i przybyli do Pamfilii. Głosili słowo w Pergę, zeszli do Atalii, a stąd odpłynęli do Antiochii, gdzie za łaską Bożą zostali przeznaczeni do dzieła, które wykonali. Kiedy przybyli i zebrali miejscowy kościół, opowiedzieli, jak wiele Bóg przez nich zdziałał i jak otworzył poganom podwoje wiary. I dość długi czas spędzili wśród uczniów. Oto słowo Boże.
1: Boże.

Jezus powiedział do swoich uczniów: pokój zostawiam wam, pokój mu wam daję. Nie tak jak daje świat, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze, ani się nie lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem: odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode mnie. A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie. Już nie będę z wami wiele mówił, nadchodzi bowiem władca tego świata. Nie ma on jednak nic swego we mnie, ale niech świat się dowie, że ja miłuję Ojca i że tak czynię, jak mi Ojciec nakazał.

0: Drodzy w Chrystusie Panu, bracia i siostry, słowa Pana Jezusa o pokoju, który zostawia uczniom, to obietnica daru zupełnie innego niż ten, który oferuje świat. Bo pokój ten nie jest jedynie brakiem wojny. Przeżywamy i pewnie każdy z nas, nawet i młodzi, są świadomi, że tyle wojen na świecie i nawet za naszą granicą tak blisko i wiele niepokojów, co zagraża ogólnej stabilizacji nas samych i całego świata. Ale właśnie ten pokój to jest ujmowany w takim ujęciu politycznym, społecznym. Pewnie i w ten sposób interpretowali to pojęcie współcześni Panu Jezusowi, kiedy mówili, że przyszedł jako Mesjasz, i aby przynieść pokój, i wyobrażali sobie, że pokona okupanta rzymskiego, zaprowadzi pokój w sensie politycznym w Izraelu, ustabilizuje wszystko, będzie wreszcie wolność, a ponieważ czynił cuda, karmił chlebem, to wspaniały władca, który wreszcie wprowadzi ten ład i harmonię nieodwołalną. Ale Jezus podkreślił, że chce dać pokój w inny sposób niż daje świat, który nie może nam dać prawdziwego pokoju. Stale jesteśmy atakowani niepokojami. Przeżywamy właśnie te niepokoje i polityczne zamieszki, i wojny, które toczą się i tak jak wspomniałem w naszych czasach, tak niedaleko, tak nawet bardzo blisko. Przeżywamy niepokoje i w narodzie, rozdarcie, w społecznościach lokalnych, a nawet w naszych rodzinach. A więc nie dotyczy to tylko wymiaru jakiegoś szerokiego, społecznego, ale także naszego bliskiego otoczenia, a nawet przecież i nas samych, bo w sobie też często przeżywamy niepokoje. Świat nie jest w stanie dać nam pokoju, to właśnie pokój Chrystusowy jest zadatkiem naszego odnajdywania się w Bogu i naszego właściwego przeżywania człowieczeństwa i powołania, a to powołanie nas prowadzi ku wieczności. Pan Jezus mówi dziś, niech się nie trwoży wasze serce, niech się nie lęka. W opozycji do pokoju wyrastającego z zawierzenia Jezusowi stoi zalęknienie, stoi ta niepewność i trwoga, że coś traci się bezpowrotnie. Jezus mówi, odchodzi do Ojca, a apostołowie się niepokoją, patrzą na to po ludzku. Myślą, że skoro On odejdzie, to zostaną tylko sami. A Jezus powie w innym fragmencie, nie zostawię was sierotami. Nigdy nie będziemy sami. Musimy tylko przestać patrzeć przez pryzmat tego świata, przez pryzmat straty. Uczniowie ciągle nosili w sobie lęk przed utratą swojego mistrza i kiedy on odszedł przez śmierć na krzyżu, załamali się. I dopiero zmartwychwstanie Jezusa i ukazywanie się Jezusa i stawanie pośród nich. Pamiętamy, że za każdym razem, jak się im objawiał, mówił, pokój wam, nie bójcie się. To w nich na nowo przywróciło życie i ufność. Tak, pamiętajmy, że nie jesteśmy sami i Pan Jezus jest pośród nas i chce leczyć nasze niepokoje. Chce dać nam swój pokój. A ten pokój Chrystusa to coś znacznie głębszego niż jakiś chwilowy spokój czy brak konfliktu. To wewnętrzna harmonia, która rodzi się z zaufania Panu Bogu i świadomości, że wszystko jest w Jego rękach. Ten pokój nie zależy od okoliczności, ani wydarzeń, ani ludzi, ale od naszej głębokiej więzi z Chrystusem. Pokój Jezusowy jest owocem Ducha Świętego, który działa w sercach wierzących. To dar, który powinniśmy przyjąć z wielką pokorą i pielęgnować w codzienności. Ludzie często próbują szukać pokoju, jakiegoś uspokojenia, takiej satysfakcji, mówią komfort psychiczny w sukcesach, w relacjach międzyludzkich, w bogactwie czy władzy. Ale te rzeczy nie przynoszą trwałego ukojenia. I zawsze jest troska, czy nie stracę. Ktoś może chcieć na to czyhać i mi odebrać. A Pan Jezus potrafi uspokoić burzę w sercu człowieka. Pokój Chrystusowy jest nierozerwalnie związany z obecnością Ducha Świętego, który jako pocieszyciel, słyszymy ten paraklet, którego obiecuje Jezus i daje nam wierzącym, właśnie ten Duch Święty napełnia nas męstwem niezbędnym do przetrwania prób, jakie człowiek przeżywa w życiu. Chrystus wzywa, aby nasze serca nie rękały się ani nie trwożyły, przypominając, że Jego odejście do Ojca nie jest opuszczeniem nas, sierot, lecz ustąpieniem miejsca dla działania Ducha Świętego, który nas wprowadza w tę szczególną zażyłość z Ojcem. Jezusowy pokój nie usuwa problemu, ale daje siłę, by przejść przez różne trudności z nadzieją. Właśnie ten pokój Jezusowy przemienia serce i czyni je zdolnym do miłości, która nie szuka swego. W tym pokoju człowiek odkrywa sens swojego istnienia i odnajduje równowagę ducha. To pokój, który nie potrzebuje dowodów, bo opiera się na wierze. Święty Augustyn pięknie powie, że niespokojne jest serce ludzkie, dopóki nie spocznie w Bogu. Niespokojne. Nie ma pokoju człowiek, który nie spocznie w Bogu. I to nie chodzi o ten ostateczny spoczynek na wieki, ale właśnie dziś, każdego dnia. Dlatego otwieramy się na działanie Boga przez Ducha Świętego, który nam jest wlewany, wstępuje na nas, aby obdarzyć nasze serca pokojem, obecnością Boga, która tam ten pokój funduje. Gdy Jezusowy pokój w nas zagości, przestaniemy się lękać i niepokoić o przyszłość. Pokój Chrystusa staje się wtedy źródłem światła w ciemności i mocy w słabości. To właśnie ten pokój prowadzi nas ku pełni życia w Panu Bogu. Przychodzimy dzisiaj tutaj do Maryi, którą przyzywamy w litanii loretańskiej jako Królowy Pokoju. Oczywiście modlimy się o pokój na świecie w tym wymiarze również politycznym, jak na początku wspomniałem, bo przecież jest pewna zdestabilizacja, jest zburzenie pewnej harmonii, gdy dzieją się wojny. Ale z czego to wynika? Z braku Chrystusa w sercach. Z rządzy do panowania, do zagarnięcia terytoriów, bogactw, z ambicji ludzkich. A jednak Maryja uczy nas w swej pokorze, jak otworzyć się na Boga, na Jego działanie, aby być człowiekiem pokoju. I do tego nas wszystkich dziś zachęca. I was młodych, kochani, abyście byli ludźmi pokoju. Będąc z Chrystusem zawsze, będziecie również tymi, którzy będą czynić pokój w świecie. Niech więc nasze serca otworzą się na ten dar Chrystusowego pokoju i pomogą budować prawdziwy ład i pokój, a przez to Królestwo Boże w świecie, tam, gdzie Bóg nas stawia. Amen. Do Boga, który przez zmartwychwstanie Chrystusa przywrócił nam życie wieczne, wzywając orędownictwa Jasnogórskiej Matki, zanieśmy wspólne prośby.
1: Módlmy się za dzieło misyjne Kościoła, aby wszyscy ludzie na całym świecie mogli poznać Chrystusa. Ciebie prosimy. Módlmy się za tych, którzy nie uznają Chrystusa za Boga, aby doszli do poznania prawdy objawienia Bożego. Ciebie prosimy. Módlmy się za rodziny, dzieci pierwszokomunijnych, aby były środowiskami wzrostu wiary, pobożności i miłości. Ciebie prosimy. Módlmy się w intencjach sprawowanej mszy świętej, módlmy się również w naszych osobistych intencjach, polecamy Maryi maturzystów podczas egzaminów dojrzałości, aby zostały przyjęte i wysłuchane zgodnie z wolą Bożą. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, aby radość życia wiecznego stała się w pełni ich udziałem. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, tu obecnych i za nasze rodziny, abyśmy codziennie krocząc drogą wiary doświadczali pomocy Bożej. Ciebie prosimy.
0: Boże, wysłuchaj naszych próśb i umocnij naszą wiarę oraz nadzieję w spełnienie Twoich obietnic przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Panie nasz Boże, przyjmij świąteczne dary Kościoła i skoro dałeś mu powód do tak wielkiego wesela, udziel mu pełnej radości wiecznej przez Chrystusa.

zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, a zwłaszcza w tym czasie uroczyściej głosili Twoją chwałę, gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. On zniweczył moc grzechu, odnowił całe stworzenie i nam przywrócił utracone życie. Dlatego pełnią łask paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również chóry aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając.

Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Wacławem oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli na dzień zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich oglądanie Twojej światłości. Prosimy Cię, zmień nami wszystkimi, daj nam udział w życiu wiecznym, Najświętszą Bożycę Dziewicę Marię, Święty Józef i Jelbieńcem, Święty Posłami, Święty Pawłem Pierwszym Pustelnikiem, wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieku podobali się Tobie, abyś się z nimi w chwale i dzieje przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

0: Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
1: Bo Twoje jest królestwo i Twoje jest prawa.
0: Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

0: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza.
2: Komunia Święta udzielana będzie przez środek kaplicy.

0: módlmy się. Boże nasz Ojcze, wejrzyj łaskawie na lud swój, który odnowiłeś przez sakramenty dające życie wieczne i doprowadź go do chwalebnego zmartwychwstania przez Chrystusa Pana naszego.
1: Z ogłoszeń zachęcamy do korzystania z sakramentu pokuty, który to sakrament sprawowany jest w kaplicy pokutnej, w kaplicy sakramentu pokuty. Natomiast bardzo również zachęcamy do adoracji Pana Jezusa Eucharystycznego w kaplicy wystawienia w dawnym arsenale. To piękny czas, który możemy spędzić z Chrystusem i dostać od Maryi. Ona nas naprawdę prowadzi do Niego, abyśmy Go adorowali. I w naszych sercach, przyjmując w Komunii Świętej, ale byśmy również stanęli przed Nim i mogli w tej kontemplacji, we wpatrywaniu się w Nim adorować i wielbić za Jego obecność, napełniać się Jego łaską, miłością. Zasłonięcie cudownego obrazu Matki Bożej o godzinie 12. Dziękujemy.
2: Tu Radio Rodzina.

0: Polska podpisze z Wielką Brytanią traktat o obronności. Jest data. Prezydent podziękował strażakom za ich pracę i poświęcenie. Koniec wyjątkowo długiego sezonu narciarskiego na Kasprowym Wierchu. Justyna Stolfik-Binda. Zapraszam na wiadomości. „27 maja Polska i Wielka Brytania podpiszą traktat w zakresie obrony”, poinformował o tym premier Donald Tusk.
1: W tym czasie jest rzeczą bardzo ważną, żeby szukać realnych partnerów z dużym potencjałem, którzy są gotowi do stałej współpracy militarnej i dziedzinie, szeroko pojętej dziedzinie obronności. Wielkiej Brytanii zależy też na tym, Polska jest tutaj wymarzonym partnerem, aby mieć rzetelnego adwokata, jeśli chodzi o zbliżenie się Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej. Problem takiej ponownej reintegracji.
0: Będzie to drugi taki traktat. Rok temu podobną umowę podpisaliśmy z Francją. Wczoraj świętowali ci, którzy każdego dnia są gotowi ruszyć na pomoc drugiemu człowiekowi, często narażając własne zdrowie i życie. Strażacy. W czasie centralnych obchodów Międzynarodowego Dnia Strażaka awanse oficerom Państwowej Straży Pożarnej wręczył prezydent Karol Nawrocki. Przypomniał on, że strażacy cieszą się w Polsce największym zaufaniem społecznym. Polska jest z was dumna i Polska jest wam wdzięczna, zwrócił się do strażaków prezydent.
2: To, co cechuje polskich strażaków, to przede wszystkim odwaga. To odwaga i profesjonalizm. Trzeba mieć ogromną odwagę, żeby każdego dnia poświęcać swoje życie i swoje zdrowie dla drugiego człowieka.
0: W większości europejskich krajów Dzień Strażaka jest obchodzony 4 maja w Dzień Świętego Floriana, rzymskiego legionisty, który jest patronem strażaków.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Zdjęcia fragmentów arkusza maturalnego w sieci krótko po rozpoczęciu egzaminu z języka polskiego. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski nie wyklucza złożenia zawiadomienia do prokuratury, jeśli będzie uzasadnione podejrzenie złamania prawa. Dodaje jednocześnie, że upublicznienie arkuszy w trakcie matury nie wpłynęło na przebieg egzaminu.
4: Zostało zrobione zdjęcie. Zgodnie z procedurami egzaminacyjnymi każda osoba, która tylko wnosi niedozwolone urządzenie, będzie miała unieważniony egzamin maturalny z tego przedmiotu. Więc jeżeli zostało wniesione to urządzenie, to już dyrektor szkoły może unieważnić ten egzamin.
0: Dziś maturzystów czeka egzamin z matematyki na poziomie podstawowym. Koniec sezonu narciarskiego na Kasprowym Wierchu. Ze szczytu nie można już zjeżdżać na nartach, ale i tak w tym roku sezon był wyjątkowo długi i udany. Nie da się też wjechać kolejką na Kasprowy, bo ruszył przegląd techniczny, mówi rzeczniczka Polskich Kolei Linowych Marta Grzywa.
5: Podczas prac serwisowych będziemy szczegółowo sprawdzać zarówno wagoniki, jak i urządzenia napędowe oraz liny. Są to też takie standardowe procedury, które wymagają czasowego wyłączenia kolei z ruchu pasażerskiego.
0: Kolejka ponownie ruszy 22 maja.
6: Cztery minuty prawie po godzinie 7. Dzisiaj wtorek, 5 dzień maja. Za oknami ciepło, 14 stopni. Dawno nie było takiego poranka. Wiatr bardzo delikatnie do 8 km na godzinę. Niestety chmury nad nami gęstnieją i od czasu do czasu kropelka deszczu może na nas spaść. Rozpogodzenia, owszem, ale dopiero gdzieś po godzinie 15 mogą się nam przytrafić. Jutro 22 stopnie i więcej słońca.
7: Reklama.
8: Wrocław. Tu zmiany naprawdę nabierają tempa. Wkrótce ruszą prace przy budowie nowych tras dla rowerzystów i pieszych. Wzdłuż ulic Bożego Ciała i Widok powstanie dwukierunkowa droga rowerowa, która połączy się z ulicą Świdnicką i poprowadzi przez Plac Teatralny aż do Kazimierza Wielkiego. Nowa trasa pieszo-rowerowa pojawi się także przy ulicy Ołtaszyńskiej. To niemal kilometr bezpiecznej i komfortowej przestrzeni, która połączy Wrocław z Wysoką, zapewniając wygodne i zielone połączenie dla mieszkańców. Łączny koszt obu inwestycji to ponad 9 milionów złotych. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
9: Ponad 2,5 miliona pasażerów w jednym miesiącu. Koleje Dolnośląskie właśnie pobiły rekord. I to nie przypadek. Nowoczesne pociągi, nowe trasy, coraz więcej połączeń. Żółto-białe składy docierają już do 4 województw i wciąż ruszają w nowe kierunki. Dolny Śląsk jedzie do przodu, a Ty jedź razem z nami. Koleje Dolnośląskie. Rozwijamy region.
7: Cześć, z tej strony Krzysiek. Od 3 lat jestem kierowcą autobusu MPK Wrocław. Niezła wypłata, dużo benefitów i super ekipa. A, i prawo jazdy na autobus zrobiłem w MPK, bezpłatnie.
10: Wejdź na rekrutacja.mpk.wroc.pl i weź kurs na dobrą pracę.

The Verve i Bittersweet Symphony, 18 minut po godzinie 7 na antenie Radia Rodzina. Ja już poddenerwowany z samego rana, troszeczkę, bo ciepełko jest, prawda, przyjemnie, fajnie się już szło. Otworzyłem sobie tutaj okno, rozpoczęła się msza o godzinie 6 i o godzinie 6 dokładnie 30 sekund, już może po godzinie 6, jakiś zdesperowany mężczyzna postanowił sobie kosiarką spalinową tutaj. Teoretycznie wiem, cisza nocna jest do 6, więc jak najbardziej mógł. No i tak z 15 minut, właśnie potrzebowało od 6 do 6.15 sobie tak pojeździć, później sobie wyłączył kosiarkę i gdzieś sobie poszedł. No. Także pozdrawiam wszystkich, którzy też dzisiaj się obudzili przy takich miłych dźwiękach kosiarki i przypominamy, że jest taka akcja w mieście, żeby trawy tak bardzo krótko to nie i często nie kosić, bo trawa dłuższa jest zdrowsza dla zwierzątek, wilgoć lepiej tam panuje i takie różne rzeczy, więc dajcie sobie od tej 6 czasami jeszcze chwilkę odpocząć. No proszę.

0: Radio Rodzina.
1: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
2: Dzień dobry, dziś 5 dzień maja. Do końca roku pozostaje 240 dni. W 1819 roku urodził się Stanisław Moniuszko, polski kompozytor, dyrygent, pedagog, organista, autor ponad 268 pieśni. Wielu oper, najsłynniejsze to Halka, Straszny Dwór i Paria. Był także autorem muzyki kościelnej. W 1931 roku Stanisław Skarżyński i Andrzej Markiewicz zakończyli udany lot dookoła Afryki, pokonując dystans 26 tysięcy kilometrów polskim samolotem PSL EU-2. W 1934 roku powstała Rada Społeczna przy Prymasie Polski. A w 2005 roku po raz pierwszy maturzyści trzyletnich szkół średnich pisali egzamin dojrzałości według zasad tak zwanej nowej matury.
1: Radio Rodzina. Więcej słońca.

0: Kalendarium muzyczne.
1: 5 maja. W 1819 roku rodził się Stanisław Moniuszko, kompozytor, dyrygent, pedagog i organista. Zmarł w wieku 53 lat. W 1917 roku rodzi się Pio Leyva, kubański piosenkarz i autor piosenek, współpracownik zespołu Buena Vista Social Club. W 1963 roku przyszła na świat Anna Jurksztowicz, polska piosenkarka, solistka, występująca także z zespołami Music Market oraz Spirituals and Gospel Singers. W 1978 roku przyszedł na świat Piotr Rogucki, wokalista, autor tekstów i kompozytor, członek zespołu Koma. W 1988 roku urodziła się Adele, brytyjska wokalistka oraz autorka tekstów. W 2006 roku Sting otrzymał honorowy tytuł doktora muzyki Uniwersytetu w Newcastle.
0: Kalendarium muzyczne.

Ketchupowa piosenka, to się nawet jakoś tak tańczyło, prawda? Troszkę jak Makarena, jakoś był jakiś układ do tego. 37 minut po godzinie 7. Mówiłem o tym, że tutaj pobudka o 6 rano razem z kosą spalinową pod oknami naszego radia była. No ale czytam sobie też o gorszych przypadkach. Otóż pewna pani naprawdę napisała takiego posta, że sąsiad robi grilla, tak, w majówkę, ojej, zdziwiona troszkę. No i z jego ogródka leci dym do niej. I na jakie służby, uwaga, ma ona zadzwonić, żeby powiadomić, że takie rzeczy się dzieją. Naprawdę ludzie narzekają na to, że im, prawda, dym z grilla sąsiada przeszkadza. Kiedyś to się po prostu brało jakąś dobrą kiełbaskę, coś do picia, szło się do sąsiada, sąsiedzie, co tam grillujecie, i jakoś to było. No ale dobra, czasy się może zmieniają, aby ludzie się jednak jeszcze potrafili zachowywać. New Order teraz na naszej antenie, a później poopowiadamy sobie troszeczkę o maturzystach.

0: 10 minut zostało nam do godziny 8. Jeżeli czasami tak się zastanawiacie, a kto to dzisiaj będzie naszym porannym gościem, to bardzo proszę, to jest taki moment, w którym Patrycja Jędrzmionka mówi. Proszę bardzo,
1: chciałabym
0: Patrycja
1: powiedzieć,
0: mówi.
1: Że przyleci nasz gość, bo to prezes portu lotniczego Wrocław, Karol Przywara.
0: To fajne tematy, bo to wakacyjne, majówkowe, czy majówka
1: oczywiście.
0: Jeszcze, majówka już po majówce, ale maj cały czas trwa.
1: Ale możemy podsumować, może pobiliśmy rekord w maju, zapytamy po tych perturbacjach, czy też remoncie, może tak innymi słowami nazwałabym to, to co właśnie wydarza się na lotnisku wrocławskim, mianowicie ta drugi etap już przebudowy.
0: Zapytaj, jak będziesz mogła kiedy kupić te najtańsze bilety. Może on wie.
1: Może już pan prezes wszystkie wykupił.
0: No właśnie. Dobrze, zapraszamy serdecznie w takim razie na odlotowy temat 8.10.
1: Zapraszamy.

0: Najlepsza muzyka, najważniejsze wiadomości. Poranek z Radiem Rodzina.
1: W niemieckim Lipsku samochód wjechał w grupę ludzi. Premier Tusk spotka się z papieżem. Policja rozbiła diamentową piramidę finansową. Justyna Stolwik-Binda, zapraszam na wiadomości. Dramatyczne wydarzenia rozegrały się we wczorajsze popołudnie w centrum Lipska. Samochód osobowy wjechał w tłum przechodniów, powodując śmierć dwóch osób. Ponad 20 osób zostało rannych, w tym co najmniej 3 ciężko. Według świadków auto wjechało w strefę dla pieszych i poruszało się z dużą prędkością, taranując przechodniów. Kierowca został zatrzymany, to 33-letni obywatel Niemiec. Z doniesień lokalnych mediów wynika, że podczas zatrzymania mężczyzna miał wykazywać oznaki niestabilności psychicznej. Biuro prasowe Stolicy Apostolskiej poinformowało o najbliższych audiencjach Ojca Świętego. W tym tygodniu papież spotka się m.in. z premierem Donaldem Tuskiem. Szczegóły zna Wojciech Rogacin.
2: Czwartek 7 maja papież przyjmie na osobnych audiencjach polskiego premiera Donalda Tuska oraz amerykańskiego sekretarza stanu Marka Rubio. Donald Tusk po raz pierwszy spotka się z Leonem XIV. Polski premier zostanie przyjęty przez papieża o godzinie 9 rano, a amerykański sekretarz stanu o godzinie 11.30.
1: Po spotkaniu z papieżem premier złoży też wizytę włoskiej premier Giorgi Meloni.
3: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: Po majówce rosną ceny paliw. Ministerstwo Energii ustaliło, że dziś litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,49 zł. Bez zmian w stosunku do majówki pozostaje olej napędowy z ceną 7,31 zł za litr. Trzeba brać pod uwagę, że ceny na światowych rynkach wzrosły z powodu sprzecznych doniesień o cieśninie Ormus, mówi Jakub Bogucki, analityk rynku paliw z ePetrol.pl.
4: I obawiam się, że taka tendencja przełoży się także na polskie ceny krajowe. Tutaj oczywiście nie mówimy o jakichś rewolucyjnych podwyżkach, ponieważ i te zmiany na rynkach światowych nie są czymś zaskakującym. Nie mamy jakiegoś drastycznego jeszcze cały czas skoku cen.
1: Delikatnie natomiast tanieje autogaz. To paliwo nie jest objęte rządowym programem CPN. Śląscy policjanci zatrzymali założyciela diamentowej piramidy finansowej. 51-latek podejrzany jest o udział w zorganizowanym oszustwie o charakterze gospodarczym, o czym informuje Paweł Kasprzak z Zespołu Prasowego Śląskiej Policji.
5: Podejrzany, działając w latach 2019-2024 na terenie wielu miast w Polsce, wprowadził w błąd co najmniej 217 osób. Mechanizm działania polegał na oferowaniu rzekomo bezpiecznych inwestycji, m.in. w diamenty, udziały w spółkach czy produkty finansowe. Klientom przedstawiano nieprawdziwe informacje o wysokich i gwarantowanych zyskach, co skłaniało ich do przekazywania znacznych środków finansowych.
1: Podejrzany naraził oszukanych na straty w kwocie przekraczającej 32 miliony złotych. Wśród zabezpieczonego przez śledczych mienia znalazły się m.in. diamenty i biżuteria oraz cenne obrazy o łącznej wartości blisko 21,5 miliona złotych. Sprawa jest w toku, a podejrzanemu grozi kara do 25 lat więzienia.
6: Cztery minuty po godzinie 8, wtorek, 5 dzień maja, 16 stopni ciepło. Jest to prawda, ale niestety chmury gęstnieją i synoptycy przewidują, że drobny deszcz może nam się przytrafić. Wiatr za to wieje bardzo delikatnie, tylko 7 km na godzinę, a maksymalnie dziś zobaczymy na termometrach aż 26 stopni. Po południu, gdzieś tak koło godziny 15, ma pojawić się więcej słońca.
7: Reklama.
8: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
9: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli i oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku. Po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
7: Reklama.
12: Radio Rodzina.
13: Radio Rodzina.
12: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

0: Piękne, okrągłe 9 minut po godzinie 8 w studiu Patrycja Jęczmianka i gość czekają. Zapraszamy na rozmowę.
1: Karol Przywara, prezes Portu Lotniczego Wrocław. No, aby wszystkie samoloty startowały równie z czasem. Jak poszła matura, panie prezesie?
2: W tym roku akurat nie pisałem. Pisałem ją kilkanaście ładnych lat temu. Bardzo dobrze poszła. Ja pisałem, załapałem się, że nie musiałem pisać z matematyki, więc pisałem polski, angielski, historia, WOS. Już teraz wyników nie przytoczę, ale były to bardzo dobre wyniki.
1: Ale były takie, by dostać się na Uniwersytet Wrocławski.
2: Tak, ja aplikowałem wtedy na prawo, na stosunki międzynarodowe i politologię. Dostałem się wszędzie, wybrałem stosunki międzynarodowe.
1: To mamy rozgrzewkę za sobą pytań, ale zacznijmy także od pytania, które rozgrzewa opinię publiczną. Czy Renata Granowska, wiceprezydent miasta Wrocławia, zasili szeregi wrocławskiego lotniska?
2: Pani prezydent Granowska już jest obecna od ponad roku.
1: Powiemy.
2: W Radzie Nadzorczej Portu Lotniczego, nawet za
1: ale...
2: dwie czy trzy godziny mamy.
1: Czy zastąpi kogoś członków zarządu portu lotniczego Wrocław?
2: Ja nie mam takiej informacji, niezręcznie by było komentować tego rodzaju spekulacje medialne. To zostawiłbym właścicielom spółki, a mi niezręcznie jest.
1: Ale już współpracuje pan prezes z panią wiceprezydent, prawda?
2: Tak.
1: I jak układa się ta współpraca?
2: Bardzo dobrze. Jest, tak jak powiedziałem, przewodniczącą Rady Nadzorczej naszej spółki. Za dwie czy trzy godziny zaczynamy posiedzenie właśnie Rady Nadzorczej, gdzie będziemy przyjmować czy opiniować sprawozdanie finansowe za rok poprzedni. Bardzo udany, mimo 40 dni zamknięcia, także wyniki finansowe na dużym plusie. O. Będziemy o tym dzisiaj rozmawiać.
1: A byłaby dobrym wiceprezesem na przykład?
2: Tak jak powiedziałem, niezręcznie mi na ten temat
1: ale
2: się wypowiadać.
1: Ale patrzę na jej kompetencje. Czy nadawałaby się do waszej drużyny? Już tak abstrahując całkowicie od wszystkiego, panie prezesie, tak szczerze.
2: Ja rozumiem, że media lubią spekulować. Nie moją rolą jest o tym mówić.
1: Ale pan również może powiedzieć, czy na przykład Patrycja Jęczmianka byłaby dobrym wiceprezesem. Ma pan o mnie jakąś opinię. Nadaje się, bądź nie nadaje się. Renata Granowska nadaje się, czy nie?
2: Tak jak powiedziałem, to nie są moje kompetencje, żeby tego rodzaju spekulacjach uczestniczyć. Naprawdę zachęcam do zadawania tego pytania w innych miejscach. No, nie dam się tutaj wciągnąć w tego rodzaju zabawę medialną.
1: To ja nie będę kołować, to proszę powiedzieć, przytoczyć te wyniki finansowe.
2: A to dopiero będziemy przedstawiać Radzie Nadzorczej, ale tak jak mówiłem,

0: jest to na plusie, mimo tego zamknięcia.
1: Ile na plusie?
0: Widzę, że pani redaktor dzisiaj...
1: wypiła za dużo kawy.
0: Tak, wypiła kawę i odpytuje mnie, jak na tej maturze. Natomiast
1: najpierw nauczycielski.
0: Najpierw organy spółki i myślę, że w ciągu miesiąca będziemy w stanie zaprezentować te dane, ale obawialiśmy się, że ten rok będzie zdecydowanie gorszy, natomiast ten plus jest naprawdę bardzo widoczny i ten wynik mimo zamknięcia 40-dniowego i braku wtedy w zasadzie przychodów, czy bardzo ograniczonych przychodów w tym okresie, udało nam się naprawdę zrealizować ten plan finansowy w bardzo dobry sposób, za co dziękuję zespołowi i mam nadzieję, że niebawem pochwalimy się tymi wynikami, które będą nas też plasowały w czołówce portów w Polsce, które są rentowne, które przynoszą zyski.
1: Czytam ostatnio, że Modlin pobił Okęcie w weekend majowy, co ciekawe. Jak nasza się udała, majówka?
0: Majówka bardzo dobrze, to już taki zwiastun zawsze u nas sezonu nadchodzącego. Każdego dnia w tych takich już kluczowych dniach majówki mieliśmy powyżej 15 tysięcy pasażerów, którzy z naszego portu korzystali, a 3 maja to było już nawet powyżej 20 tysięcy, czyli takie rekordowe jak dla nas wyniki. Zazwyczaj takie liczby padały w sierpniu, w wakacje, w ten weekend taki około 15 sierpnia, to jest taki najbardziej intensywny dla nas zawsze weekend, a tu już 3 maja, no to pokazuje, jakie jest zainteresowanie lotami, jak nawet mimo tych zawirowań, tej sytuacji międzynarodowej, pasażerowie wybierają naszą ofertę, latają do krajów południa Europy i tam wybierają swoje miejsce na czy majówkę, czy za chwilę weekend związany z Bożym Ciałem, czy później także wakacje.
1: A pan wpisał się również? Ten trend majówkowy? Wyleciał pan gdzieś, panie prezesie?
0: Miałem okazję, tak, byłem we Włoszech, tak, także to.
1: Czyli też południe.
0: Też południe, mimo iż pogoda u nas też dopisuje, ale to w ostatnich dniach mi się udało skorzystać także troszeczkę ze słońca właśnie.
1: A ile tam temperatura wynosiła? Bo u nas prawie 30 stopni, tak z ciekawości.
0: No to blisko, podobnie, tam 28, tak.
1: A to nie trzeba wyjeżdżać, widzi panie prezesie, z Wrocławia czasami u nas także tak, a to wystarczyłoby tylko trochę tego morza, prawda?
0: Tak jest.
1: A gdzie Dolnoślązacy spędzają majówkę? Czy spędzali? Jakie destynacje w tym roku były topowe, poza tymi południowymi już?
0: No, tu właśnie mamy od lat ten trend, że nasi pasażerowie, także linie lotnicze, patrząc na to zainteresowanie kierunkami włoskimi, hiszpańskimi, francuskimi czy greckimi, także Portugalia jest bardzo popularna, więc to są w zasadzie, co nie zostanie wprowadzone do siatki naszych połączeń, jakie miasto, to sprzedaje się bardzo dobrze.
1: W tym roku także.
0: Też będą bardzo interesujące. Paryż, który wprowadziliśmy od połowy kwietnia, dopiero kilka lotów, ale już pokazuje ten Paryż Orly, czyli centrum Paryża, pokazuje, że taki weekend od czwartku do niedzieli będzie popularny. Romantyczny weekend, oczywiście.
1: Były pełne samoloty?
0: Było parę miejsc wolnych, ale to wynika to z tego, że to było dopiero pierwsze połączenia. Na pewno to zapowiada zainteresowanie w trakcie sezonu. Cieszymy się, że z tych pierwszych połączeń bardzo dużo osób, pasażerów skorzystało z obu stron, bo to też należy o tym pamiętać, że także mieszkańcy Francji mają ułatwiony przylot do Wrocławia. To jest coraz większa grupa turystów, którzy pojawiają się w naszym mieście i cieszymy się, że ta oferta właśnie na rynku francuskim jest rozwijana, że będziemy mogli także Paryżan czy mieszkańców okolic do Wrocławia na Dolny Śląsk zaprosić.
1: Ale czytałam także, że Niemcy coraz chętniej podróżują z naszego wrocławskiego lotniska.
0: Tak.
1: Prawda?
0: To wynika przede wszystkim, mam nadzieję, z tego, że tam promujemy naszą ofertę i staramy się dotrzeć do mieszkańców, do użytkowników czy komunikacji.
1: Zeitung o tym pisał, teraz sobie wyszukałam właśnie.
0: Saksonia to nasz obszar, w którym staramy się działać. Zresztą północne Czechy także to jest taki obszar, z którego tych turystów zaciągamy do Wrocławia, na nasze lotnisko. Coraz więcej Niemców faktycznie tam w Saksonii akurat te lotniska mają bardziej ubogą ofertę i być może z tego to wynika, że niektóre połączenia są interesujące i korzystając czy z kolei dolnośląskich, które przecież dojeżdżają do Wrocławia bezpośrednio z Drezna, czy na autostradą dojeżdżają do nas i widzimy tych tablic rejestracyjnych coraz więcej, a po wynikach także obserwujemy, że to zainteresowanie naszym portem lotniczym jest coraz to większe. Będziemy to konsekwentnie rozwijać, staramy się docierać do tamtych pasażerów, realizując akcje promocyjne na tamtejszym rynku. To jest taki obszar 2-3 godzin, powiedzmy, dojazdu do lotniska, z którego lotniska najczęściej tych turystów zaciągają, choć oczywiście mamy także turystów z dalszej odległości, chociażby dzięki temu, że mamy hotel, który dopiero co powstał,
1: tak,
0: i turyści przyjeżdżają, nocują i potem rano odlatują, więc ten hotel uzupełnia naszą ofertę, pozwala nam zapraszać gości z różnych stron.
1: A może gości przyciągają także nowe udogodnienia, rozwiązania, które wprowadziliście tuż przed majówką?
0: Tuż przed majówką faktycznie otworzyliśmy przestrzeń do jakby spędzania czasu przed podróżą. Nowe blisko 300 miejsc, o 50% więcej niż to było do tej pory. To pozwoli nam w bardziej komfortowych warunkach, choć oczywiście w szczycie sezonu i tak te miejsca mogą być zajęte, więc o tym mówimy jasno. Nasz terminal przed przebudową musieliśmy dostosować do tego ruchu, który przyrasta bardzo gwałtownie, bo jesteśmy jednym z najszybciej rosnących portów w Polsce, jeśli chodzi o pasażerów, liczbę pasażerów. I staraliśmy się tak wykorzystać te przestrzenie, żeby maksymalnie zmieścić, ale także zachowując jeszcze komfort, maksymalnie zmieścić naszych gości oczekujących na swój lot, więc na takim półpiętrze czy piętrze mezanin, jak to nazywają, wprowadziliśmy nowe ławki, one są z ładowarkami do telefonów, tam są też takie leżanki, jak ktoś ma ochotę trochę rozprostować kości i dlatego tam wszystkie znaki kierują, więc łatwo, myślę, będzie znaleźć i tam jest miejsce oczekiwania, tam są wszystkie udogodnienia dla pasażerów.
1: Początek kwietnia została podpisana umowa przebudowy i rozbudowy terminalu portu lotniczego Wrocław. Jak teraz ten etap
0: jesteśmy
1: wygląda?
0: Bardzo intensywnie.
1: Bo to już miesiąc prawie.
0: Tak, jesteśmy intensywnie w pracach ze zespołem projektowym. Rozmawiamy o tym najpierw, jak przebudować jeszcze ten budynek, który istnieje, czyli nasz terminal, który był, przypominam, projektowany na czas Euro 2012. Ta przepustowość, jak to mówimy, czyli możliwość obsłużenia pasażerów w trybie rocznym, to było nieco ponad 4 miliony pasażerów. W zeszłym roku blisko 5 milionów, w tym roku przebijemy barierę, myślę, że zbliżymy się do 6 milionów pasażerów, więc musimy w ramach tych istniejących jeszcze naszej istniejącej bryły spróbować znaleźć przestrzenie, które będziemy mogli oddać naszym gościom, pasażerom, także naszym najemcom, bo także zaprosimy najemców do rozszerzania oferty gastronomicznej czy sklepów, które u nas są, więc na razie skupiamy się na przebudowie istniejącego budynku, a później zaczynamy dwa procesy, które się będą toczyły równolegle, czyli rozbudowa terminala po stronie zachodniej i po stronie wschodniej. I do tego dobudowujemy jeszcze wielopoziomowy parking, który będzie bezpośrednio w sąsiedztwie naszego budynku. On będzie bezpośrednio połączony takim korytarzem, nie wiem jak to powiedzieć, który będzie takim łącznikiem, który połączy właśnie budynek terminala z tym parkingiem wielopoziomowym, pięciopoziomowym konkretnie.
1: Idziemy według harmonogramu?
0: Mamy
1: na plusie jakieś dni może?
0: Według harmonogramu idziemy, jeśli chodzi o część rozbudowy naszej tej części lotniczej, tych płaszczyzn, po których poruszają się samoloty. Tam mamy bardzo dobre wieści, że być może uda się część tej infrastruktury oddać przed sezonem wysokim i będziemy mogli z niej korzystać już.
1: Sezon wysoki, czyli
0: od czerwca, tak, od czerwca do powiedzmy połowy września. To jest taki naprawdę dla nas intensywny czas i jeśli ta infrastruktura będzie gotowa, bardzo nam to pomoże, ułatwi realizować operacje. Ten sam proces wyłonienia wykonawcy, tego projektowania rozbudowy terminala trwał długo. Trwał 14 miesięcy. To trzeba przyznać, że naprawdę w naszych warunkach jest dość długo. Dużo odwołań, ostra walka pomiędzy konkurencją o to, kto będzie mógł nasz terminal projektować nowy etap jego funkcjonowania. Więc to trwało. Od sierpnia byliśmy w sądzie po wielu miesięcznych bataliach. Udało nam się dopiero w kwietniu podpisać.
1: No ale udało się, to najważniejsze, tak, i ten harmonogram jakoś nam idzie i być może będziemy faktycznie troszkę wcześniej. Nie z powodu połączenia Wrocław-Monachium. Czy ten zastój był spowodowany, panie prezesie, konfliktem na Bliskim Wschodzie?
0: Też miał to wpływ, oczywiście ceny paliwa.
1: Pytaliśmy o reorganizacji przewoźnika.
0: Były dwa powody. Jedno to właśnie restrukturyzacja i jakby szukanie optymalizacji kosztów, jeśli chodzi o podwykonawców, to była firma z grupy Lufthansa, natomiast podwykonawca de facto tej linii. Tam był także protest załogi, protest pilotów, który spowodował, że te rozmowy płacowe utknęły w martwym punkcie i nie byli w stanie dogadać się. Te loty były odwoływane, co zaskutkowało tym, że rozwiązano w ogóle to City Line, czyli linię, która realizowała te krótkodystansowe loty dowożące pasażerów do Monachium. Natomiast jesteśmy już po rozmowach, poinformowaliśmy także pasażerów, że od czerwca wracają połączenia do Monachium. One będą miały mniejszą częstotliwość, natomiast będą realizowane na większych samolotach, które pomieszczą nie 90 jak do tej pory, tylko około 150 średnio pasażerów. To przy też pewnej optymalizacji połączenia do Frankfurtu łącznie w grupie Lufthansa da nam zbliżony wynik do tego, co realizowaliśmy do tej pory. To będzie około 95-96% miejsc w samolotach na trasach Lufthansa z Wrocławia w tygodniu. To jest, uważam, w dzisiejszych warunkach dość spory sukces, że udało nam się do tego doprowadzić, że nie będzie dużego uszczerbku, jeśli chodzi o liczbę miejsc w samolotach, o dostępność, także o komfort podróży dla naszych pasażerów.
1: Przewoźnicy, pojawiły się takie informacje, że chcą zmniejszać siatkę połączeń latem z powodu oszczędzania na paliwie. Czy do pana także takie słuchy dochodziło? Dochodzą być może naszych przewoźników wrocławskich?
0: Oczywiście dochodzą takie słuchy. Każdy szuka jak największej właśnie rentowności bo pewna jest też wrażliwość cenowa pasażerów i przerzucanie tych kosztów na pasażerów może zaskutkować tym, że gdzieś tam będą wymieniali swój sposób podróży. Szukamy w branży rozwiązań, które spowodują, że faktycznie uda się przetrwać ten kryzys. Ja wierzę, że te kwestie polityczne związane z kryzysem na Bliskim Wschodzie zostaną rozwiązane i że wrócimy do normalnego działania. Natomiast optymalizacja to jest hasło, które jest powtarzane na wielu spotkaniach, wielu konferencjach, wielu...
1: To ładnie brzmi.
0: Tak, optymalizacja
1: tak
0: kosztów.
1: Spokojnie.
0: Tak. Natomiast to może oznaczać pewnego rodzaju cięcia. Ci, co się zabezpieczyli wcześniej, jeśli chodzi o kontrakty paliwowe, są dzisiaj w uprzywilejowanej sytuacji. Natomiast jeśli paliwa będzie brakowało, wszelkie zabezpieczenia też nie będą skutkowały. Także obserwujemy, też proszę nie ulegać takiej panice, że to nagle branża stanie. Są możliwości, też zdolności tutaj do produkcji paliwa, także i w Polsce, jeśli chodzi o paliwo lotnicze. Natomiast potrzebny jest ten surowiec, który musi do nas w jakiś sposób zostać dostarczony. Więc to jest tym problemem, który może się pojawić w jakiejś przyszłości. Natomiast Polska także jest producentem paliwa lotniczego. To też nie możemy o tym zapominać.
1: A dochodzą do pana prezesa jakieś sygnały, że być może jakieś będą zredukowane kierunki egzotyczne w tym roku?
0: Na szczęście czy nieszczęście nasza siatka nie zawierała połączeń na Bliski Wschód zbyt wielu.
1: Mieliśmy
0: kilka czarterów. Oman został wycofany decyzją czy biur turystycznych, które tam operują, czy przewoźników. Więc to na razie nie wraca. Czekamy na informacje, jak to będzie, jeśli chodzi o planowanie sezonu zimowego, bo to były głównie zimowe kierunki dla nas, czyli ten Dubaj i Oman, tak. Czartery, które były operowane.
1: Wygrzewaliśmy się w słońcu.
0: Ale już czekamy na informacje. Zanzibar jest w ofercie u nas, także będziemy mieli na pewno sporo do zaoferowania. Za chwilę też się spotykamy jako branża, będziemy o tym dyskutować, także z przewoźnikami, jakie są ich plany na sezon zimowy, więc myślę, że w najbliższym czasie też będziemy mogli jakieś ogłoszenia przedstawić, więc to nie jest tak, że tylko gdzieś tam się zwijamy, staramy się także rozwijać, szukać rozwiązań, szukać właśnie, jeśli nie Bliski Wschód, to właśnie ta Europa Południowa, gdzie pasażerowie czują się po pierwsze bezpiecznie, a po drugie są też alternatywne możliwości powrotu z takiego miejsca, tak? Z Włoch można dojechać w inny sposób do Polski?
1: W Europie to już się czujemy bezpiecznie. A czy jakieś dodatkowe procedury bezpieczeństwa zostały wzmocnione w porcie lotniczym z powodu konfliktu na Bliskim Wschodzie?
0: No, to jakby my żyjemy w warunkach konfliktu przede wszystkim za naszą wschodnią granicą, więc te nasze alerty bezpieczeństwa są podniesione do bardzo wysokiego poziomu i tu sytuacja bliskowschodnia nie zwiększyła tego zagrożenia, czy nie zwiększyła tych poziomów, w których my działamy, funkcjonujemy, mamy służby w gotowości na miejscu, to jest Straż Graniczna, nasza służba ochrony lotniska, więc tutaj jesteśmy w tych alertach już dłuższy czas, więc zwracamy oczywiście uwagę na wszelkie monity, które do nas spływają, ale nie widzimy, żeby jakoś ten poziom się zwiększył, jeśli chodzi o zagrożenie.
1: A czy wydaje się panu prezesowi, przeczuwa, że ten konflikt wpłynie na cenę biletów lotniczych, czy już wpływa?
0: Oczywiście on już wpływa, natomiast...
1: Powinniśmy już teraz rezerwować bilety lotnicze?
0: Jeśli jest taka możliwość, to lepiej zaplanować zawsze potem, czy ubezpieczając także swoje podróże, bo to też jest taka możliwość.
1: Mówi się, że last minute już nie istnieje.
0: No, biura podróży, naprawdę nasi tour operatorzy, którzy operują z Wrocławia, mieli ogromny problem, jeśli chodzi o ten pierwsze tygodnie konfliktu i faktycznie dużo lotów było odwoływanych, dużo rekompensat musiało zostać wypłaconych, dużo także takiej operacyjnej pracy, żeby przerzucić te samoloty czy tych turystów, zaproponować im inne destynacje, więc zawsze warto być może nawet dołożyć troszeczkę do biletu, ale mieć go ubezpieczonego, czy mieć z opcją zwrotu. Wiadomo, że nie wszystkie linie to oferują, ale te linie, które oferują, jeśli państwo będą wybierali, to zachęcam, żeby dorzucić tych kilkanaście nawet procent do ceny biletu, ale mieć ubezpieczenie i mieć naprawdę ten komfort. No, jak wybieramy się na urlop, to warto, żebyśmy zarówno na etapie przygotowań do niego, jak i na miejscu będąc, mieli taką większy komfort psychiczny, że jesteśmy ubezpieczeni, że coś w razie nagłych wydarzeń mamy pomoc.
1: Mamy z tyłu głowy spokój. Zadam pytanie kolegi za szybą, Maćka Stajniaka. Chciał zapytać się, w jaki sposób kupować i czy ma pan może jakiś taki patent na najtańszy bilet lotniczy? Gdzie pan wyszukuje, za pomocą jakiej wyszukiwarki, czy kiedy pan szuka?
0: Ja wyszukuję osobiście, nie wiem, czy to poprawne, bo mamy pewnie też partnerów, z którymi współpracujemy, ale i oczywiście na naszej stronie też są wyszukiwarki dostępne. Dla mnie najłatwiej wyszukiwać na wyszukiwarce Google'a. Tam można sobie zaznaczyć taką opcję, że mamy daty swojego wyjazdu i pokazuje nam mapę całego świata i możemy sobie zobaczyć, w które miejsce moglibyśmy polecieć, czy jest to Europa, jakieś bliższe kierunki, czy nawet bardzo egzotyczne i pokazuje nam cenę taką na bieżąco, potem jest tych opcji rozwijanych i można wybrać sobie 2-3 przesiadki, jeśli ktoś ma taką ochotę. Ja zawsze podziwiam moją siostrę, która tak podróżuje, że po 2, 3, 4 przesiadkach dociera do najdalszych zakątków świata bardzo też tanio, więc jej zazdroszczę takich zdolności wyszukiwania biletów.
1: Ale trzeba mieć czas, bo jak
0: Trzeba mieć
1: 40 czy tam w parę dni do destynacji, to trochę można być zmęczonym.
0: To fakt, ale jak widzę te zdjęcia, które mi przesyła, to wiem, że są zadowoleni.
1: Rekompensata jest. Tak jest. Maciek, zapisałeś receptę? Panie prezesie, które lotnisko jest dla pana takim wzorem? Sporo pan lata jako prezes portu lotniczego. Czy ma pan takie swoje ulubione, oczywiście poza wrocławskim, bo jesteśmy lokalnymi patriotami, ale z którego może dobrych praktyk warto byłoby skorzystać i wprowadzić do Wrocławia, bo różne są systemy, różne rozwiązania. Także obserwuję.
0: Pewnie, my to obserwujemy. Bardzo podobała mi się strefa kontroli bezpieczeństwa w Bergamo, bardzo szeroka, rozległa, z możliwościami szybkiego bardzo przejścia. Tam były te bramki, które i skanery, które umożliwiają przejście bez konieczności wyciągania płynów czy elektroniki ze swoich bagaży. I to jest ten trend, w którym my będziemy podążać, bo to, że my wprowadzilibyśmy takie skanery, no nie powoduje, że w podróży powrotnej także nasi pasażerowie by mieli taki komfort, więc my do tego dążymy. My będziemy, myślę, w najbliższych tygodniach rozpisywać takie postępowanie na to, żeby takie bramki etapami wprowadzać. To dla pasażera, tak przyjęło się mówić, że będzie można przewozić większe płyny. Trend jest inny, to nie chodzi dokładnie o to, żebyśmy tak, wozili dwulitrowe butelki napojów gazowanych, to bardziej
1: a
0: chodzi
1: potem
0: o to...
1: w systemie kaucyjnym je wrzucają na lotnisku.
0: Tak, a chodzi bardziej o to, żeby przyspieszyć, umożliwić bez taką inwazyjną, nazwijmy to, obsługę, jeśli chodzi o kontrolę bezpieczeństwa, zostawiając elektronikę właśnie w naszym plecaku, mamy naprawdę szybszą możliwość przejścia tej kontroli bezpieczeństwa, to w naszych warunkach, dopóki się nie rozbudujemy, będzie bardzo istotne. Czyli te procesy właśnie musimy zoptymalizować, to słowo, które się dzisiaj
1: pojawiło kilka razy. Tak.
0: Także te procesy kontroli bezpieczeństwa my będziemy chcieli przyspieszyć, bo będziemy funkcjonowali w tej infrastrukturze, którą mamy w punkcie kontroli bezpieczeństwa przez najbliższe kilka lat. Więc my musimy z tego, co mamy, wyciągnąć lepszy wynik, jeśli chodzi o godzinowe odprawy naszych pasażerów. Do tego nam te skanery będą potrzebne, choć pasażerowie będą mieli ten komfort właśnie, że tą butelkę będą mogli zabrać większą płynu albo ten laptop zostanie w plecaku. Więc my do takich rozwiązań będziemy nawiązywać. A w Polsce takim lotniskiem, które jest naszym bliźniakiem, nie wiem czy Państwo wiedzą, bo było zaprojektowane też na Euro 2012. Natomiast no i to samo biuro projektowe stworzyło projekt. Jest lotnisko w Gdańsku, które jest już po rozbudowie jest większe niż nasze, ale mamy...
1: Mamy dobre relacje z Gdańskiem, to wiemy. Siatka wakacyjna, nowości przypomnijmy?
0: Nowości mamy kilkanaście, między innymi za chwilę w czerwcu wchodzi Ohryda, to jest Macedonia Północna, Bałkany, dawno tam nie było nowości. Tirana to jest z kolei drugie połączenie, bo mamy dwóch przewoźników, którzy na tym kierunku rywalizują. Od sezonu letniego wprowadziliśmy Sewillę, które uruchomiliśmy w grudniu, Paryż, Orly. Cała lista tych naszych nowości dostępna jest na naszej stronie, na naszych portalach, także w mediach społecznościowych. Polecam tam się zapoznać, czy to będzie Katania, może naprawdę wymieniać.
1: To na koniec, panie prezesie, podróżnicza inspiracja na długi czerwcowy weekend. Szybciutko i kończymy.
0: Paryż, Orly.
1: Karol Przywara, prezes Portu Lotniczego Wrocław. Dziękuję, wszystkiego dobrego, dobrego dnia i bezpiecznych lotów.
0: Dziękuję.
2: Poranny gość. Radia Rodzina.

0: Autopromocja.
1: Herbatka z naukowcem. Co środę o 18.10 w Radiu Rodzina. Poznaj niesamowite badania i projekty prowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Wrocławskiego.
0: Autopromocja.
2: Tu Radio Rodzina.

Oczywiście reżyser Mazzotti nam tutaj dokładnie śpiewał. 10 minut przed godziną 9:00 to już maturzyści pewnie zdenerwowani obgryzają paznokcie, wchodząc na królową nauk, czyli matematykę. A ja chciałem ich troszeczkę pocieszyć w ostatniej chwili, bo jest całkiem spore grono ludzi, którzy bez matury funkcjonują. Nie to, że tam zachęcam do tego, żeby nie mieć matury, ale że też da się. Edyta Górniak, bardzo proszę, bez matury. Szymon Majewski, Kamil Bednarek, Maciej Maleńczuk, niejaka Kaja, Zbigniew Hołdys chociażby. I teraz uwaga, tu może być duże zaskoczenie. Książulo również się matury nie dorobił, a żyje jakoś, prawda? Także spokojnie, pamiętajcie, nie matura, lecz chęć szczera zrobi z ciebie oficera. A ja zdałem za drugim razem na przykład i też żyję.

0: Dziś na maturze matematyka na poziomie podstawowym. Wstrzymanie ognia w wojnie z Rosją ogłosił prezydent Ukrainy. Rekordową liczbę dni spędzili w zeszłym roku Polacy na L4. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Obowiązkowa matematyka. Z zadaniami z tego przedmiotu zmierzą się dziś maturzyści. Przed egzaminem pytamy ich o nastroje.
1: Bardziej się jeszcze stresuję niż przed polskim.
2: Matematykę chcę zdać dobrze, jednakże biorąc pod uwagę próbną maturę, która była w marcu, to nie wiem, co zrobią. Jest to trochę taka zagadka. Bardzo trudno była.
0: Matura w tym roku jest wyjątkowo liczna. Egzamin zdaje ponad 340 tysięcy tegorocznych absolwentów plus osoby z poprzednich lat. Kumulacja to efekt tego, że w tym roku edukację szkolną zakończyli uczniowie, którzy rozpoczęli naukę w wieku 6 lat w ramach odwołanej potem reformy dotyczącej wcześniejszego obowiązku szkolnego. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ogłosił reżim ciszy w wojnie z Rosją, poczynając od północy z wtorku na środę. Wcześniej agencja Reutera, powołując się na rosyjską państwową agencję RIA Nowosti, podała, że Władimir Putin zdecydował o wprowadzeniu dwudniowego zawieszenia broni w wojnie z Ukrainą, obowiązującego 8 i 9 maja. Grzegorz Kozieł.
3: Decyzja Kremla o zawieszeniu broni jest związana z obchodami rocznicy zwycięstwa Związku Radzieckiego nad hitlerowskimi Niemcami. Natomiast Wołodymyr Zełenski twierdzi, że nie skontaktowano się z nim oficjalnie w sprawie oferty Kremla.
4: Amerykanie
3: rozmawiali z Rosjanami o tym, co się może wydarzyć 9 maja, zawieszenie broni czy jego brak, ale nikt oficjalnie się z nami nie skontaktował, oficjalnie niczego nie zaproponował. Ostatni rozejm w wojnie Rosji przeciwko Ukrainie ogłoszono z okazji prawosławnej Wielkanocy 11 i 12 kwietnia. Był on jednak wielokrotnie łamany przez rosyjską armię.
5: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: W piątek rozpoczną się dwudniowe uroczystości pogrzebowe arcybiskupa Józefa Michalika, arcybiskupa seniora archidiecezji przemyskiej. Były przewodniczący episkopatu zmarł w niedzielę, miał 85 lat. Zmarłego wspomina ksiądz Leszek Gęsiak, rzecznik episkopatu.
6: Arcybiskup Michalik był postacią niezwykle ważną dla Kościoła w Polsce. Pokazywał w sposób bardzo prosty, jak żyć, jak podchodzić do trudnych problemów, jeśli idzie się drogą Chrystusa. I czynił to w sposób prosty, jasny i bardzo przejrzysty. Dlatego jego odejście będzie dla wielu ludzi ogromną stratą i wielkim bólem.
0: Pogrzeb odbędzie się w sobotę w Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu, a po Eucharystii ciało arcybiskupa Józefa Michalika spocznie w podziemiach archikatedry. W ubiegłym roku Polacy spędzili na zwolnieniach lekarskich rekordowe 290 milionów dni. To jest o 500 000 więcej niż rok wcześniej. Do ZUS trafiło 27,5 miliona zaświadczeń, informuje Beata Kopczyńska, rzecznik ZUS-u w województwie śląskim.
7: Statystycznie otrzymał je co drugi ubezpieczony Polak, a przeciętna długość zwolnienia wyniosła 11 dni. Dane wskazują na stabilny wzrost liczby wystawionych dokumentów w porównaniu z 2024 roku, bo zwiększyło się o 0,1%.
0: Choć łączna liczba dni absencji rośnie, coraz częściej są to krótkie zwolnienia, takie do 5 dni.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, organizator kampanii edukacyjnej Akcja Czysta Odra.
9: 4 minuty po godzinie 9. Wtorek, 5 dzień maja. Za oknami 16 stopni i chmury, ale za to bezwiecznie, praktycznie 7 km na godzinę. To co to za wiatr? Słońce ma się pojawić po godzinie 15. Do tej pory niestety możemy również spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Środa, jutrzejszy dzień, 22 stopnie i zdecydowanie więcej słońca.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, organizator kampanii edukacyjnej Akcja Czysta Odra.
10: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca wartościowe upominki komunijne. Pamiątki, pięknie kolorowane i oprawione Biblie, obrazki, biżuterię, wyroby ze srebra i złota, edukacyjne gry biblijne i filmy. Dostępne są także wianki, rękawiczki, torebki i pelerynki komunijne. Te i inne upominki oraz oczywiście wiele, wiele książek do nabycia we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14. Więcej na księgarnia.wroclaw.pl.
11: Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max.
4: Karłowice zmieniają się dla mieszkańców. Przebudowa ulicy Koszarowej jest już na finiszu. Na jezdni pojawiła się nowa nawierzchnia, a inwestycja o wartości blisko 15 milionów złotych wchodzi w ostatni etap. W ramach zadania powstają nowa, szersza droga, wygodne chodniki oraz dwukierunkowa trasa rowerowa przy szpitalu i kampusie uniwersyteckim. Pasażerowie zyskają nowoczesne przystanki z wiatami, a cała okolica – tysiące róż i ekologiczną retencję wód. Finał prac już pod koniec maja. Wrocławskie inwestycje. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
12: Reklama.
13: Radio Rodzina.
14: Radio Rodzina.
13: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

0: 17 minut po godzinie 9 w Radiu Rodzina, pora na przegląd prasy i portali, a specjalistka od tego to Aria Detlaff. Proszę bardzo.
1: Dzień dobry. Powiedziałabym, że jestem specjalistką od różnych rzeczy.
0: No, ale między innymi w tym.
1: Ale tak jest. To współpraca jest zespołowa, dlatego że czasami jedna osoba szuka, a druga prezentuje na antenie. To, co dzieje się we Wrocławiu, na świecie już teraz króciutko. Oczywiście dzisiaj drugi dzień egzaminów maturalnych. Trzymamy mocno
0: 17
1: kciuki.
0: Minut chyba już matematyka.
1: Tak jest. Jak się cieszę, że egzamin z matematyki już dawno za mną.
0: Ale śni się czasami jeszcze. No.
1: Śni się tobie.
0: Okropność. Naprawdę człowiek się budzi i się zastanawia, dobrze, później patrzy w lustro, wie,
1: dlatego
0: już mam za sobą
1: można
0: to.
1: Powoli przyjąć perspektywę wakacyjną, zwłaszcza jeżeli ktoś jest rodzicem, ma jeszcze mniejsze dzieci i chciałby zapisać swoje pociechy na letnie półkolonie we Wrocławiu.
0: To już
1: trzeba myśleć. Pojutrze zaczynają się zapisy dokładnie na letnie półkolonie we wrocławskich placówkach oświatowych. Tegoroczna oferta jest dosyć bogata, pełna atrakcji. To po raz pierwszy cały proces odbędzie się online. Na stronie, który być może znają Państwo, jeżeli dotychczas korzystali z rekrutacji do placówek szkolnych, no to na półkolonie, przepraszam, też będą zapisy od 7 maja na stronie rekrutacje.edu.wrocław.pl. Jak mówi wicedyrektor Departamentu Edukacji Marcin Miedziński, każda szkoła układa swój własny program półkolonii, tak żeby dzieci naprawdę chciały w nim uczestniczyć, dobrze się bawiły, dlatego jest dużo różnorodnych zajęć. Od takich sportowych przez zajęcia artystyczne, szachy, muzykę czy plastykę. W niektórych placówkach zaplanowano też wyjścia poza szkołę, między innymi do atrakcji wrocławskich, czyli do muzeum, kina czy ogrodu zoologicznego. Ułatwieniem dla rodziców jest wirtualny asystent oparty na sztucznej inteligencji, który pomaga przejść przez proces rekrutacji i odpowiada na najczęściej zadawane pytania. Już teraz można zresztą tą stronę odwiedzić, rekrutacje.edu.wrocław.pl, żeby przygotować się, bo tutaj liczą się punkty. Dziecko na półkolonie się dostanie, im więcej mamy punktów, a można je zdobyć chociażby za uczęszczanie dziecka do tej samej szkoły, udział rodziców w programie miejskim Nasz Wrocław, czy status Nasz Wrocław Max. Więcej na wrocław.pl.
0: Dobrze, już zanotowałem sobie.
1: Największy skarb monet z epoki wikingów odkryty w Norwegii. Norwescy archeolodzy dokonali odkrycia w pobliżu wioski Rena. Znaleziono tam ogromny skarb. To są monety z około 1000 roku. Eksperci są zgodni. To jest przełom, który może odnowić wiedzę o handlu, bogactwie i przemianach politycznych w Norwegii z przełomu pierwszego i drugiego tysiąclecia. Bo te monety, one pokazują i są dowodem rozkwitu handlu oraz przemysłu. Srebrne monety mogą mieć związek z rozległym przemysłem żelaznym, który w okresie wikingów i średniowiecza rozwijał się intensywnie w tym regionie. Znalezisko wywołało dosyć duże emocje, zarówno wśród samych archeologów, jak i urzędników.
0: Dziwisz, no jak ja znajduję pieniądze, też się bardzo cieszę, zawsze emocje mam.
1: Powiem szczerze, jak myślę o takich dawnych, średniowiecznych monetach, to przypominają mi się twoje anegdoty z wrocławskiego biskupina.
0: Tak, znalazłem tam faktycznie coś, jakąś rzymską monetę. Gdzie ona teraz jest, nie wiem, nie mam pojęcia.
1: No właśnie, czasami można na własne potrzeby czy w domowym archiwum trzymać takie skarby, ale najczęściej są one przedmiotem badań.
0: Bardzo lubię, wiesz, jak znajduję czasami na przykład stare spodnie, zakłada, że tam 20 zł. To jest taka niespodzianka, człowiek taki bogaty jest.
1: Nieoceniony skarb.
0: I na koniec
1: zapraszamy na wycieczki i spacery bezpłatne po miejscowościach aglomeracji wrocławskiej, a to wszystko w ramach trzeciej już odsłony projektu Aglotour, czyli darmowe spacery z przewodnikiem po najciekawszych miejscowościach aglomeracji wrocławskiej. I tak, zaczynamy w tym tygodniu, 9 maja, Wołów, początek spotkania na dworcu PKP w Wołowie o godzinie 10:40. Proszę sobie zarezerwować właściwie cały dzień, dlatego że to jest miejsce, gdzie grupa się spotka, ale będzie zwiedzanie chociażby klasztoru cystersów w Lubiążu, w programie...
0: Największego chyba na świecie, także to tam się przeczłapać można.
1: No,
0: sporo.
1: Przepiękny obiekt naprawdę, który...
0: Ja, podobno mają nowe rzeczy udostępnić, wiesz, chyba jakieś podziemia i tak dalej, no coś tam cały czas starają się uatrakcyjnić.
1: Może warto sobie zaplanować właśnie ten 9 maja. W programie jest też wizyta w Pasiece w Domaszkowie, połączona z poznaniem tajników pszczelarstwa i oczywiście nie zabraknie degustacji lokalnych miodów. Na zakończenie uczestnicy wrócą do Wołowa, żeby odkryć najważniejsze zabytki miasta podczas spaceru z przewodnikiem. Oto fajna jest formuła, że nie zaczynamy od Wołowa, Słowatku, z niego wyjeżdżamy, a
0: żeby wrócić.
1: Tak jest. Tydzień później, czyli 16 maja, to z kolei Oleśnica i również początek spotkania na dworcu PKP, który jest odnowiony. Tutaj trochę mniej czasu, bo około 3 godzin, ale uda się razem z przewodnikiem poznać historię i architektoniczne ciekawostki Oleśnicy. To z kolei wieczorem, bo od 17.30 zacznie się to spotkanie. Do zobaczenia m.in. Oleśnicki Dom Spotkań z Historią, Ratusz, Brama Miejska, wybrane świątynie czy dziedziniec Zamku Książęcego. Więcej również na stronie wrocław.pl, bo tych miejscowości jest dużo. Na maj jeszcze zaplanowano Kąty Wrocławskie, Krośnice, a w czerwcu możemy spotkać się z przewodnikiem w Sobótce.
0: A ja zachęcam i zapraszam naprawdę na takie spacery, bo z ludźmi, którzy znają się na rzeczy, opowiadają pewne ciekawostki historyczne, które najnormalniej na świecie umykają i o których nie wiemy, a przecież mieszkamy często
1: rzecz,
0: w pobliżu.
1: Tak. Bo liczba miejsc jest ograniczona, zgłoszenia przyjmowane są mailowo. Znajdą Państwo wszelkie informacje również na stronie tego projektu Aglotur, a organizatorem jest aglomeracja wrocławska.
0: To polecamy, zapraszamy, dzięki piękne.
1: Dziękuję.

0: No to zaczynamy w takim razie nasz kącik Mola Książkowego. Księgarnia Archidiecezjalna i jej wysłaniec.
1: Wysłanniczka.
0: Wysłanniczka, posłaniec.
1: Posłanka.
0: Posłanka dzisiaj z trzema książkami, aż do nas przyszła, to zapraszamy serdecznie, opowiadaj, co tam ciekawego.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Trzy książki, ale jeden temat. Mhm. A chciałam jeszcze właśnie na początku też pochwalić Państwa i pochwalić księgarnię, że ta książka o rekolekcjach z Andrzejem Bobolą, o której mówiłam tydzień temu, się całkiem wyprzedała.
0: Ojej.
1: Całkiem tak. Się wyprzedała, także super, pięknie i wspaniale. Tym bardziej miło mi tu przychodzić i zachęcać.
0: No myślałem, że po prostu lubisz, wiesz, opowiadać o książkach i moje towarzystwo.
1: To też. Tak, a no dzisiaj ten temat to Giedrzwałt.
0: O, tak, trudne słowo.
1: Tak, ponieważ mamy maj i pomyślałam, że coś o Maryi by się przydało może zachęcić, pokazać, że mamy bardzo dużo, mamy cały regał z pozycjami o Maryi, kilka półek, także na pewno każdy coś znajdzie. A pomalutku zbliża się okrągła 150. rocznica objawień w Giedrzwałdzie, więc jak ktoś jeszcze jakoś się tam nie zapoznał, nie zaprzyjaźnił, to warto. Mamy zawsze kilka książek na ten temat, ponieważ to jest bardzo wyjątkowe miejsce. Nie wiem, na ile to jest znane, że jest to jedyne w Polsce miejsce objawień maryjnych oficjalnie uznanych przez władze kościelne i jedno z 12 na świecie. Więc to nie jest takie oczywiste.
0: Jedno z 12 na świecie to naprawdę rzadkiej, więc tak, wypadałoby jednak
1: Fatimą,
0: coś tam się dowiedzieć.
1: Lourdes, tak, La Salette czy Guadeloupe. W takim towarzystwie jest nasz Giedrzwałt.
0: Pierwsza liga. Możemy tak powiedzieć.
1: I tak, jak wspomniałam o rocznicy, to te objawienia odbywały się od 27 czerwca do 16 września w roku 1877. Więc to był dosyć taki, no 3 miesiące, tak, wychodzą. I 160 razy się objawiła Maryja. Mhm. I co ciekawe, jest dosyć dobrze zarchiwizowane są te objawienia, bo są zapiski tych świadków, były odpytywane te dzieci, bo znowuż to były dzieci, jak wiele razy przy objawieniach Maryi. I co takie wyjątkowe też, że te zapiski są w takiej formie trochę wywiadu, to znaczy mamy pytania i odpowiedź, pytania i odpowiedź, więc to takie jest ciekawe. Myślę, ale też w tych, może powiem w ogóle, jakie książki przyniosłam właśnie. To jest pana Grzegorza Kasjaniuka, który się bardzo zafascynował w ogóle tym objawieniem i nie jedną książkę napisał. Ja przyniosłam dwie. Pierwsza to Giedrzwałt, 160 objawień Matki Bożej dla Polski i Polaków na trudne czasy. A druga, no podobny tytuł, Giedrzwałt, wezwanie o aktualności objawień. I też bardzo fajnie się czyta, bo jest tutaj takie tło historyczne, tak? Jest sytuacja, w jakiej wtedy była Polska.
0: Mm-hmm. No tak, to kontekst warto znać zawsze.
1: Tak, w jakich warunkach żyli ci ludzie, tak? Bo to były trudne warunki, to byli ubodzy ludzie. Jakie były problemy w związku z tymi objawieniami, jak tam ta cała weryfikacja postępowała, jak tymi biednymi dziećmi się znęcano, bo na przykład w trakcie tych objawień tam je kuli szpilkami, tak, palce im do oczu wsadzali. Takie różne super testy lekarz robił też, żeby sprawdzić, czy nie udają. No i tak, nic nie czuły, nie reagowały oczywiście, nie? Tylko jak się skończyło objawienie, to nagle się dziwiły, że mają rany na ciele na przykład.
0: Nie wiedziały skąd.
1: Tacy ludzie potrafią być genialni. Tak, więc pan Grzegorz Kasjaniuk bardzo fajnie jeszcze do tego wplata swoje świadectwo, ponieważ też to tak, no właśnie osobiście go pociągnęła Maryja w związku z jego tam sytuacją rodzinną, z chorobą brata, z jego chorobą, więc to nie jest jakieś takie suche historyczne, ale bardzo przeplatane i jego historią i wiele tu jest też świadectw ludzi, którzy doznali no najczęściej uzdrowienia, ale też innych łask, właśnie zwracając się do Maryi Giedrzwałdzkiej.
0: I na koniec jeszcze jedna. Czy to już wyczerpaliśmy wszystkie?
1: Jeszcze jedna.
0: Jeszcze dwa słowa. No.
1: Mogę dwa słowa. To jeszcze jest taka przeprowadzająca nas dzień po dniu, po kawałeczku tekstu książeczka 40 dni z Matką Bożą Giedrzwałdzką. To tak właśnie, jak ktoś nie umie, nie lubi, nie ma jak siąść i czytać długo, a lubi tak sobie mieć podzielone, to właśnie też takie coś mamy, że można w taką podzieloną już na porcyjki mieć.
0: Pozycję. Macie jakiś zapasik tych książek, żeby wam szybko...
1: No ja właśnie biorę takie, co mamy zapas,
0: Potem to znika. Szybko znika. To polecamy, drodzy państwo, zapraszamy spacerkiem do Księgarni Archidiecezjalnej. Trzy kolejne książki dzisiaj były zachęcane, zanęcane do przeczytania. Dziękuję ci pięknie.
1: Dziękuję.

Justyna Steczkowska, 9 minut przed godziną 10. Dziś matury z matematyki. Warto pomyśleć o tym, co będziemy robili dalej. I proszę bardzo, znalazłem super, jak dla mnie naprawdę, rozwiązanie, bo tego jeszcze wcześniej nie było. Otóż to się nazywa w uproszczeniu klasy dronowe. Tak, tak, dokładnie. Możecie sobie latać dronami i się uczyć tego. No to po prostu marzenie moje z dzieciństwa, gdybym mógł na coś takiego sobie pójść. W ramach zajęć uczniowie będą uczyli się m.in. pilotażu, budowy, serwisowania dronów oraz pracy z nowymi technologiami, które dzisiaj zmieniają rynek pracy. I są takie szkoły, aż 4. Szczegóły na wrocław.pl. Polecam tym, którzy chcieliby znaleźć nietuzinkowe zajęcie. No i chodzić do takiej szkoły to naprawdę marzenie niejednego dzieciaka, mam wrażenie. A właśnie starszego również prawdopodobnie. Chris Ria już teraz.

0: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
1: Rodzina. 19 minut po godzinie 10, tutaj gadu-gadu z Iloną, a czas leci, a ja zapomniałem was nakarmić przecież, drodzy kochani słuchacze. Pizzeria muzyczna oferuje wam pizzę w zamian za jedną celną odpowiedź, czyli prawda czy fałsz, taka zabawa na naszej antenie. Zapraszam serdecznie, kto ma ochotę wziąć w niej udział, dzwoni teraz 71 322 2022. Jedno pytanie, a może możecie być pysznie najedzeni.

0: Wtorek z pizzą.
1: Wtorek z pizzą.
0: Wtorek z pizzą w Radiu Rodzina. Prawda czy fałsz?
2: Prawda, prawda, wybierz prawdę.
3: Fałsz, fałsz.
2: Wybierz.
4: Zdecyduj.
0: Wygraj!
2: Prawda czy fałsz?
0: Słuchaj o poranku w Radiu Rodzina i wygrywaj.
5: Jurek wykazał się szybkim refleksem, zadzwonił jak tylko powiedziałem, proszę dzwonić, i od razu zadzwonił. Halo, dzień dobry, słyszymy się?
6: Tak, słyszymy się, to prawda.
5: Dobrze.
6: Mi się udało dodzwonić.
5: Jurku, w takim razie powalczysz sobie o pizzę od pizzerii muzycznej. Dzisiaj w kalendarium świąt nietypowych Światowy Dzień Higieny Rąk. No i coś takiego w tym temacie dla ciebie uszykowałem. Jesteś gotowy?
6: No proszę bardzo, tak.
5: Słuchaj, no mydło nie odkryto go tak od razu, prawda? Wcześniej używano różnych rzeczy, różnych substancji. No i powiedz, czy to prawda, że Rzymianie woleli na przykład zamiast mydła wmasowywać sobie olejki, a potem je zeskrobywać i warstwa odchodziła wraz z brudem tego olejku?
6: Ja myślę, że u nich to jest możliwe, tak.
5: Że u nich to możliwe.
6: To prawda, tak.
5: Kurczę, powiem ci, że to faktycznie prawda, chociaż i ja bym taką głupotę mógł wymyślić, ale faktycznie tak sobie z tym radzono. Galowie na przykład produkowali mydło z tłuszczu zwierzęcego, ale zapach nie zachęcał do częstego mycia. Zdecydowanie lepiej sobie w Babilonii radzono. Tam już 2800 lat przed naszą erą wynaleziono mydło, ale głównie do prań ubrań. Dopiero później zaczęła być higiena rąk dość popularna. Tak czy siak, czystymi rączkami będziesz, mam nadzieję, pizzę sobie pyszną zajadał. Gratuluję.
6: Tak, dziękuję bardzo. Tak, z czystymi, to fajne.
5: To nie rozłączaj się, powiem ci, jak odebrać nagrodę. Życie cudem jest desu teraz na naszej antenie.

No to zamiast dobrej kawy to Kima nam pobudza i mam nadzieję, że nie jedną osobę też troszeczkę zachęcił do tego, żeby szybciej mu serducho zabiło 14, co ja mówię, 15 minut i będziemy mieli godzinę 11. Niebywała sytuacja w Puławach miała miejsce ostatnimi czasy. Otóż, no prawda, mieliśmy święto flagi, więc wywieszaliśmy biało-czerwone flagi wszędzie. Tymczasem w Puławach obok biało-czerwonej flagi pojawiła się jeszcze jedna flaga, taka srebrna, czerwono-złoto-błękitna. Taka złoto-błękitna to taka bardziej żółto-niebieska. No i się zaczęło. Ludzie zaczęli mówić, co to jakaś taka ukraińska albo LGBT? Co to jest w ogóle? Dlaczego proszę to ściągnąć? I w ogóle skandal i takie tam różne. Aż musiał zareagować prezydent miasta. No i bardzo ładnie zareagował. Powiedział, drodzy kochani hejterzy, ignoranci i wszystko wiedzący, to jest flaga Puław. Tak, taką mamy flagę i wypadałoby, jak tutaj mieszkamy, jednak wiedzieć, w jakich jest kolorach, co symbolizują te kolory i dlaczego taka jest, a nie inna. I szybciutko zamknął usta tym takim, co to wszystko wiedzą najlepiej i jeszcze samosądy chcieli ogarniać. Więc może czasami też, moi drodzy, kochani słuchacze, jak coś wam się wydaje podejrzane, warto najpierw sprawdzić, co to jest, a nie defetyzm szerzyć.

0: Radio Rodzina. Teraz jeszcze bliżej.
1: Zadymienie na oddziale pediatrii, noworodki przeniesione do innych pomieszczeń. Królowa nauk właśnie zajmuje maturzystów. Żeglowanie po Mazurach będzie bezpieczniejsze. Naukowcy stworzyli bezpłatną aplikację. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Szesnaścioro noworodków ewakuowano z powodu awarii w szpitalu w Łodzi. Na oddziale pediatrii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki doszło do zwarcia instalacji elektrycznej. Pomieszczenia na drugim piętrze zostały zadymione, mimo że zwarcie nastąpiło w piwnicy. Dym przedostał się wentylacją. Dwie osoby z personelu skarżały się na zawroty i bóle głowy. Akcja strażaków trwała kilka godzin wczoraj wieczorem. Dziś placówka wróciła do normalnej pracy. Tymczasem szpitale powiatowe doszły do ściany. Tak źle jeszcze nie było, alarmuje prezes Związku Powiatów Polskich i starosta bielski Andrzej Płonka. Jego zdaniem kondycja finansowa placówek leczniczych jest kryzysowa.
2: Nadwykonanie się nie płaci, jeżeli się płaci, to już grubo po terminie. Szpitale są zadłużone dość mocno dzisiaj i dzisiaj mamy sytuację, że pomniejsza się kontraktowanie, pomniejsza się umowy z Narodowym Funduszem. Tłumacząc to oczywiście odpowiedzialnością Narodowego Funduszu Zdrowia, nie może się zadłużać i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście szpitale są na tej drugiej linii, więc mieszanie kontraktu powoduje, że się zadłużamy, bo przecież co mamy zrobić z personelem, co mamy zrobić z całą resztą działań.
1: A jak wskazał starosta bielski, płace stanowią 80% kosztów ponoszonych przez szpitale powiatowe.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: Maturzyści piszą dziś egzamin z obowiązkowej matematyki.
4: Wczoraj przed polskim był stres, ale dzisiaj już jest zupełny luz i dopiero na rozszerzeniu pewnie się znowu stresik pojawi.
5: A jest jakiś dział, którego się obawiasz?
4: Z matematyki jakieś pojęcia statystyczne typu mediana, ale to w tamtym roku się trafiło, więc już pewnie dzisiaj raczej się tego nie spodziewamy.
6: Bardziej się stresowałam na polski. Matematyka mega luz, bo ja i tak czy siak rozszerzenie piszę, no więc podstawa to nie jest jakiś wyczyn dla mnie.
7: Wczoraj trochę stresik był, ale dobrze poszło wszystko, a dzisiaj nie, dzisiaj na spokojnie.
1: Maturzyści mogą z egzaminu uzyskać maksymalnie 50 punktów. By zdać, wystarczy zaliczyć na 30%. Doświadczeni i początkujący żeglarze dostali nowe narzędzie do bezpiecznej i wygodnej żeglugi po Mazurach. Specjalnie dla nich naukowcy z Olsztyna opracowali aplikację Żegluj. Jest bezpłatna i oferuje szeroki wachlarz aktualnych informacji, mówi doktor inżynier Tomasz Templin, współtwórca aplikacji z Wydziału Geoinżynierii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
8: Aplikacja w tej chwili stała się już takim produktem, który obejmuje wszystkie zagadnienia związane z taką aktywnością nad wodą. Bardzo zaawansowany moduł pogodowy, który pozwala również nie tylko zaplanować tą trasę, ale również uwzględnić aspekty bezpieczeństwa w taki sposób, żeby zobaczyć, jaki będzie wiatr, czy woda będzie bezpieczna i czy można planować na tym akwenie akurat jakąś swoją aktywność.
1: Moduł SOS rozbudowano przy współpracy z Mazurskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Gdy żeglarze wezwą pomocy ratowników, ci dzięki aplikacji będą wiedzieli ich dokładną lokalizację.
9: Cztery minuty prawie po godzinie 11, wtorek, piąty dzień maja, za oknami troszkę słońca, którego normalnie nie powinno być, bo synoptycy mówią, że słoneczka raczej dzisiaj nie zobaczymy, a tu proszę bardzo, czasami mogą się mylić. 19 stopni na termometrach, maksymalnie zobaczymy jak 26, ale lepiej wziąć sobie do serca, że delikatny deszczyk może się dziś przytrafić. Wiatry do 7 km na godzinę, jutro chłodniej, ale więcej słońca, obiecują synoptycy. 23 stopnie mamy zobaczyć.
10: Reklama.
9: Jutro.
3: Air Max, bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max.
11: Cześć, z tej strony Krzysiek. Od 3 lat jestem kierowcą autobusu MPK Wrocław. Niezła wypłata, dużo benefitów i super ekipa. A i prawo jazdy na autobus zrobiłem w MPK. Bezpłatnie.
12: Wejdź na rekrutacja.mpk.wroc.pl i weź kurs na dobrą pracę.
13: Wrocław. Tu zmiany naprawdę nabierają tempa. Wkrótce ruszą prace przy budowie nowych tras dla rowerzystów i pieszych. Wzdłuż ulic Bożego Ciała i Widok powstanie dwukierunkowa droga rowerowa, która połączy się z ulicą Świdnicką i poprowadzi przez Plac Teatralny aż do Kazimierza Wielkiego. Nowa trasa pieszo-rowerowa pojawi się także przy ulicy Ołtaszyńskiej. To niemal kilometr bezpiecznej i komfortowej przestrzeni, która połączy Wrocław z Wysoką, zapewniając wygodne i zielone połączenie dla mieszkańców. Łączny koszt obu inwestycji to ponad 9 milionów złotych. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
10: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
14: Reklama.
15: Radio Rodzina.
16: Radio Rodzina.
15: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

Mówiłem już na antenie Radio Rodzina, że powstają klasy dronowe. Bardzo mi się to spodobało, bo takim dronem sobie latać, jeszcze się tego uczyć. Super sprawa. Teraz coś dla troszkę młodszych. Od 4 maja, czyli już, ruszała rekrutacja do klas sportowych we wrocławskich szkołach podstawowych. I to też dla tych wszystkich, że macie takie dzieciaki, które uwielbiają być cały czas w ruchu i coś robić. Piłka nożna, oczywista oczywistość, piłka ręczna, siatkówka, koszykówka, ale też znajdziecie pływanie, tenis ziemny, lekkoatletykę, a nawet, i to też super sprawa, szermierka. Więcej na rekrutacja.edu.wrocław.pl albo na wrocław.pl też możecie to odszukać, to dla tych, którzy mają bardziej aktywne dzieciaczki.

30 minut dzieli nas od godziny 12, tu Radio Rodzina, teraz o pewnych sytuacjach, które mogą mieć miejsce w każdej firmie. Czasami ktoś z szefostwa albo z dyrekcji wpada na jakiś genialny, jego zdaniem, pomysł. Przełożeni mają do tego troszkę inny stosunek i opowiem o takiej historii. Otóż nowy szef wprowadził taki pomysł na to, żeby co 15 minut mu raportować, co oni robili. Co 15 minut. No, pracownicy poszli do HR-u, tam niestety dowiedzieli się, że nie mogą odmówić, to nie subordynacja. No i wpadli na genialny pomysł, tak zwany, można powiedzieć, strajk włoski. Czyli dobra, no to jak trzeba, to się podporządkujemy, będzie miał te raporty co 15 minut i bardzo szczegółowo opisywali, co robili. Tak szczegółowo, że im niewiele czasu zostawało na pracę, bo robili raport dość długo, barwnie go opisywali i tak dalej. I dopiero po jakimś czasie przyszedł pan wiceprezes, powiedział, co tu się dzieje, tu się w ogóle nic nie rusza robotem, no bo w zasadzie to piszemy co 15 minut raport, a później zostaje nam tylko parę minut na pracę i piszemy kolejny raport, co zrobiliśmy przez te kilkanaście czy kilka minut. No i okazało się, że jednak szybciutko można było z tej zasady zrezygnować i wszystko wróciło po staremu. Oto taki pomysł, jakby ktoś tam szukał rozwiązań, zawsze się znajdzie jakieś rozwiązanko. Sisters teraz na naszej antenie. Ja tylko przypomnę, że już niedługo intencje można je do nas też słać SMS-em 7148. Wysyłamy go na ten numer, zaczynając od słowa intencje.

Mary, Mary, jak komuś się podoba, to może sobie poszperać. 41 minut po godzinie 11 w Radiu Rodzina. No i się można powiedzieć, to i grali, proszę bardzo. Takie docwaniaczki, że się pojawiały zdjęcia egzaminów i kart egzaminacyjnych. No i bardzo proszę, Centralna Komisja Egzaminacyjna już ukarała kilkanaście osób w całym kraju, które mają unieważniony egzamin. Przypomnijmy, skutkuje to tym, że mogą podejść do egzaminu maturalnego dopiero w przyszłym roku. A już dziś też mieliśmy sytuację, że ktoś udostępnił testy z matematyki. Więc naprawdę dwa razy się zastanówcie, zanim coś takiego niby śmiesznego, niby hihiriki zrobicie, jeżeli w jakiś sposób uda wam się przemycić, czy to telefon, czy cokolwiek innego, co potrafi robić zdjęcie i wysłać to dalej w świat, to naprawdę konsekwencje mogą być bardzo niemiłe, bo to trzeba rok jeszcze czekać. O, i po co to komu?

Rozpoczynamy już intencje. Można do nas dzwonić bezpośrednio na antenę 71 322 2022. To jest nasz numer i przypomnę również SMS-em 71 48. Wysyłamy intencje, zaczynając SMS-a słowem intencje.

0: I mamy pierwszy telefon, witamy serdecznie i słuchamy intencji.
1: Szczęść Boże, chciałam prosić o modlitwę za moją mamę, o powrót do zdrowia i pełną rekonwalescencję po przebytym zapaleniu oskrzeli. Proszę również o wszystkie niezbędne łaski dla tych osób, które słuchają nas w tej chwili na antenie Radia Rodzina. Szczęść Boże.
0: Dziękujemy pięknie za pierwsze intencje. Również SMS-y dochodzą. Módlmy się dziś za wszystkich maturzystów, zwłaszcza Marię i Wiktorię. Niech Matka Boża wskazuje drogę do Jezusa.

0: Kolejny słuchacz jest na antenie. Witamy serdecznie i słuchamy intencji.
1: Niech będzie polony Jezus Chrystus. Ja chciałem prosić, abyśmy prosili Pana Boga o miłosierdzie, łaski dla nas wszystkich, a zwłaszcza właśnie tutaj dla rządzących, jak i dla oświaty, żeby jednak, mimo że tam wprowadzili, co wprowadzili, żeby jednak dzieci, kiedy rodzice pytają, czy masz zadanie domowe, że jednak te zadanie domowe jest. Z Panem Bogiem wszystkiego dobrego.
0: Dziękujemy pięknie. Czekamy na kolejne intencje od Państwa.

0: Kolejny słuchacz, kolejne intencje. Witamy i słuchamy. Halo, halo.
1: Już?
0: Tak, już.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Chciałabym dzisiaj modlić się za duszę mojego męża, który dzisiaj, Waldemara, który dzisiaj by miał swoje imieniny, oraz za duszę mojej synowej, która przypada rocznica śmierci, aby Pan Bóg przyjął ich do swojego królestwa. Proszę bardzo o modlitwę, o wsparcie i pociechę w tych trudnych chwilach takich śmierci, odejścia osób bliskich. Bóg zapłać.
0: Dziękujemy pięknie za telefon. Kolejny SMS o radość życia wiecznego dla Izabeli, Heleny, Małgorzaty, za zmarłych z rodziny i za duszę w czyśćcu cierpiące.

0: Kolejny telefon i kolejne intencje. Witamy serdecznie.
1: Szczęść Boże, ja bardzo proszę o modlitwę za wszystkich chorych, za tych, którzy się chorymi opiekują. I bardzo proszę o Matki Boskiej nieustającej pomocy, o zdrowie dla mojej córki Ireny, która ma dziś imieniny, dla jej dzieci, dla jej wnusia, dla wszystkich chorych. Bardzo proszę i za dusze zmarłych, całej mojej rodziny i wszystkich, którzy potrzebują tej modlitwy, aby Pan Bóg im dał radość wieczną. I Wam dziękuję za to, że jesteście. Życzę dla całego Radia Rodziny, dla całego zespołu, dla wszystkich tam pracujących dużo zdrowia, pogodnych dni radosnych. Szczęść Wam Boże i wszystkich pozdrawiam, całą Radia Rodzinę. Szczęść Boże, z Panem Bogiem.
0: Również pozdrawiamy, dziękujemy pięknie za miłe słowa.

0: Kolejny SMS o godne traktowanie każdego człowieka od poczęcia aż do śmierci. Za wszystkich chorych, opiekunów, służbę zdrowia, za ojczyznę, pokój na świecie, za zmarłych i duszę w czyśćcu. Za maturzystów o dobre wybory życiowe. I już mamy kolejne intencje na antenie. Witamy serdecznie, słuchamy.
1: Dzień dobry, szczęść Boże. Chciałbym prosić o modlitwę w intencji zmarłej mojej mamy. 1 kwietnia zmarła. Oraz w intencji rozwiązania problemów rodzinnych i o zdrowie Eli.
0: Dziękujemy pięknie, pozdrawiamy również.

I jeszcze jeden SMS za Julitę i Marcina. O zdrowie, o uzdrowienie relacji małżeńskiej, Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla nich, ich dzieci i rodziny.

I ostatni SMS z intencjami: proszę o modlitwę za moją córkę Weronikę, o zdanie matury, o rozeznanie drogi życiowej, pokój serca oraz za moich zmarłych rodziców, zmarłego brata i wszystkie dusze w czystu cierpiące, o sprawy Bogu wiadome, za pana Piotra i jego rodzinę. Bóg zapłać. Mamy już prawie godzinę 12. Zapraszam serdecznie na modlitwę. Królowo Nieba, wesel się.

0: Gaz w Europie drożeje. Premier zapowiedział traktat z Wielką Brytanią. W Londynie dziś bój o finał piłkarskiej Ligi Mistrzów. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Ceny gazu w Europie rosną kolejny dzień po ponownym zaostrzeniu sytuacji na Bliskim Wschodzie. Informują maklerzy, rośnie napięcie na Bliskim Wschodzie, co dodatkowo zwiększa niepewność na rynkach paliw. Wczoraj siły Iranu przeprowadziły kilka ataków z użyciem pocisków manewrujących, dronów i łodzi szturmowych na okręty USA i statki handlowe w cieśninie Ormus. W rezultacie Stany Zjednoczone miały zatopić 6 z tych łodzi. Od początku wojny na Bliskim Wschodzie ceny gazu w Europie wzrosły o ponad 50%.
1: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Pod koniec maja dojdzie do podpisania traktatu między Polską a Wielką Brytanią. Będzie to traktat realnie wzmacniający naszą współpracę, szczególnie w dziedzinie obronności, ale nie tylko, przekonuje premier Donald Tusk.
2: W tym czasie jest rzeczą bardzo ważną, żeby szukać realnych partnerów z dużym potencjałem, którzy są gotowi do stałej współpracy militarnej i w dziedzinie, szeroko pojętej dziedzinie obronności. Wielkiej Brytanii zależy też na tym, aby mieć rzetelnego adwokata, jeśli chodzi o zbliżenie się Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej.
0: Traktat ma dotyczyć przede wszystkim współpracy militarnej, ale też gospodarczej i kulturalnej. Rok temu podobną umowę Polska podpisała z Francją, a w planach także traktat z Niemcami. Sztuczna inteligencja może przyspieszyć pracę ewangelizacyjną, obniżyć koszty tworzenia materiałów i pomóc misjonarzom docierać z przekazem tam, gdzie człowiekowi trudno być fizycznie obecnym. O praktycznym wykorzystaniu AI w służbie Kościoła podczas międzynarodowego webinaru papieskiej Unii Misyjnej mówił producent medialny i dziennikarz Karol Gnat.
3: To, co robi Kościół, że chce zrozumieć mechanikę sztucznej inteligencji, tudzież tych języków, to jest dowód tylko na to, że po prostu jest otwarty na przyjmowanie wiedzy na ten temat, bo ze sztuczną inteligencją jak z nożem. Można ukroić nim chleb i można odebrać człowiekowi życie. Kwestia intencji, jaką wzbudzamy w sercu, zanim po prostu podejmiemy myśl o używaniu tych narzędzi, bo one nic same bez człowieka nie zrobią.
0: Spotkanie w ramach przygotowań do 110. rocznicy papieskiej Unii Misyjnej było poświęcone animacji misyjnej i formacji w dobie rozwoju sztucznej inteligencji.

0: mnóstwo jakości w ataku i w obronie, mogą stworzyć tam duże zagrożenie. W związku z tym musimy uważnie zagrać w defensywie i robić to, w czym sami jesteśmy dobrzy, gdy jesteśmy przy piłce.
1: Arsenal nie przegrał w tej edycji Ligi Mistrzów żadnego meczu, ale trener Atletico Madryt Diego Simeone wierzy, że jego zespół ponownie wzniesie się na wyżyny.
0: Powiem moim piłkarzom, żeby spróbowali zagrać tak jak w drugiej połowie tego pierwszego meczu. Byłoby wspaniale, gdyby to było takie proste.
1: Dzisiejszy mecz o 21:00, drugi półfinał pomiędzy Bayernem Monachium i Paris Saint-Germain jutro.
2: My sprawdzamy prognozę pogody w Radiu Rodzina. Mamy na termometrach już powyżej 20 stopni. W tym momencie we Wrocławiu 22, w Świdnicy również 22. No i dziś te 22, 25, 26 stopni. Nawet takich temperatur możemy się spodziewać w tej zachodnio-centralnej części naszego województwa. Możemy spodziewać się opadów deszczu we Wrocławiu i we wschodniej części. Jeszcze na razie nie.
3: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca wartościowe upominki komunijne. Pamiątki, pięknie kolorowane i oprawione Biblie, obrazki, biżuterię, wyroby ze srebra i złota, edukacyjne gry biblijne i filmy. Dostępne są także wianki, rękawiczki, torebki i pelerynki komunijne. Te i inne upominki oraz oczywiście wiele, wiele książek do nabycia we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14. Więcej na księgarnia.wroclaw.pl.
4: Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max.
5: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
3: Reklama.
6: Radio Rodzina.

11 minut po godzinie 12. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Witam was serdecznie w wtorkowe popołudnie. No i rozpoczynamy ten czas, to popołudnie właśnie z Radiem Rodzina. Matthew Wilder na naszej antenie, potem męskie granie orkiestra i kawałek Supermoce.

To był zespół Chili My na antenie Radia Rodzina, a ja już teraz chciałam powiedzieć o tym, że dziś o poranku rozdawaliśmy pizzę od pizzerii muzycznej. Teraz jednak po południu mamy dla Was propozycje książkowe od wydawnictwa Jedność i są to książki, które nawiązują do zbliżających się pierwszych komunii świętych, ale myślę, że będą one jeszcze takim dobrym prezentem przed komunią, tak żeby właśnie pomóc dziecku jeszcze lepiej przygotować się na spotkanie z Jezusem w Komunii Świętej. Jeżeli chcielibyście wygrać, zdobyć taką książkę, to nic prostszego. Wystarczy po prostu nas uważnie słuchać o 13.10, a po 13.10 wziąć udział w naszym konkursie. Wszystkie szczegóły podam niebawem, bo o 13.10 oczywiście audycja Dziś w Kościele i to po niej właśnie będziemy mieli na antenie nasz książkowy konkurs. My już teraz powracamy do muzycznej odsłony Radia Rodzina, zespół Wilki na naszej antenie.

0: Rozpoczęliśmy miesiąc maj, piąty dzień już na kalendarzu, a ten czas to oczywiście tradycyjnie czas pierwszych komunii świętych. W parafiach trwają ostatnie przygotowania dzieci do jednego z tych najważniejszych wydarzeń w życiu religijnym, czyli spotkania z Jezusem w pierwszej komunii świętej. Jak mówi ksiądz Wojciech Borowski z parafii pod wezwaniem świętego Michała Archanioła we Wrocławiu, opiekun dzieci komunijnych, w przygotowaniu dziecka do tego momentu kluczowa jest nie tylko wiedza religijna, ale przede wszystkim świadectwo życia, a zwłaszcza rodziców. Przygotowanie dzieci do pierwszej komunii świętej to proces, w którym uczestniczą zarówno kapłani, jak i rodziny, a kapłan, jak mówi ksiądz Wojciech, nie jest jedynie nauczycielem, ale jest osobą wprowadzającą dziecko w istotę Eucharystii i życia sakramentalnego.
1: Myślę, że rola kapłana jest bardzo ważna i bardzo odpowiedzialna. Nie jest on takim zwykłym nauczycielem, osobą, która przygotowuje do pierwszej komunii świętej. Kapłan jest przede wszystkim szafarzem sakramentu Eucharystii. Ta rola jest bardzo odpowiedzialna, bo kapłan tłumaczy, czym jest Eucharystia, próbuje to dziecko wprowadzić w liturgię, pokazuje znaki, czym jest msza święta, czym jest ten sakrament. No, przygotowanie do pierwszej komunii także wiąże się z przygotowaniem do tego ważnego sakramentu pokuty i pojednania.
0: Kapłan nie jest jedyną osobą odpowiedzialną za przygotowanie dziecka do pierwszej komunii świętej. Duża część tego procesu odbyła się w domu, gdzie to właśnie rodzice i chrzestni dają młodemu człowiekowi przykład prawdziwej wiary swoją postawą.
1: Rodzice są tymi pierwszymi wychowawcami, pierwszymi świadkami wiary i to właśnie na nich spoczywa ten obowiązek. Ja często przypominam właśnie rodzicom na początku przygotowania do pierwszej komunii, że oni się zobowiązali w czasie Chrztu Świętego swoich dzieci, że będą się troszczyć o to katolickie wychowanie swoich dzieci, że będą im towarzyszyć w wierze, że będą się za nich modlić. Także tak naprawdę to najważniejsze zadanie, najważniejsza rola spoczywa na rodzicach.
0: Okres okołokomunijny jest też czasem wzmożonego konsumpcjonizmu, no bo w tym czasie pojawia się wiele reklam, wiele artykułów z propozycjami prezentów komunijnych. Jak dobrze przekazać dzieciom, że to nie prezenty, a Pan Bóg jest w centrum tej uroczystości?
1: To jest na pewno rola rodziców, aby im pokazywali, że w komunii świętej nie jest najważniejszy prezent, ale Twoim, dziecko, największym prezentem jest to, że przyjmiesz Pana Jezusa po raz pierwszy w komunii świętej. Oczywiście obserwuję taką presję wśród dzieci, bo dzieci czasem się licytują, jaki prezent dostaną, czasem już zapowiadają, co dostaną, to będzie smartfon, czy to będzie nowy rower. Ważne, żeby dziecku wpajać, no prezent nie jest najważniejszy, prezent jest dodatkiem. Najważniejszym prezentem jest właśnie to, że przyjmiesz po raz pierwszy Pana Jezusa w komunii świętej.
0: Przez cały maj w całej Polsce dzieci będą przystępowały do pierwszej komunii świętej. Na ostatki tego czasu przygotowań ksiądz Wojciech zachęca rodziców i rodziny do wsparcia dzieci pierwszokomunijnych. W jaki sposób?
1: Przychodźcie na majówki, na nabożeństwa majowe. Przygotujcie się do tego najważniejszego momentu w tym roku poprzez właśnie to uczestnictwo w nabożeństwach majowych. To są piękne nabożeństwa, często odprawiane w kapliczkach, towarzyszy ku temu często właśnie ta piękna majowa, wiosenna pogoda. I myślę, że jeżeli szukamy tego dobrego przygotowania, to szukajmy u tej, która najlepiej przygotowała się na przyjście Pana Jezusa, czyli szukajmy tej rady u Matki Bożej, odmawiajmy litanię loretańską i to przygotowanie przez Maryję będzie tym przygotowaniem najlepszym.
0: Sezon komunijny i pierwsza komunia święta to ważny moment, nie tylko organizacyjnie, ale przede wszystkim duchowo. I pamiętajmy, że to właśnie od nas, od dorosłych zależy, czy dzieci zapamiętają ten moment pierwszej komunii świętej jako spotkanie z Bogiem, czy też jedynie jako dzień prezentów i przyjęcia. A na rozmowę z księdzem Wojciechem Borowskim zapraszam już o godzinie 13:10 w Radiu Rodzina.

Słuchajcie, taka ciekawostka. Niedawno w Rowie Mariańskim, czyli w najgłębszym miejscu na Ziemi, znaleziono, i tutaj uwaga, butelkę po piwie. Pływająca 10 994 metry pod poziomem morza, butelka nie została zgnieciona jednak przez ciśnienie, a to wszystko dlatego, że była otwarta. No i patrzcie, niby szuka się tam różnych form życia, czy jakichś innych wiekowych znalezisk, a tu taka współczesna, pływająca butelka się pojawia. Zawsze z takiej sytuacji jest jakaś lekcja. No w tym przypadku ciekawa lekcja fizyki z tego wynikła.

0: Katecheci w obronie wartości chrześcijańskich w szkole. Ceny paliw w górę. Cukrzyca typu pierwszego u dzieci. Pierwsze takie w Polsce wczesne badania diagnostyczne. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Ministerstwo Edukacji Narodowej ogranicza miejsce wartości chrześcijańskich w edukacji. Tak uważa Stowarzyszenie Katechetów Świeckich. Wskazuje jednocześnie na brak przejrzystości i równego traktowania w obszarze edukacji światopoglądowej oraz marginalizowanie religii i etyki w szkołach. Szczegóły zna Agnieszka Skrzypczyk-Plaza.
1: Stowarzyszenie Katechetów Świeckich wyraziło zaniepokojenie działaniami Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącymi edukacji aksjologicznej. W opublikowanym stanowisku organizacja zarzuca resortowi brak spójności i transparentności podejmowaniu decyzji związanych z nauczaniem religii w szkołach. Bezpośrednim impulsem do zajęcia stanowiska było ujawnienie porozumienia pomiędzy MEN a Polską Unią Buddyjską, podpisanego 26 marca. Informacja o dokumencie została podana do publicznej wiadomości dopiero po blisko miesiącu, co zdaniem katechetów budzi wątpliwości co do trybu podejmowania decyzji o charakterze systemowym. Porozumienie zawarto bez debaty publicznej i konsultacji społecznych. W tym samym czasie ograniczany jest wymiar nauczania religii i etyki, a ich rola w systemie edukacji ulega marginalizacji.
0: Dlatego Stowarzyszenie Katechetów Świeckich apeluje do Ministerstwa Edukacji Narodowej o wyjaśnienie zasad prowadzenia polityki w obszarze edukacji światopoglądowej. Niezwłoczne podjęcie prac nad projektem Tak dla religii i etyki w szkole oraz rozpoczęcie szerokiej debaty publicznej na temat miejsca wartości w edukacji. Po majówce ceny benzyny poszły o kilka groszy w górę. Ministerstwo Energii opublikowało nowe stawki maksymalne na dziś. To 6 zł 49 groszy za litr benzyny 95, 6 zł 99 groszy za litr benzyny 98 i 7 zł 31 groszy za diesla.
2: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ogłosił reżim ciszy w wojnie z Rosją, poczynając od północy z wtorku na środę. Wcześniej agencja Reutera, powołując się na rosyjską państwową agencję RIA Nowosti, podała, że Władimir Putin zdecydował o wprowadzeniu dwudniowego zawieszenia broni w wojnie z Ukrainą, obowiązującego 8 i 9 maja. Zełenski mówi, że nikt go o tym nie informował.
3: Amerykanie rozmawiali z Rosjanami o tym, co się może wydarzyć 9 maja, zawieszenie broni czy jego brak, ale nikt oficjalnie się z nami nie skontaktował, oficjalnie niczego nie zaproponował.
0: Nocny rosyjski atak dzisiejszy był wymierzony w obiekty infrastruktury energetycznej w obwodzie połtawskim w środkowej części Ukrainy. 4 osoby zginęły, w tym 2 ratowników. Naukowcy ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przeprowadzili największe w Polsce badania populacyjne dzieci w kierunku wykrycia cukrzycy typu pierwszego, jeszcze przed pojawieniem się jakichkolwiek objawów. To istotne badania, które na stałe powinny wejść do podstawowej opieki medycznej, bo cukrzyca typu pierwszego u dzieci, które mają ukryte przynajmniej 2 przeciwciała, rozwija się nagle.
4: U dzieci niedobór insuliny idzie szybko i później to jest kilka dni, czasami godzin, zaczynamy więcej pić, więcej siusiać, wymiotować nudności. Dziecko jest przytomne, ale metabolicznie jest całkowicie zaburzone i dochodzi do tak ciężkich zaburzeń, że właśnie traci życie i zdrowie.
0: Tłumaczyła profesor badawczo-dydaktyczny Przemysława Jarosz-Chobot ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Badania populacyjne uniwersytet przeprowadził wśród 10 tysięcy dzieci, których rodzice zgłosili się na ochotnika. U 80 z nich wykryto cukrzycę typu pierwszego, dzięki czemu objęto ich opieką medyczną w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka.
5: A my już teraz sprawdzamy w radiu. Rodzina prognoza pogody. Mamy 23 stopnie na termometrach we Wrocławiu, w odczuciu 24, a dziś temperatury wzrosną jeszcze do 26 stopni. Zachmurzenie praktycznie całkowite, wilgotność również spora, jakość powietrza natomiast jest dobra. Jeżeli chodzi o temperatury i pogodę na Dolnym Śląsku ogólnie, no to na południu troszeczkę słońca, a na zachodzie i północy troszkę więcej deszczu.
2: Radio Rodzina.

5 minut po godzinie 13. Natalia Wójcik, witam was serdecznie i ponownie już za chwileczkę na naszej antenie audycja dziś w kościele, a w niej ksiądz Wojciech Borowski, opiekun dzieci komunijnych z parafii świętego Michała Archanioła we Wrocławiu na Muchoborze Wielkim, opowie o tym, jak dobrze przygotować dziecko do pierwszej komunii świętej, ale też jaka jest w tym rola rodziców. Zapytamy też o to, jak przekazać dziecku, że w komunii świętej najważniejszy jest Pan Bóg, a nie prezenty. Po rozmowie mamy dla was pozycje książkowe od wydawnictwa Jedność, które nawiązują do sezonu komunijnego.

0: 13:10 już na zegarach, a więc rozpoczynamy audycję dziś w kościele.
1: Dziś w kościele.

0: Rozpoczął się miesiąc maj, a więc możemy powiedzieć, że wkraczamy już w sezon komunijny. W wielu parafiach trwają już próby dzieci przed uroczystością przystąpienia do pierwszej Komunii Świętej. Ze mną jest ksiądz Wojciech Borowski z parafii pod wezwaniem świętego Michała Archanioła we Wrocławiu na Muchoborze Wielkim, opiekun dzieci komunijnych. Szczęść Boże!
1: Szczęść Boże, witam panią, witam słuchaczy Radia Rodzina.
0: My dziś chcemy porozmawiać o przygotowaniach do Komunii Świętej, roli kapłana, roli rodziców, a także o tym, jak nie pozwolić dziecku zapomnieć o tym, że to Pan Bóg jest w centrum tego sakramentu. Zacznijmy więc może od początku. Jaka jest rola kapłana w przygotowaniu dzieci do pierwszej Komunii Świętej?
1: Myślę, że rola kapłana jest bardzo ważna i bardzo odpowiedzialna. Nie jest on takim zwykłym nauczycielem, osobą, która przygotowuje do pierwszej Komunii Świętej. Kapłan jest przede wszystkim szafarzem sakramentu Eucharystii. Prawo kanoniczne, które jest takim ważnym dokumentem w Kościele, mówi, że proboszcz ma obowiązek troszczyć się, aby dzieci były odpowiednio przygotowane do sakramentu pierwszej Komunii Świętej, do Eucharystii, do pełnego uczestnictwa we mszy świętej. Ale jak dobrze wiemy, do parafia składa się także z wikariuszy, to często to na wikariuszach właśnie ciąży w cudzysłowie ten obowiązek przygotowania dzieci do pierwszej Komunii Świętej. No i ta rola jest bardzo odpowiedzialna, bo kapłan tłumaczy, czym jest Eucharystia, próbuje to dziecko wprowadzić w liturgię, pokazuje znaki, czym jest msza święta, czym jest ten sakrament. No, przygotowanie do pierwszej komunii także wiąże się z przygotowaniem do tego ważnego sakramentu pokuty i pojednania. I tutaj jest ten klucz, to jest ten kluczowy moment, no bo jak dobrze wiemy, jest to bardzo stresujący moment dla dzieci i kapłan ma być tym lekarzem, tym sędzią, ma pomóc w odkrywaniu Bożego miłosierdzia. No i kapłan też jest tym takim, w cudzysłowie, weryfikatorem gotowości, bo no, na kapłanie spoczywa ten obowiązek, aby sprawdzić, czy dziecko rozróżnia komunię świętą od zwykłego chleba, tak? Czyli kapłan stwierdza na katechezie, czy na parafii, w kościele, czy to dziecko wierzy w obecność realną Pana Jezusa w Eucharystii.
0: Jednak myślę, że kapłan w tych przygotowaniach nie powinien pozostać sam, bo za dziecko odpowiedzialni również są rodzice. Jaka jest ich rola w przygotowaniu i w tym, by pomóc dziecku zrozumieć, czym jest pierwsza Komunia Święta?
1: No tutaj rola rodziców jest tutaj właśnie pierwsza, to też prawo kanoniczne, o którym wspominałem, właśnie wspomina o tym, że rodzice są tymi pierwszymi wychowawcami, pierwszymi świadkami wiary i to właśnie na nich spoczywa ten obowiązek. Ja często przypominam właśnie rodzicom na początku przygotowania do pierwszej komunii, że oni się zobowiązali w czasie chrztu świętego swoich dzieci, że będą się troszczyć o to katolickie wychowanie swoich dzieci, że będą im towarzyszyć w wierze, że będą się za nich modlić.

0: zrobić. Także tak naprawdę to najważniejsze zadanie, najważniejsza rola spoczywa na rodzicach. Oni pełnią tą pierwszą rolę w przygotowaniu, a kapłani, katecheci są takimi pomocnikami w tym przygotowaniu. My to uzupełniamy. Także dom jest tym pierwszym kościołem właśnie, który właśnie to dziecko przygotowuje, a my jako kapłani oczywiście tą rolę dopełniamy.
1: Jak rodzice mogą pomóc w przygotowaniach do pierwszej komunii?
0: No, mi się podoba takie zdanie, że niekoniecznie słowa nas właśnie przygotowują, to świadectwo życia nas właśnie pociąga. I myślę, że to jest takie kluczowe, żeby dziecko widziało swoich rodziców modlących się, żeby dziecko widziało w rodzicach tych autentycznych świadków wiary. To często przytaczam te słowa świętego Jana Pawła II, który bodajże w książce Dar i Tajemnica przytacza właśnie obraz dzieciństwa, kiedy to jako młody Karol Wojtyła widział swojego ojca modlącego się wieczorem na klęcząco. I ten obraz zostaje właśnie w dziecku, kiedy widzi swoich rodziców modlących się, chodzących do kościoła, przyklękających przed tabernakulum. Także no, bycie rodzicem to jest właśnie bycie świadkiem. To jest świadczenie o wierze, to nie jest jakaś gra, to nie są jakieś pozory, ale no, rodzic ma być tym autentycznym świadkiem wiary. Dziecko, mówimy, wyczuwa prawdziwość, także dziecko widzi, czy rodzic wierzy, czy chodzi do kościoła autentycznie, czy przyjmuje komunię świętą. I to jest ta rola właśnie, może niekoniecznie słowa, ale właśnie ten przykład autentycznej wiary to dziecko przygotowuje do tej pierwszej komunii.

0: Do pierwszej Komunii Świętej przygotowuje ksiądz już dzieci od wielu lat. Jaka jest praca z nimi?
1: No może nie mam takiego doświadczenia jak wielu kapłanów, którzy mają może 20 lat kapłaństwa, ale no rzeczywiście mając dzisiaj 8 lat kapłaństwa, to tak od drugiego roku kapłaństwa towarzyszę tym dzieciom w przygotowaniu do pierwszej Komunii Świętej. No pyta pani, jak to jest? No to jak z człowiekiem. Nie jest czasem łatwo. Paradoksalnie wydaje się, że to ja mam najwięcej dawać tym dzieciom, przekazywać wiedzę, świadczyć o Panu Jezusie, ale też mogę się podzielić tym, że u wielu dzieci widzę taką właśnie autentyczną wiarę i wierzę, że to jest takie pokłosie właśnie działania rodziców. Te dzieci potrafią naprawdę dobrze zaskoczyć już na etapie klasy trzeciej. Bardzo ładnie odpowiadają, czym jest Komunia Święta, znają Pismo Święte. Oczywiście są dzieci, które mają te, powiedzmy, deficyty wiary, nie mają autentycznych, no właśnie wierzących rodziców. No to moja rola jest w tym, aby te dzieci właśnie przygotować, opowiedzieć o Panu Jezusie, o Kościele, o naszej katolickiej wierze. Także to spotkanie z dziećmi jest różne i doświadczam takiego właśnie wierzącego dziecka i dziecka, które no, potrzebuje trochę więcej usłyszeć o Panu Jezusie. W każdym bądź razie widzę taką otwartość dziecka na spotkanie z Panem Jezusem. Mówimy, że dziecko ma taką właśnie potrzebę właśnie Boga. Czasem tego Boga zasłaniamy, czasem odsłaniamy bardziej, ale taki wspólny mianownik w tych dzieciach widzę taki, że jest ten w cudzysłowie głód Pana Boga, jest ta chęć spotkania z Panem Jezusem. Tylko to od nas zależy, czy właśnie tego Pana Jezusa im pokażemy.
0: A czy widzi ksiądz zmianę w podejściu dzieci do pierwszej Komunii Świętej na przestrzeni lat?
1: Rozmawiałem kiedyś z takim starszym księdzem emerytowanym, to może bardziej można by jego spytać, jak to się zmieniło, bo to zmieniły się epoki, zmieniły się czasy. Ja przygotowuję dzieci w XXI wieku, w epoce cyfryzacji, w epoce takiego nadmiernego konsumpcjonizmu. Oczywiście obserwuję takie właśnie podejście do komunii, że to się wiąże z prezentami, to się wiąże z jakimiś uroczystościami, są taką zewnętrzną stroną Komunii Świętej. Także są takie dwie tendencje. Może niewiele się zmieniło w podejściu dzieci, ale właśnie często spotykam się właśnie z takim akcentem, że no to prezenty są najważniejsze, to wspólny obiad jest najważniejszy, czy jakaś uroczystość i preza jest najważniejsza, ale także są te przykłady, kiedy dziecku tak naprawdę tylko zależy na tym, aby przyjąć Pana Jezusa i to się liczy najbardziej. Także no, jestem za krótko księdzem, żeby jakąś różnicę zaobserwować, ale no są te dwie postawy. Po pierwsze, postawa konsumpcjonizmu, a po drugie postawa takiej autentycznej wiary, to się przenika. Ważne, żebyśmy po prostu te dzieci dobrze ukierunkowali na to, że w czasie pierwszej Komunii Świętej najważniejsze jest przyjęcie Pana Jezusa w Komunii Świętej do swojego serca, życie własne uświęcającej, życie autentyczną wiarą.
0: No właśnie, i o to chciałam zapytać, bo w tym okresie okołokomunijnym wszędzie widzimy reklamy, które mają nam prezentować różne produkty, które mogą stanowić prezent komunijny. Jest też wiele artykułów, które mówi, co kupić dziecku na komunię, jak możemy właśnie to zrobić i jak dobrze przekazać dzieciom, że to nie prezenty, a Pan Bóg jest w centrum tej uroczystości.
1: No tak obserwuję właśnie, tak właśnie w księgarniach, w sklepach, że pojawiają się właśnie prezenty do pierwszej Komunii Świętej, ale ku mojemu zaskoczeniu właśnie często widzę i w marketach, i w księgarniach świeckich Pismo Święte i z taką dedykacją właśnie dziecku na pierwszą Komunię Świętą. Myślę, że jak dziecko wchodzi do takiego sklepu, to właśnie widzi i to Pismo Święte, jakąś książkę o świętych. Może to jest właśnie taka wskazówka, że takim najlepszym prezentem jest właśnie taki prezent dotyczący Pana Boga, coś, co może im towarzyszyć przez całe życie. Jak przekazać, że prezenty nie są najważniejsze? No tutaj to jest na pewno rola rodziców, aby im pokazywali, że w Komunii Świętej nie jest najważniejszy prezent, ale twoim dziecko największym prezentem jest to, że przyjmiesz Pana Jezusa po raz pierwszy w Komunii Świętej. Oczywiście obserwuję taką presję wśród dzieci, bo dzieci czasem się licytują, jaki prezent dostaną, czasem już zapowiadają, co dostaną, to będzie smartfon, czy to będzie nowy rower. Ważne, żeby dziecku wpajać, no prezent nie jest najważniejszy, prezent jest dodatkiem. Najważniejszym prezentem jest właśnie to, że przyjmiesz po raz pierwszy Pana Jezusa w Komunii Świętej. Oczywiście nie znam jakiejś recepty, która by tak w 100% wyleczyła dzieci z takiego właśnie myślenia, że prezenty są najważniejsze, ale myślę, że warto tak no, po prostu pracować z dziećmi, mówić im o tym, że no, prezenty są miłym dodatkiem, a komunia święta jest najważniejsza.

0: Warto więc wybrać jakiś prezent z głową, taki może nawiązujący do właśnie tej uroczystości.
1: No myślę, że tak i ważne, żeby też rodzice chrzestni, o których często zapominamy, właśnie się w tą narrację włączyli, żeby nie byli takimi właśnie osobami, które mają no, najbardziej atrakcyjny, najbardziej technologiczny, bajerancki prezent kupowali, ale żeby właśnie byli tymi, którzy no, właśnie dadzą taki prezent, który będzie pomagał w tej wierze. Pamiętam, że często w okresie Białego Tygodnia święciłem medaliki, czy różańce, czy obrazki od rodziców chrzestnych. Także no, jestem dobrej myśli, że rodzice chrzestni jednak spełniają swoje obowiązki, że pomagają w tym wychowaniu i ich prezenty właśnie będą adekwatne do tej uroczystości.
0: To na koniec naszego spotkania. Księdza rada dla dzieci pierwszokomunijnych, dla rodziców chrzestnych, dziadków. Na ten ostatni moment, przed przyjęciem Komunii Świętej?
1: No myślę, że taką radą będzie miesiąc, który rozpoczęliśmy, czyli miesiąc maj. Przychodźcie na majówki, na nabożeństwa majowe. Przygotujcie się do tego najważniejszego momentu w tym roku poprzez właśnie to uczestnictwo w nabożeństwach majowych. To są piękne nabożeństwa, często odprawiane w kapliczkach, towarzyszy ku temu często właśnie ta piękna, majowa, wiosenna pogoda. I myślę, że jeżeli szukamy tego dobrego przygotowania, to szukajmy u tej, która najlepiej przygotowała się na przyjście Pana Jezusa, czyli szukajmy tej rady u Matki Bożej, odmawiajmy litanię loretańską i to przygotowanie przez Maryję będzie tym przygotowaniem najlepszym. I wszystkim dzieciom, które przygotowują się do tej pierwszej Komunii Świętej, życzę jak najlepszego przygotowania, rodzicom życzę cierpliwości, dużo miłości i to samo życzę wszystkim księżom, którzy z tym trudem przygotowują dzieci do pierwszej Komunii Świętej i wszystkim katechetom.
0: A ja przypomnę, że moim i Państwa gościem był dziś ksiądz Wojciech Borowski z parafii pod wezwaniem świętego Michała Archanioła we Wrocławiu na Muchoborze Wielkim. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję i pozdrawiam. Szczęść Boże!

13.33 na zegarach, a ja przychodzę do Was z naszym kolejnym dziś radiowym konkursem. Do zdobycia są książki od wydawnictwa Jedność, a mianowicie jedna z książek Piękne historie o Komunii Świętej. Jest to taka pozycja, która zawiera w sobie różne historie, pełne miłości, radości i nadziei, które mogą jeszcze lepiej przygotować, pomóc w przygotowaniu serca dziecka pierwszokomunijnego na spotkanie z Jezusem w Komunii Świętej. Mamy też drugą pozycję, no i ta druga pozycja brzmi następująco. Jutro idziemy do kościoła i jest to takie przygotowanie dziecka do dobrego przeżycia mszy świętej. Tutaj mamy taki przewodnik, a także zeszyt misji dla rodziców i dzieci. No i to już jest może troszkę mniej związane z komunią, ale myślę równie przydatne. Jeżeli chcielibyście którąś z tych książek otrzymać, wystarczy, że opowiecie nam, jak wspominacie wasze spotkanie z Jezusem w pierwszej Komunii Świętej, i odpowiedzi na to pytanie wysyłajcie na numer 7148, poprzedzając treść wiadomości słowem rodzina. Możecie też do nas zadzwonić i opowiedzieć nam to osobiście na antenie. 71 322 20 22. Bardzo serdecznie zapraszam do udziału w tym konkursie. Przypomnę pytanie: jak wspominacie waszą pierwszą Komunię Świętą?

13.50 już na zegarach. Ja kilka słów o tym, co o 14.10 na antenie Radia Rodzina, bo będzie to audycja Dolny Śląsk z bliska. Dziś naszym gościem będzie Cezary Przybylski, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa z klubu Polskie Stronnictwo Ludowe i Bezpartyjni Samorządowcy, a porozmawiamy o ostatniej sesji Sejmiku, na której odroczono głosowanie nad absolutorium dla zarządu, o raporcie województwa, a także o najważniejszych inwestycjach w regionie. Rozmowę poprowadzi Patrycja Jęczmionka. Ja już teraz bardzo serdecznie Was zapraszam na tą audycję.

0: Jeszcze zanim wybije godzina 14, chciałabym Wam przypomnieć o tym, że trwa cały czas konkurs w Radiu Rodzina. Możecie zdobyć książki na pierwszą komunię świętą od wydawnictwa Jedność. I są to książki pod tytułem Piękne historie o Komunii Świętej oraz Jutro idziemy do kościoła. Myślę, że są to pozycje, które pomogą z pewnością dziecku jeszcze lepiej przygotować się na spotkanie z Jezusem w Komunii Świętej. A co trzeba zrobić, żeby otrzymać taką książkę? Otóż wystarczy odpowiedzieć na jedno pytanie. Jak wspominacie swoją pierwszą komunię świętą? Odpowiedzi wysyłajcie na numer 7148. Tutaj należy poprzedzić treść wiadomości słowem rodzina albo zadzwońcie na numer 71 322 20 22 i odpowiedzcie nam na to pytanie. Ja już teraz bardzo serdecznie zapraszam, a szczegóły konkursu znajdziecie również na stronie Radia Rodzina.
1: Radio Rodzina Świdnica 98.1 FM.

0: Awaria instalacji, a potem ewakuacja noworodków. Trudna noc w szpitalu w Łodzi. Szczegóły czwartkowej wizyty premiera u papieża. Rosną długi szpitali powiatowych. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Awaria instalacji i zadymienie w szpitalu Matki Polki w Łodzi doprowadziły w nocy do ewakuacji noworodków. W sumie 16 nowonarodzonych dzieci przeniesiono do innych pomieszczeń. O nocnej akcji mówi Łukasz Górczyński z Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Łodzi.
1: Przeniesienie 16 noworodków z tego oddziału na inne kondygnacje. 11, które również były na tym oddziale, pozostało i nie wymagało tej ewakuacji.
0: Dwie osoby z personelu szpitala zgłosiły problemy ze zdrowiem, w tym zawroty głowy, i zostały pod opieką lekarza. Awaria instalacji elektrycznej okazała się niegroźna. Dziś szpital pracuje już normalnie. Biuro prasowe Stolicy Apostolskiej poinformowało o najbliższych audiencjach Ojca Świętego w tym tygodniu. Papież spotka się m.in. z premierem Tuskiem. Szczegóły zna Wojciech Rogacin.
2: Czwartek, 7 maja, papież przyjmie na osobnych audiencjach polskiego premiera Donalda Tuska oraz amerykańskiego sekretarza stanu Marka Rubio. Donald Tusk po raz pierwszy spotka się z Leonem XIV. Polski premier zostanie przyjęty przez papieża o godzinie 9 rano, a amerykański sekretarz stanu o godzinie 11.30.
0: Po spotkaniu z papieżem polski premier złoży też wizytę u włoskiej premier Giorgi Meloni.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Szpitale doszły do ściany. Pacjentów czekają dłuższe kolejki do specjalistów. Także jeszcze nie było, alarmuje prezes Związku Powiatów Polskich i starosta Bielski Andrzej Płonka. Jego zdaniem kondycja finansowa placówek leczniczych jest kryzysowa.
4: Nadwykonanie się nie płaci, jeżeli się płaci, to już grubo po terminie. Szpitale są zadłużone dość mocno dzisiaj i dzisiaj mamy sytuację, że pomniejsza się kontraktowanie, pomniejsza się umowy z Narodowym Funduszem, tłumacząc to oczywiście odpowiedzialnością Narodowego Funduszu Zdrowia, nie może się zadłużać i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście szpitale są na tej drugiej linii, więc pomniejszanie kontraktów powoduje, że się zadłużamy, bo przecież co mamy zrobić z personelem, co mamy zrobić z całą resztą działań.
0: A jak wskazał starosta Bielski, płace stanowią 80% kosztów ponoszonych przez szpitale powiatowe. Do połowy czerwca potrwają wszystkie procedury dotyczące wypowiedzenia umowy giełdzie Zonda Krypto przez Polski Komitet Olimpijski. Nie ma już neonu na siedzibie komitetu, ale nie ma też pieniędzy zarówno dla komitetu, jak i dla medalistów olimpijskich. PKOL szuka zatem nowych sponsorów. Błażej Kulesza.
5: Mimo że umowa z Zonda Krypto powoli przestaje obowiązywać,
6: czyli neon zniknął z fasady budynku,
5: to jak mówi rzeczniczka PKOL Katarzyna Kochaniak, zaczyna się walka o odzyskanie pieniędzy.
6: Będziemy chcieli zrobić wszystko, żeby dopełnić wszystkich formalności, żeby te pieniądze odzyskać.
5: Jak na razie do prokuratury do Katowic, która prowadzi śledztwo w sprawie giełdy kryptowalut, PKOL się nie zgłosił. Trwają poszukiwania nowych sponsorów.
7: Jest wielu sponsorów, którzy nawet przekazują środki, a nie chcą się ujawniać. Tylko dlatego, że w tej chwili jest zła atmosfera wokół PKOL-u.
5: Mówi Andrzej Supron, wiceprezes PKOL. W pierwszej kolejności mają być pokryte zobowiązania sponsora wobec medalistów olimpijskich i ich trenerów.
0: Według najnowszej zapowiedzi premiera jeszcze w tym tygodniu rząd ma skierować do Sejmu nowy projekt w sprawie kryptowalut.
8: A my już teraz sprawdzamy prognozę pogody. Temperatury ciągle rosną, w tym momencie 24 stopnie na termometrach i jeszcze wzrosną one do 26 we Wrocławiu. Dziś to duże zachmurzenie będzie nam towarzyszyło przez cały dzień. Jutro na moment może się troszkę rozpogodzi. Jutro też o wiele bardziej słonecznie będzie. Aczkolwiek temperaturowo nieco chłodniej, bo do 22 stopni. Takie temperatury jutro we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku.
9: Radio Rodzina. Rodzina.
8: Cztery minuty po godzinie 14. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Witam Was serdecznie. Już za chwileczkę o 14.10 audycja Dolny Śląsk z bliska, a naszym gościem będzie Cezary Przybylski, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa. Na rozmowę zapraszam w imieniu Patrycji Jęczmionki.

0: 14.10 już na zegarach, a więc zapraszam Was na audycję Dolny Śląsk z bliska. Antenę oddajemy Patrycji Jęczmiące i jej gościowi.
1: Dolny Śląsk z bliska.
2: Cezary Przybylski, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w studiu Radia Rodzina. Dzień dobry, witamy.
3: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
2: Przy mikrofonie Patrycja Jęczmionka, a to audycja Dolny Śląsk Bliska. Ja przypomnę, że to także w studiu nasz gość, były marszałek województwa. Trwają matury, jak pan marszałek zapamiętał swój egzamin dojrzałości. Przypomina pan sobie to?
3: Przypominam sobie, pamiętam i pamiętam nie dlatego tylko, że jest to egzamin dojrzałości, ale wtedy pamiętam, strasznie bolał mnie ząb i tak naprawdę chwilę przed maturą, w zasadzie w dniu rozpoczęcia, naprzeciw chodziłem do technikum samochodowego w Legnicy. Naprzeciw był gabinet dentystyczny, wyrwałem zęba i z tym jeszcze bolącym poszedłem miejscem po wyrwaniu, poszedłem na maturę. Zdawałem polski, bo był obowiązkowy polski, matematyka była obowiązkowa jako przedmiot dodatkowy, chemię i angielski.
2: I jak panu poszło?
3: Dobrze,
2: tak, mogę to pytać? Dobrze?
3: Dobrze poszło. Nie powiem, że bardzo dobrze, ale dobrze.
2: A dlaczego radni z koalicji nie zdali egzaminu w trakcie sesji absolutoryjnej?
3: Jeszcze może chwilę życzę maturzystom połamania piór. No, trzymajcie się. Jestem przekonany, że zdecydowana większość zda maturę. Natomiast no, rzeczywiście w samorządach jestem od 90 roku. To jest 36 lat we wszystkich szczeblach, począwszy od samorządu gminnego poprzez powiatowy i wojewódzki. Czegoś takiego mi się nie zdarzyło. Bardzo się dziwię, bo widzimy radnych koalicji na wszystkich inwestycjach, które są realizowane, we wszystkich tych twardych, miękkich zadaniach. Widzimy, jak bardzo cieszą się, a jednocześnie chwalą się, że są uczestnikami tych zdarzeń. I nagle brak decyzji o tym, żeby udzielić absolutorium, tym bardziej, że dwie osoby przecież z Koalicji Obywatelskiej jest w zarządzie, odpowiadają za dosyć ważne tematy, ale to jest
2: ale
3: jak gdyby...
2: oni chcą więcej, mają niedosyt, chcą trzeciego członka, panie marszałku.
3: To nie tylko to są dwie rzeczy. Jedna to, o czym pani mówi, ale umawialiśmy się inaczej na początku koalicji, a druga bardzo groźna rzecz, przesunięcie pewnych decyzji poza radnych na szczebel polityczny, na szczebel krajowy. Uwikłanie samorządu województwa w tą dużą politykę. To jest bardzo niebezpieczne dla samorządu. Jestem przyzwyczajony do tego, że te decyzje i ten fantastyczny rozwój Dolnego Śląska jest też między innymi dlatego, że te decyzje zapadały tutaj na miejscu. Nikt nam nie mówił, co mamy robić, z kim, jakie zadania mamy popierać, jakie nie. Robiliśmy to, co jest najlepsze dla Dolnego Śląska. Ja myślę, wręcz jestem przekonany, że przyjdzie takie opamiętanie i 20 maja jednak zarząd otrzyma absolutorium, bo ma naprawdę za co. To i wysokość budżetu, i inwestycje, które są poczynione. Rzadko który samorząd województwa, rzadko który region, ponad 50%

0: przeznacza na inwestycje. To jest taki stały trend. W tej chwili
1: też proinwestycyjny budżet.
0: Tak, w tej chwili jest też taka kulminacja zadań, które są współfinansowane z środków unijnych. Nie można zakłócać tego procesu. Jeżeli myśli się o dobru Dolnego Śląska, o tym, żeby Dolnoślązacy mogli realizować swoje ambicje. Jeżeli w Polsce rozmawia się na temat Dolnego Śląska, to tak naprawdę prawie wszyscy nam zazdroszczą, że mieszkamy w tym przepięknym regionie i że Dolny Śląsk tak dynamicznie się rozwija. Naprawdę nie ma powodu do tego, żeby nie udzielić absolutorium czy przesuwać. Ta sytuacja jest kuriozalna, ale dzieje się to wtedy, kiedy politycy ze szczebla krajowego
1: ingerują
0: i ingerują w procesy, które toczą się w samorządzie regionalnym.
1: A czy jakieś konkretne projekty, panie marszałku, inwestycje dla Dolnego Śląska są obecnie wstrzymane przez brak decyzji o absolutorium, czy wszystko toczy się własnym torem, równolegle?
0: To wszystko się toczy, to wszystko się toczy. Z tym, że bardzo często też jest tak, że część tej energii zamiast na pracę, na realizację zadań, na takie bardzo mocne zaangażowanie się w te procesy, no siłą rzeczy poświęca się temu, co będzie, jak przygotować się do absolutorium, a tak naprawdę powinniśmy być już poza tym i zająć się tak naprawdę tą pracą. To jest ciało, które zarządza, natomiast urząd jest ułożony tak, że urzędnicy, tak powinno być, niezależnie od tego, co się dzieje, wiedzą i czynią to, i za to słowa podziękowania, to co do nich należy, żeby te procesy były jak najmniej zakłócone. Ale to wprowadza pewną nerwowość również wśród pracowników. Absolutnie niepotrzebna, powiem brzydko, zadyma.
1: 15 dni dzielą nas od odroczonej sesji absolutoryjnej. Uda się porozmawiać i dojść do konsensusu zdaniem pana, czy Paweł Gancarz, marszałek województwa, ugnie się pod presją polityczną?
0: To znaczy, wydaje mi się, że tak jak powiedziałem, że przyjdzie to opamiętanie. Strony w momencie, kiedy decydowały się na tym, że taka będzie koalicja i taki podział kompetencji, zdawały sobie sprawę. No, trudno powiedzieć, żeby ktoś nie wiedział, na co się decyduje, co podpisuje. Nie zdarzyło się nic nadzwyczajnego, żeby zmieniać warunki funkcjonowania koalicji. Ja jestem zdania i przez wszystkie lata, kiedy pełniłem różne funkcje, będąc szefami, czy to samorządu powiatowego, czy samorządu wojewódzkiego, traktowałem, że jeżeli na coś się umawiamy, to umawiamy się na dobre i na złe do końca kadencji. I wtedy no, ta gra jest czysta. Tu wtedy każdy wie, co ma robić, czym się zajmować. Jeszcze raz powtarzam, że i realizacja budżetu, i zabieganie o środki zewnętrzne, i aktywność i marszałka, i zarządu zasługuje na to, żeby to absolutorium i wotum zaufania otrzymać.
1: I nie zamianie członków zarządów, czyli Natalii Gołąb, a także Michała Rado, wicemarszałka.
0: To znaczy, myślę, że te żądania są
1: absurdalne, powiedzmy to?
0: Nierealne, no trudno. I to jest tak wrzucone, żeby zrobić ferment. Jeżeli osoby te realizują dobrze zadania, jestem też uczestnikiem tego, co dzieje się w samorządzie województwa. Akurat w przypadku członków zarządu, którzy są z Koalicji Obywatelskiej, naprawdę mają dużą swobodę w realizacji celów założonych przez nich czy przez Koalicję Obywatelską. Nie widziałem i nie słyszałem, żeby byli w czymkolwiek blokowani, więc nie ma powodów do tego, żeby próbować przewrócić tą umowę koalicyjną, która została wcześniej zawarta.
1: A czy bierze pan jako były marszałek w ogóle pod uwagę scenariusz, w którym brak porozumienia doprowadzi do trwałego braku większości dla obecnego marszałka?
0: Znaczy, wszystkie warianty trzeba wziąć pod uwagę, ale to jest w przypadku koalicjantów zabawa odbezpieczonym granatem. Nigdy nie wiadomo. Zniszczyć jest niezwykle łatwo. Jest sprawnie funkcjonująca maszyna, która prowadzi Dolny Śląsk, bo jednak samorząd województwa ma ogromny wpływ na rozwój gospodarczy, na to, co dzieje się w regionie, na wsparcie również mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, więc i na tą politykę mikro, ale również i na politykę makro, na wsparcie samorządów gminnych i powiatowych. I skoro coś dobrze funkcjonuje i na coś żeśmy się umówili, no to trzeba po prostu to realizować.

0: przy mikrofonie Patrycja Nieczmionka, a w studiu były marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski. Witamy ponownie, panie marszałku.
1: Witam serdecznie.
0: Jako wiceprzewodniczący sejmiku i doświadczony samorządowiec, jak ocenia pan raport o stanie województwa, który ma być podstawą do udzielenia wotum zaufania obecnemu zarządowi?
1: Bardzo dobrze, bo ja się cieszę też ogromnie z tego, że realizowane są praktycznie wszystkie zadania, które rozpoczęliśmy w poprzedniej kadencji, czy w poprzednich kadencjach, ale dokładane są również nowe elementy, tak? Czyli kontynuacja, ale jednocześnie nowa koalicja ma nowe pomysły i je realizuje.
0: Przypomnijmy, jakie, panie marszałku.
1: Główną, taką sztandarową, może taką krótko, mimo wszystko terminową, to jest Dolnośląskie Centrum Onkologii. Chociaż jeżeli popatrzymy, jak dochodziliśmy do tego, to wcale tak krótko nie było, bo i potrzebą tego poprzednia opozycja dyskutowała niejednokrotnie do 12 w nocy.
0: Pamiętam te gorące obrady, panie marszałku.
1: No, w tej chwili wszyscy niosą tę inwestycję na sztandarach i dobrze. Inwestycja około 2 miliardów złotych, niezwykle potrzebna dla Dolnoślązaków. Formuła DCO, który ma fantastyczną kadrę lekarzy, pielęgniarki, obsługę, ale również i aparaturę, urządzenia. Natomiast te budynki są w fatalnym stanie. Obojętnie ile by nie zainwestowało się w te budynki, one nigdy nie będą na miarę nawet XX wieku, nie mówiąc już o XXI wieku. Rewolucja kolejowa niespotykana w Polsce, ale zaryzykuję również, że niespotykana w Europie. I efekty tego są już w tej chwili, w marcu, w 2026 roku. Nasze koleje przewiozły 2,5 miliona pasażerów.
0: To jest rekord. Nie pobił, takiego wyniku nie miał.
1: 6% więcej od poprzedniego rekordu, a 16% więcej miesiąc do miesiąca, czyli no widzimy ogromny postęp.
0: Ale on jest myślę, że będzie jeszcze większy w maju, panie marszałku, bo jechałam na majówkę i był bardzo, bardzo zatłoczony, aż prosiło się o kolejny nowy tabor.
1: I to robimy. W tej chwili ten dynamiczny rozwój jest możliwy, dlatego że przeznaczyliśmy 1,6 miliardów złotych już w tej chwili na tabor z budżetu, ale łączna kwota, która została zaangażowana na zakup taboru, to 2,5 miliarda złotych. Do tego środki, tym środki jest KPO na szybki zakup za 309 milionów złotych, 10 pociągów, które wdrożono, cały ten system złożono, czy mechanizm złożono w ciągu zaledwie 6 miesięcy. Tam była taka opcja, że przy poprzednich przetargach założyliśmy opcję, że możemy dokupić następne pociągi. To można powiedzieć dopiero początek, bo kolejne 10 składów jest w produkcji, a złożono wniosek o dofinansowanie na następnych 20. Już w czerwcu zostanie odebrany setny pociąg, a w stosunkowo niewielkim okresie czasu powinno być już 120. To będzie jedna największa flota kolejowa w Polsce. Kwestia tej rewitalizacji, bo z jednej strony pociągi, ale z drugiej strony te pociągi muszą po czymś jeździć. I to nie chodziło nam o to, żeby one jeździły po infrastrukturze już, która jest, tylko żeby właśnie
0: przywracać
1: te trasy, których nie było, czy zostały zlikwidowane, bo trudno nawet powiedzieć o zawieszeniu, zlikwidowane 30 lat temu. Chcemy do końca kadencji ten proces ponad 300 kilometrów szlaków kolejowych zakończyć, ale i pojawiają się nowe, chociażby Lwówek, Świętoszów.
0: Tak, mamy chyba kolejny etap prac, prawda?
1: Tak, kolejny etap prac powstaje w okolicach Świętoszowa, powstaje Fort Trump na kilka tysięcy osób, miasteczko, baza amerykańska. No, do obsługi tej bazy potrzeba będzie naprawdę bardzo wielu specjalistów, wielu pracowników. to trzeba, tych pracowników trzeba będzie dowozić nawet z dużych odległości, więc też chcemy skomunikować z tymi obszarami, w których jest jeszcze stosunkowo duże bezrobocie albo mało miejsc do pracy. Osoby te powyjeżdżały albo za granicę, albo w inne części Polski, a przy szybkiej komunikacji one mogą i powinny znaleźć dobrze płatną pracę stosunkowo niewielkiej odległości. Przecież już w tej chwili różne firmy dowożą do Wrocławia z promienia i 100 kilometrów swoich pracowników. Natomiast szybkie i bezpieczne połączenia to jest wygoda dla pracowników, ale dla pracodawców, którzy nie muszą uruchamiać przewozów pracowniczych, co też ma znaczenie w bilansie i w kosztach tych firm.

0: Jaki obraz województwa wyłania nam się z raportu? Bo trochę on, można powiedzieć, jest nie z czasem realizowany. Dane z GUS są za lata poprzednie. Stąd moje pytanie, jaki dzisiaj mamy obraz, bo on nie jest pełen tam zawarty w raporcie o stanie województwa.
1: No tak, bardzo wiele rzeczy poszło do przodu. Na pewno dużym problemem jest kwestia związana z dzietnością.
0: Niż demograficzne. Chyba na terenie całego województwa.
1: I tu też samorząd zastanawia się, ale wdraża również programy, które powinny zachęcić młode osoby do tego, żeby te dzieci mieć. To jest kwestia związana ze żłobkami, z przedszkolami, a więc przy tej aktywności zawodowej obojga rodziców, potencjalnych rodziców czy rodziców, no to niezbędna staje się rozbudowa tej infrastruktury społecznej. No niestety, ale raczej niestety nie ma już albo niewiele jest rodzin pokoleniowych, wielopokoleniowych, tak, gdzie to babcie zajmowały się
0: wnuczętami.
1: Z drugiej strony, no to jest fantastyczne, bo osoby w wieku 60 i więcej lat są aktywnie społecznie, aktywnie.
0: Zawodowo też.
1: Ale i te pola aktywności naprawdę są duże. Dużo podróżują, więc też no, pracowali całe życie na to, żeby po przejściu na emeryturę móc realizować swoje marzenia, swoje zamierzenia, podróżować, zwiedzać nie tylko Polskę, ale również Europę czy świat. I to chyba jest takie bardzo pozytywne. Natomiast dla młodych rodzin no to jest problem, bo nie ma dzieci zostawić, więc jest potrzeba tej sfery społecznej, rządu, ale i również samorządów wszystkich szczebli, ze szczególnym uwzględnieniem samorządów gminnych, właśnie budowa tej infrastruktury, a samorząd województwa jest również po to, żeby te działania wesprzeć.
0: Z raportu o stanie województwa, panie marszałku, wyłania się także sytuacja w ochronie zdrowia. Z jednej strony budujemy ten największy, najnowocześniejszy szpital onkologiczny, ale z drugiej strony pokazuje także zapaść w ochronie zdrowia, jeśli chodzi o powiatowe szpitale. Na plusie są te wojewódzkie. Czy dla pana na przykład taka konsolidacja szpitali w Bolesławcu, skąd pan pochodzi, i z Gorzelca to dobry pomysł? Bo słyszymy już na przykład, że podobne działania będą realizowane w Wałbrzychu.
1: Na plusie na pewno są szpitale kliniczne, ponieważ i żaden szpital kliniczny, z mojej informacji, nie boryka się z problemami finansowymi. To jest taki mechanizm zastosowany, że w tej chwili bardzo duży procent budżetów szpitali to są płace. I w tych dużych kontraktach, jakie posiadają szpitale kliniczne, ta podwyżka jest poprzez procentowe zwiększenie budżetu szpitala. A więc jak mówię, te duże szpitale mają duże kwoty, które łatwiej jest później podzielić. Szpitale wojewódzkie mają te budżety mniejsze niż szpitale kliniczne, ale mniej więcej wychodzą na zero. Natomiast przy szpitalach powiatowych, to rzeczywiście te kontrakty z NFZ-em są stosunkowo niewielkie, a więc i kwestie podwyżkowe, również te kwoty są stosunkowo niewielkie. Bardzo często jest też tak, że w tych zwiększeniach, które realizuje NFZ, zapomina się, że w szpitalu pracuje, w cudzysłowie zapomina się, że w szpitalu pracuje nie tylko biały personel, że jeszcze jest administracja i obsługa, i wtedy dyrekcja stoi przed poważnym problemem, skąd wziąć pieniądze na podwyżki również dla tej sfery, bo nie może być sytuacji takiej, że tylko biały personel otrzymuje regulacje płacowe, a pozostały nie. Jednym z takich ucieczki z tego, ale i również dla mnie jest to, jestem zwolennikiem połączenia szpitali ze względu na to, że duży może więcej, a więc i kwestia i kadry lekarskiej, kwestia zakupu, ale przede wszystkim wykorzystania też zakupionego sprzętu, tych drogich urządzeń, tomografów, robotów medycznych i tak dalej, i tak dalej. Ona jest wtedy w zdecydowanie większym stopniu wykorzystana. Nie powiela się pewnych oddziałów, tylko te oddziały się rozwija. W przypadku połączenia Bolesławca, szpitala Bolesławieckiego i szpitala Zgorzeleckiego, no to jest taki bardzo dobry kierunek, ale też trzeba powiedzieć, że jeden z łatwiejszych. Znaczy samo połączenie, chwała dyrektorowi Kamilowi Barczykowi, że podjął się to działania z panią dyrektor ze szpitala Zgorzeleckiego, ale to są jedne z największych szpitali powiatowych na Dolnym Śląsku, a więc duży z dużym, można powiedzieć, bogaty z bogatym. Tak. Przerysowując to, no to znacznie łatwiej. Natomiast te małe szpitale muszą znaleźć też swoją formułę. Poza tym, jeżeli połączymy większy obszar, chociażby ginekologia. Są przecież szpitale powiatowe, gdzie w ciągu roku urodzeń jest około 300. Czyli tak naprawdę niecałe jedno, tak, statystycznie, przepraszam.
0: Tak.
1: Tak, niecałe jedno dziecko rodzi się dziennie, gdzie w przypadku szpitali wojewódzkich, czy tych dużych szpitali powiatowych, jest to kilkanaście urodzeń. No więc no widzimy, że ten kierunek chyba jest nieunikniony i dobrze, że przecierają szlaki. W przypadku szpitala Wałbrzych pani przywołała, no tu jest jeszcze sprawa łatwiejsza, bo to są szpitale wojewódzkie
0: tak.
1: Więc jeden właściciel, jakim jest samorząd województwa, no to jest zdecydowanie łatwiej. Na pewno personel też obawia się tych łączonych szpitali. Apelowałbym o to, żeby jednak nie obawiać się, bo i komfort pracy, i kwestia związana z inwestycjami będzie wtedy zdecydowanie łatwiejsza. Ale pamiętajmy też o tym, że na rynku, jeżeli chodzi o lekarzy, jest niedobór przy dużych szpitalach. Łatwiej jest zorganizować pracę i lekarzy aż tylu. Znaczy ten niedobór będzie zdecydowanie mniejszy, a jestem przekonany, że jest to zdecydowanie lepsze dla pacjentów, bo będą mieli i dobrą obsługę, na dobrym sprzęcie, leczeni przez dobrych lekarzy, to też powinno, po takie połączenia i dokończenie tego powinno spowodować też, że te kolejki do lekarzy powinny być mniejsze.
0: Panie marszałku, 2 lata kadencji, tej kadencji, co udało się zrealizować, ale pytam o pana, z czego pan jest zadowolony?
1: Znaczy, ja już powiedziałem i mocno to podkreślam, cieszę się ogromnie, że jest kontynuacja, że bardzo wielu z nas zostało pozytywnie zweryfikowanych przez wyborców, bo jesteśmy dalej radnymi wojewódzkimi, to znaczy, że nasza praca była oceniona pozytywnie. Cieszę się też z tego, że powstają nowe pomysły. Myślę, że w życiu każdego polityka jest taki moment, żeby zastanowić się, czy młodzi ludzie pełni pomysłu nie powinni zastąpić tych, którzy kilkanaście, kilkadziesiąt lat już pełnią tę funkcję, bo wnoszą dużo nowego, dużo świeżej krwi, chociaż w moim przypadku muszę powiedzieć, że całe moje otoczenie to byli ludzie młodzi, ludzie, którzy mogliby być moimi synami i muszę powiedzieć, że podziwiam ich, bo świetnie sobie radzą, a jestem też dumny z tego, że tak naprawdę trochę byłem im i ojcem,
0: mentorem,
1: nauczycielem, mentorem. I to jest taka ogromna satysfakcja, oprócz tego, co udało się zrobić dla województwa dolnośląskiego, dla jego mieszkańców, że jesteśmy tym wiodącym regionem nie tylko w Polsce, ale również w Europie, że ci następcy wiedzą, jak to robić, jak robić to dobrze.
0: 20 maja będzie absolutorium dla zarządu, panie marszałku?
1: Jestem przekonany, że będzie, bo jest za co. Ci, którzy nie są zdecydowani, niech się zastanowią, czy robią to dla dobra województwa, czy dla swoich partykularnych interesów. Proszę, zastanówcie się i po 20 weźmy się do pracy, jak to robiliśmy do tej pory dla dobra mieszkańców Dolnego Śląska.
0: I tu stawiamy kropkę. Cezary Przybylski, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa, Klub Radnych Polskie Stronnictwo Ludowe i Bezpartyjni Samorządowcy, a także były marszałek województwa, najdłużej piastujący ten urząd. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję pani, dziękuję państwu.
2: Dolny Śląsk z bliska. Audycja powstaje we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.

4 minuty pozostały do godziny 15. O 15 w Radiu Rodzina Koronka do Miłosierdzia Bożego. Ja już teraz zapraszam Was serdecznie do wspólnej modlitwy w tym czasie.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
3: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie w

0: Nie żyje trzech pasażerów wycieczkowca. Jedyny Polak czuje się dobrze. Wojna na Bliskim Wschodzie nie wpływa na cenę żywności. Maturzyści zmierzyli się z królową nauk.
1: Było tak naprawdę dodawanie, mnożenie, korzystanie z karty wzorów i to w sumie wszystko.
0: Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Polskie służby monitorują rejs statku po Atlantyku, na którym wykryto hantawirusa. Nie żyją trzy osoby, małżeństwo Holendrów i obywatel Niemiec. Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała właśnie, że dwie kolejne są zakażone. Na statku jest też Polak. To członek załogi, który czuje się dobrze, informuje rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór.
2: Wczoraj nic się nie zmieniło dla naszego obywatela.
0: Hantawirusy najczęściej przenoszą gryzonie, bardzo rzadko to człowiek może zarazić człowieka, łatwiej o to jednak na przykład na statku, mówi główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski.
3: Boczne spotykały się na pewno, nie wiem, w jakichś restauracjach, w kajutach.
0: Statkiem płynie około 170 pasażerów. Wszystkich czeka teraz kwarantanna, która może potrwać nawet 6 tygodni. Na wirusa nie ma lekarstwa. Leczenie jest objawowe. Objawy przypominają grypę. Przyczyną śmierci może być ciężkie zapalenie płuc. Hantawirusy nie są nowe. Rocznie w Polsce choruje kilkadziesiąt osób. Ani susza, ani efekty wojny na Bliskim Wschodzie jeszcze nie wpływają na ceny żywności. Blokada cieśniny Ormus na razie nie zakłóca ruchu rynku nawozów sztucznych, a susza nie uderza u nas w produkcję żywności, mówi Bartosz Urbaniak, szef bankowości Agro w banku BNP Paribas.
4: Chleb nie powinien drożeć, pszenica lekko poszła do góry, ale ona jest cały czas dosyć tania w porównaniu do poprzednich lat, czyli chlebek nie podrożeje, masło jest tanie, czyli...
5: I będzie dalej tanie.
4: I będzie, także chleb można by było dosyć dobrze posmarować grubo tym masłem. Zwyczajowo szynka na tej kanapce, no to wieprzowina jest tania. Warzywa póki co, bo mamy je z zeszłych zbiorów, one są między 5 a 20% tańsze.
0: Bardzo tanie są i takie pozostaną ziemniaki. Czysty cynizm, tak prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski komentuje wprowadzenie przez Rosjan jednostronnego zawieszenia broni 8 i 9 maja. Moskwa chce tego dnia skupić się na uroczystościach propagandowych związanych ze zwycięstwem Związku Sowieckiego nad III Rzeszą.
6: Amerykanie rozmawiali z Rosjanami o tym, co może się wydarzyć 9 maja, czy będzie zawieszenie broni, czy nie, ale nikt oficjalnie się z nami nie kontaktował. Ameryka i Rosja rozmawiają o zawieszeniu broni. Jakie to ma być zawieszenie broni? Ważne jest, aby nasza strona wiedziała, na co się zgadza.
0: Prezydent Ukrainy ogłosił reżim ciszy, czyli wstrzymanie ognia od północy z wtorku na środę. 3 godziny na rozwiązanie kilkudziesięciu zadań. Maturzyści skończyli już egzamin z matematyki, a takie były ich pierwsze wrażenia tuż po wyjściu ze szkoły.
1: Nic nie było trudne, bo było tak naprawdę dodawanie, mnożenie, korzystanie z karty wzorów i to w sumie wszystko.
7: Tylko jak otworzyłem arkusz, to już wiedziałem, że będzie ciężko.
8: Ale w sumie widzę, że humory macie.
9: No, a co mam płakać?
7: Śmiech przez łzy tak naprawdę.
0: Jutro pisemny egzamin z języka obcego.
10: ...26 stopni na termometrach we Wrocławiu. Spore zachmurzenie, aczkolwiek widać, że przechodzą gdzieś przez te chmury promienie słońca, więc jest tak dość przyjemnie, aczkolwiek jest też, powiedziałabym, dość duszno. Powolutku docieramy do tego najcieplejszego momentu dnia, ten po godzinie 16, 26 stopni, potem już temperatury będą malały. Jutro do 24 na Dolnym Śląsku.
11: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca wartościowe upominki komunijne, pamiątki, pięknie kolorowane i oprawione Biblie, obrazki, biżuterię, wyroby ze srebra i złota, edukacyjne gry biblijne i filmy. Dostępne są także wianki, rękawiczki, torebki i pelerynki komunijne. Te i inne upominki oraz oczywiście wiele, wiele książek do nabycia we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14. Więcej na księgarnia.wroclaw.pl.
12: Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max.
13: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
5: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
14: Reklama.
15: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
10: Witajcie po godzinie 15. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Na zegarach dobiega już 15.27, a ja oprócz tego, że rozpoczynamy kolejną godzinę z Radiem Rodzina, chciałam wam powiedzieć o tym, że cały czas możecie zdobyć jedną z książek, która przyda się dzieciom, które przygotowują się do pierwszej Komunii Świętej. Są to książki pod tytułem Piękne historie o Komunii Świętej, a także Jutro idziemy do kościoła. One z pewnością pomogą dziecku jeszcze lepiej przygotować się na spotkanie z Jezusem w Komunii Świętej. Aby otrzymać taką książkę, wystarczy odpowiedzieć nam na pytanie, jak wspominacie swoją pierwszą Komunię Świętą. Odpowiedzi wysyłajcie na numer 7148 i pamiętajcie, by poprzedzić treść wiadomości słowem rodzina, albo po prostu zadzwońcie na numer 71 322 20 22 i odpowiedzcie nam na to pytanie po prostu tak słownie i na żywo. Ja już teraz bardzo serdecznie zapraszam do tego, by wziąć udział w tej zabawie, a na początek tej godziny zespół Bee Gees na antenie Radia Rodzina.

0: 15.31 już na zegarach. Tak się składa, że na antenie jest z nami nasza słuchaczka, pani Dorota. Halo, halo, dzień dobry.
1: Witam, szczęść Boże.
0: Szczęść Boże, słyszymy się bardzo dobrze. No i dodzwoniła się do nas pani w sprawie naszego dzisiejszego konkursu, w którym po prostu pytamy o wspomnienia naszych słuchaczy swojej pierwszej Komunii Świętej. Pani chciałaby się z nami podzielić takim wspomnieniem, więc proszę nam opowiedzieć, dawno miała pani pierwszą Komunię Świętą?
1: Tak, niemalże 40 lat temu i to były czasy, kiedy przygotowywaliśmy się do tego sakramentu przy kościelnych salkach w sobotę. Wczesnym rankiem wyjeżdżaliśmy z domu, żeby uczestniczyć w lekcjach religii. Miałam wspaniałego proboszcza, ja nigdy się nie mogłam doczekać tego dnia. I mimo, że to była sobota, dzień wolny, poza szkołą, to bardzo czekałam na to. I to też jest taka historia, że moi rodzice zostali niemalże zaskoczeni, ponieważ moja starsza siostra rok wcześniej przygotowywała się do Komunii Świętej i ja nie byłam taka zdolna, ale po prostu przysłuchiwałam się tego, czego ona się uczyła i uczyłyśmy się wspólnie i ksiądz, nasz duszpasterz wtedy, który przygotowywał moją siostrę do Komunii Świętej, rzeczywiście widział duże zaangażowanie moje i nawet była taka sytuacja, gdzie osoby, które się przygotowywały do komunii, zapytane, jak nie znały odpowiedzi, to ja tę odpowiedź znałam, bo byłam przygotowana przez moją siostrę. I tak rok wcześniej decyzją proboszcza i biskupa również, bo mam to zapisane w świadectwie, zostałam dopuszczana do pierwszej Komunii Świętej. Więc moi rodzice byli zaskoczeni, parafianie również. Dla mnie to była ogromna, wzruszająca chwila. Zresztą do dzisiaj łamie mi się głos, bo to było tak niesamowite, tak wzruszające, a równocześnie to było takie nobilitujące, bo została doceniona moja wiara i takie moje świadectwo. I to staram się też przekazywać mojej córce. Moja córka kilka lat temu miała komunię, ale w tym roku mamy komunię chrzestnicy mojego męża, więc też jesteśmy w tym duchu majowym, pięknym, wspaniałym. Więc pozdrawiamy wszystkie dzieci przygotowujące się do komunii, bo to jest naprawdę wspaniałe, niesamowite doznanie, pierwszy raz spotkanie z Bogiem, więc no niesamowite. Głos mi się łamie.
0: Bardzo dziękujemy za tę historię. Faktycznie piękna i wzruszająca historia. Także pani Doroto, bardzo dziękuję za to, że podzieliła się z nami pani właśnie tym świadectwem. Ja teraz jeszcze może zanim się pożegnamy na naszej antenie, to oprócz właśnie pozdrowień, które już pani wypowiedziała, czy chciałaby pani jeszcze kogoś pozdrowić?
1: Chciałabym pozdrowić mojego męża Jacka i moją córkę Kaję, no i wszystkich mieszkańców Wrocławia i wszystkich słuchaczy tego wspaniałego radia. Jest ze mną w pracy, jest ze mną w domu, bardzo się cieszę i wszystkich pozdrawiam słonecznie, pięknie.
0: Bardzo dziękujemy. My się też do pozdrowień dołączamy i również pozdrawiamy i panią, i pani rodzinę. Pani Doroto, proszę pozostać z nami na linii, a ja tylko dodam, że jeżeli chcielibyście również opowiedzieć nam o swoich wspomnieniach z pierwszej Komunii Świętej, to nasza linia telefoniczna jest otwarta 71 322 20 22. Możecie zrobić to też telefonicznie, smsowo znaczy się 71 48 i poprzedzamy treść wiadomości słowem rodzina. My oczywiście odpowiedzi nagrodzimy.

0: Przypominam, że cały czas możecie wziąć udział w naszym radiowym konkursie, a możecie to zrobić bardzo prosto, zadzwonić na przykład na numer 71 322 20 22 albo napisać SMS-a na numer 71 48 poprzedzając treść wiadomości słowem rodzina i opowiedzieć nam, jak wspominacie swoją pierwszą komunię świętą. Na zwycięzców naszego konkursu czeka książka pod tytułem Piękne historie o komunii świętej, a tymczasem na zegarach 15:44 i zapraszam na kalendarium muzyczne.
1: Maja 1956 roku debiutancki album Elvisa Presleya zostaje pierwszą rockową płytą długogrającą w historii, która dociera na szczyt zestawienia Billboardu. Na pierwszym miejscu utrzymuje się przez 10 tygodni.

1981 roku urodził się wokalista Craig David. Swoją wielką karierę na brytyjskiej scenie pop rozpoczął jeszcze jako nastolatek. Debiutancki krążek piosenkarza zatytułowany Born to Do It ukazał się w 2000

5 maja 1983 roku podczas rozdania nagród Ivor Novello, nagrody przyznawanej przez Brytyjską Akademię autorom tekstów i kompozytorom, utwór Golden Brown zespołu Stragglers został okrzyknięty najczęściej emitowaną piosenką roku 1982.

W 1988 roku na świat przyszła Adele Laurie Blue Atkins, angielska wokalistka. Mezzo-sopranowy wokal i umiejętność pisania często sentymentalnych piosenek przyniosły artystce pokaźną pulę wyróżnień, nagrody Grammy, Oscara i Złoty Glob. Osiągnęła kasowy i artystyczny sukces, a kolejne single zdobyły wysokie miejsca na listach przebojów.

0: Jutro w Senacie najnowsze informacje w sprawie afery Zonda Krypto. Szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności o referendum w sprawie Zielonego Ładu. Reprezentacja siatkarek rozpoczęła w Wałczu przygotowania do sezonu. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Jutro w Senacie najnowsze informacje na temat afery związanej z giełdą kryptowalut Zonda Krypto przekazać mają minister sprawiedliwości Waldemar Żurek i minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Niewykluczone, że ta część obrad zostanie utajniona. Premier z kolei zapowiedział, że jeszcze w tym tygodniu do Sejmu wróci projekt w sprawie kryptowalut.
1: Będzie to już trzecia wersja ustawy o nadzorze nad rynkiem wirtualnego pieniądza. Dwie poprzednie zawetował prezydent. Premier mówi dziś tak.
2: Wszystkie karty są już na stole. Nikt nie może, także pan prezydent, liderzy PiS-u, nie mogą już dłużej udawać głupich. Przepraszam za to mocne słowa.
1: Ostatnio politycy Polski 2050 rozmawiali z prezydentem, próbując nieco zliberalizować przepisy. Donald Tusk zapowiada jednak drogę w przeciwnym kierunku.
2: Jedyną zmianę, jaką będę proponował, to jeszcze wyraźniejsze zaostrzenie kar.
1: Polska, zgodnie z unijnym rozporządzeniem, powinna wprowadzić przepisy o kryptowalutach do końca czerwca.
0: Relację przygotował Maciej Kluczka. Zagrożenie hantawirusem dla szerszych kręgów ludności jest niewielkie, ogłosiła Światowa Organizacja Zdrowia po śmierci 3 osób i zachorowaniu kolejnych 3 na holenderskim statku wycieczkowym. Eksperci dodają, że nie ma potrzeby panikować ani wprowadzania ograniczeń w podróżach. Na statku są Polacy. Jak informuje MSZ, wszyscy czują się dobrze. Jak mówi dr Paweł Grzesiowski, główny inspektor sanitarny, pasażerom i załodze zapewniono opiekę medyczną i wsparcie.
3: Nie ma pewności, że te osoby, które rozwinęły chorobę, zaraziły się na statku, one równie dobrze mogły być już zakażone wsiadając na ten statek, a ruszał on z Ameryki Południowej, gdzie mamy typ wirusa, który również przenosi się łatwiej między ludźmi.
0: Najczęściej wirusa przenoszą jednak gryzonie, rzadko przenosi się z człowieka na człowieka.
4: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Chcemy wesprzeć wniosek prezydenta o referendum w sprawie Zielonego Ładu, mówi Dominik Kolosz, szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności. Na 20 maja Solidarność zapowiada wielką manifestację na ulicach Warszawy. Związkowcy oczekują przede wszystkim korekty umowy społecznej dotyczącej transformacji sektora górniczego.
5: Tylko ludzie niespełna rozumu w tej chwili stawiają w transformacji energetycznej na to, żeby paliwem przejściowym, dopóki Polska nie będzie miała energetyki atomowej, był gaz. Gaz po pierwsze jest paliwem coraz trudniej na tą chwilę dostępnym, ale na pewno będzie paliwem coraz droższym i to spowoduje, że Polacy będą w dalszym ciągu płacić bardzo duże pieniądze za energię, a o firmach funkcjonujących w Polsce to już w ogóle nie mówię.
0: Zdaniem szefa Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności najlepszym rozwiązaniem byłoby referendum, tak by to Polacy zdecydowali w sprawie Zielonego Ładu.
4: Wiadomości ze świata sportu.
0: Reprezentacja siatkarek rozpoczęła w Wałczu przygotowania do sezonu. Pierwszym sprawdzianem jeszcze w maju będzie silnie obsadzony turniej we Włoszech. Potem Polki zagrają w Lidze Narodów, a najważniejszą imprezą sezonu będą Mistrzostwa Europy w Turcji, Czechach, Szwecji i Azerbejdżanie. Michał Waszkiewicz.
6: Na razie pod okiem Stefano Lavariniego trenuje 15 zawodniczek. Siatkarki Budowanych Łódź i Deweloperesu Rzeszów, które grały o złoto w Ekstraklasie, przyjadą w poniedziałek. A najpóźniej dotrze do Wałcza Magdalena Stysiak, która 2 dni temu grała w finale Ligi Mistrzów. W zespole, po tym jak część zawodniczek zrezygnowała z gry, jest sporo nowych twarzy, mówi Adrian Brzozowski z Polsatu Sport.
7: Zobaczymy, jak z tej kadry szerokiej, wąską kadrę wybierze trener Stefano Lavarini, jak tę kadrę skroi pod własne potrzeby i pod potrzeby takie, żeby jednak ta reprezentacja dalej była w tym światowym topie, bo ona jest w światowym topie.
6: Polki pod koniec maja w Genui zagrają towarzysko z Serbią, Włochami i Turcją. Potem rozpoczną walkę w Lidze Narodów.
0: Najważniejszą imprezą sezonu będą Mistrzostwa Europy, które rozpoczną się pod koniec sierpnia.
8: W Radiu Rodziny już czas na prognozę pogody. 26 stopni na termometrach we Wrocławiu. Powiem szczerze, że tak troszkę, mimo tego, że wiatr jest obecny, jest troszeczkę tak dość duszno. Zachmurzenie jest spore, a temperatury powolutku będą nam spadały. Dziś na Dolnym Śląsku to tak i pochmurno, i trochę deszczowo, ale też i troszkę słonecznie. Jeżeli chodzi o dzień jutrzejszy, słonecznie, deszczowo, ale też troszkę chmur będzie.
9: Reklama.
10: Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max.
11: Ponad 2,5 miliona pasażerów w jednym miesiącu. Koleje Dolnośląskie właśnie pobiły rekord. I to nie przypadek. Nowoczesne pociągi, nowe trasy, coraz więcej połączeń. Żółto-białe składy docierają już do 4 województw, i wciąż ruszają w nowe kierunki. Dolny Śląsk jedzie do przodu, a Ty jedź razem z nami. Koleje Dolnośląskie. Rozwijamy region.
9: Cześć, z tej strony Krzysiek. Od 3 lat jestem kierowcą autobusu MPK Wrocław. Niezła wypłata, dużo benefitów i super ekipa. A, i prawo jazdy na autobus zrobiłem w MPK, bezpłatnie.
12: Wejdź na rekrutacja.mpk.wroc.pl i weź kurs na dobrą pracę. Reklama.
13: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
8: Myślę, że to tak może brzmieć, jakbym troszeczkę narzekała na to, że jest sporo chmur na niebie, że jest duszno i że w sumie to ta pogoda może taka nie jest zbyt dobra, ale myślę, że... Ale tak właściwie to tak nie jest, bo oczywiście bardzo cieszę się z tego, że jest słońce i mam nadzieję, że wy również się cieszycie, a że ta radość jest jeszcze bardziej potęgowana tym, że po prostu wybiła godzina 16, no i to oczywiście oznacza u wielu z was koniec pracy. Ja jestem z wami cały czas i będę towarzyszyć wam teraz w tej drodze powrotnej do domu. Przy mikrofonie Radia Rodzina Natalia Wójcik. Rozpoczynamy kolejną godzinę z Radiem Rodzina. No i na dobry jej początek Zbigniew Wodecki i kawałek Zacznij od Bacha.

0: Myślę, że o tym wiemy wszyscy, że w całej Polsce trwają obecnie matury, ale ja troszeczkę chciałabym teraz wybiec w przyszłość, no bo słuchajcie, od 1 września tego roku w ramach programu Bezpieczny Wrocław cztery szkoły ponadpodstawowe uruchomią klasy dronowe, czyli takie klasy z innowacjami, które przygotowują młodzież do zawodów przyszłości. Uczniowie nauczą się w tych szkołach na przykład budowy i serwisowania dronów, pilotażu oraz pracy z technologiami, które już dziś zmieniają rynek pracy. No i możemy powiedzieć, że wrocławskie szkoły dotrzymują kroku temu rozwojowi technologicznymi, a wśród placówek, które już w maju uruchomią nabór do klas dronowych, są zespół szkół nr 1 przy ulicy Słubickiej, zespół szkół logistycznych przy ulicy Dawida, elektroniczne zakłady naukowe przy ulicy Braniborskiej i lotnicze zakłady naukowe przy ulicy Kiełczowskiej. Kontynuujemy działania, które podjęliśmy ponad rok temu w ramach projektu Wrocławskiej Doliny Dronowej. Zaznacza Michał Młyńczak, wiceprezydent Wrocławia.
1: Prezentujemy kontynuację działań, które podjęliśmy już przeszło rok temu w ramach programu tzw. Wrocławskiej Doliny Dronowej. To połączenie innowacji, nauki, pracy samorządu, biznesu i tego, aby dać młodym ludziom nowe możliwości kształcenia. W ramach tego połączenia powstają od 1 września cztery klasy innowacji, w ramach których będą przyszli uczniowie uczyć się pracy i obsługi statków bezzałogowych. To przyszłość nie tylko militarna, ale również niezwykłe ich wykorzystanie w służbie cywilnej i w coraz większym zakresie codziennego działania.
0: Uczniowie popracują najpierw na małych modelach, a następnie będą operować większym sprzętem i będą mogli zdać egzamin na pilota drona. Innowacje bezzałogowych statków powietrznych mają zastosowanie m.in. w transporcie i logistyce, a przede wszystkim w obronności, co zauważa Grzegorz Dorobek, koordynator w Zespole Szkół Logistycznych.
2: Dorobek Grzegorz, Zespół Szkół Logistycznych, koordynator oddziału przygotowania wojskowego i koordynator innowacji, obsługa i budowa bezzałogowych statków powietrznych.
3: Jakich narzędzi będą korzystać ci, którzy zarekrutują się do tak zwanych klas dronowych?
2: Pierwsze, co dostaną do ręki, to są drony edukacyjne. One latają w systemie FPV. To są drony bezpieczne, małej wagi, mała masa startowa, 17 gram, aczkolwiek z racji małej wagi, mało aparatury wspierającej pilota, więc tutaj on jest bardzo czuły, bardzo szybki, ale też bardzo niestabilny w locie. Natomiast jeżeli nauczymy się tym latać, tak, operować nadajnikiem manualnie, to już polecimy każdym dronem, bo te większe drony, wiadomo, więcej sensorów, więcej aparatury wspomagającej lot, czujniki, detektory zbliżania się do przeszkód. Im więcej tych szkół będzie, tym większa, uważam, obronność kraju, większy potencjał ewentualny odstraszający.
0: Zajęcia dadzą uczniom wiedzę również z zakresu elektroniki i prawa lotniczego. Nie zabraknie nauki obsługi dronów w terenie i ich serwisowania, co podkreśla Stefan Hałat, nauczyciel informatyki z Zespołu Szkół nr 1 we Wrocławiu.
4: Oprócz tego, że nasi uczniowie będą mieli możliwość ukończenia takiego kursu, to będą również brali udział w możliwości projektowania, konstruowania i budowania takich dronów, jak i również ich programowania. Też są podjęte działania z Politechniką Wrocławską, gdzie będziemy mogli też podglądać i przepatrywać się, jak oni na swoich laboratoriach tworzą i projektują urządzenia, czyli statki bezzałogowe. Będziemy uczyli się też podstaw elektroniki, bo taki dron składa się z wielu części elektronicznych, prawda? Jest tam płytka sterująca, silniki, kamera, jest też przekaz radiowy, prawda? Żeby operator mógł widzieć obraz i sterować tym dronem, to nasi uczniowie będą również poznawali podstawy elektroniki, żeby mogli samodzielnie takiego drona zmontować.
0: Młodzież będzie się kształcić w specjalnie wyposażonych salach i pracowniach, a w zależności od placówki i etapu kształcenia w klasach dronowych będą od 1 do 3 godzin tygodniowo takie zajęcia, o czym mówi Jolanta Mazurkiewicz-Kaczyńska, dyrektor Lotniczych Zakładów Naukowych we Wrocławiu.
5: Innowacja pedagogiczna, z którą ruszamy, oczywiście mamy już opracowany program, mamy drony, mamy trenażery lotów, więc zasobami jesteśmy przygotowani, natomiast celujemy w klasę dwuzawodową, technik mechatronik, technik automatyk. Dlaczego? Dlatego, że potrzebna jest taka ogólna wiedza techniczna i to bardzo taka ścisła, żeby można było powiązać i te zasoby elektroniki z programowaniem, z pilotażem, trochę prawa lotniczego i też mamy tutaj specjalistę, pasjonaci, tutaj nauczyciele, którzy od kilku lat prowadzą takie zajęcia, do tej pory nieobowiązkowe, bo to były zajęcia rozwijające pasję i z tymi dronami mieliśmy już wcześniej do czynienia. Niemniej jednak odpowiadamy na potrzeby rynku. Potrzebne są do tego kadry. My dajemy taką kwintesencję tej wiedzy, takie są nasze założenia, żeby uczeń kończący klasę, czyli za 5 lat, miał podstawy do przystąpienia do egzaminu. Myślę, że z takiego potencjału może korzystać.
0: A ja tylko dodam, że rekrutacja do wrocławskich szkół podstawowych startuje już 18 maja.
6: Radio Rodzina. Więcej słońca.

0: teraz powiemy sobie parę słów o tym, co będzie się działo niedługo już we Wrocławiu, bo słuchajcie, tak się składa, że to właśnie 7 maja Wrocław stanie się centrum komijarskich tradycji w Polsce i Europie. Kilkaset przedstawicieli zawodu przejdzie ulicami miasta w uroczystej paradzie, a do udziału w wydarzeniach związanych z obchodami święta patrona, czyli świętego Floriana, kominiarze zapraszają również mieszkańców i turystów. Ogólnopolskie święto kominiarzy odbędzie się w tym roku we Wrocławiu i to właśnie 7 maja, a jest to taka cykliczna inicjatywa, która co roku organizowana jest w innym mieście. No i właśnie w tym roku gospodarzem jest Wrocław. No i będą miały miejsce oczywiście uroczystości oficjalne, ale także wydarzenia towarzyszące. Główne obchody, tak jak już powiedziałam, przypadną na 7 maja, no i w godzinach od 11 do 14 będą się odbywały. Uroczystości rozpoczną się mszą świętą we wrocławskiej katedrze, po której uczestnicy przejdą w uroczystym orszaku na rynek. O programie mówi Piotr Urbanowicz, kominiarz z Krajowej Izby Kominiarzy oraz z cechu kominiarzy we Wrocławiu.
1: Już 7 maja Wrocław stanie się na jeden dzień europejską stolicą kominiarstwa. O godzinie 11 odbędzie się w naszej intencji msza we wrocławskiej katedrze, skąd następnie wyruszy uroczysta parada kilkuset kominiarzy na wrocławski rynek. Orszakowi towarzyszyć będzie orkiestra policyjna, poczty sztandarowe, animatorzy, a także rozdawane będą upominki i gadżety związane z naszym zawodem. Po dotarciu orszaku na rynek odbędą się tam uroczystości związane z Dniem Świętego Floriana, patrona m.in. kominiarzy i strażaków. Co prawda Dzień Świętego Floriana wypada 4 maja, ale my świętujemy z niewielkim opóźnieniem.
0: Udział w tym wydarzeniu jest bezpłatny, nie wymaga wcześniejszej rejestracji. Organizatorzy zachęcają zarówno mieszkańców i turystów do wspólnego świętowania i przyjścia właśnie na te uroczystości.
1: Serdecznie zapraszamy wszystkich słuchaczy Radia Rodzina oraz wszystkich mieszkańców i turystów już 7 maja do wspólnego świętowania we Wrocławiu.
0: Obchodom towarzyszy również wystawa poświęcona rzemiosłu kominiarskiemu, która dostępna jest na północnej pierze i rynku jeszcze do 8 maja, więc należy się pospieszyć, jeżeli chcecie ją zobaczyć. A ta ekspozycja prezentuje historię zawodu, ale też jego współczesne znaczenie, między innymi w kontekście i ochrony środowiska. Celem corocznego święta kominiarzy jest głównie kultywowanie tradycji, promocja branży i kształcenia w zawodzie, a także integracja środowiska, a także wymiana doświadczeń oraz aktualnych informacji. No ja już teraz dołączam się do tego zaproszenia i zapraszamy właśnie na obchody święta kominiarzy, które już 7 maja o godzinie 11 się rozpoczną.

To była Whitney Houston i kawałek I Will Always Love You na antenie Radia Rodzina. A ja chciałam wam przypomnieć, że jeszcze przez chwilę do godziny 17.30 macie szansę na zdobycie jednej z takich pozycji książkowych, które myślę są przydatne dla dzieci pierwszokomunijnych. No bo przecież maj to oczywiście tradycyjnie czas pierwszych komunii świętych. No i też trwają, myślę, ostatnie przygotowania dzieci do jednego z tych najważniejszych religijnych wydarzeń w życiu. Mamy dziś dla was książkę pod tytułem Piękne historie o Komunii Świętej. Co zrobić, aby otrzymać tą pozycję? A wystarczy po prostu odpowiedzieć na pytanie, jak wspominacie swoją pierwszą Komunię Świętą. Odpowiedzi możecie wysyłać SMS-ami na numer 7148, poprzedzając treść wiadomości słowem rodzina, albo po prostu zadzwonić na numer 71 322 20 22. Ja już teraz bardzo serdecznie ponownie zapraszam do udziału w naszej zabawie.

Dwie minuty pozostały do godziny 17 i już wkrótce na naszej antenie kolejny odcinek audycji Oblicza Wrocławia. Gościem będzie Agnieszka Rossa, dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury Fabryczna we Wrocławiu, a rozmowa skupi się na najważniejszych inicjatywach placówki oraz planach na nadchodzące miesiące. Więcej szczegółów już o godzinie 17.10 w audycji Oblicza Wrocławia. W imieniu Łukasza Ligorowskiego bardzo serdecznie zapraszam.

0: Posłowie PiS-u z kontrolą poselską w resorcie sportu. Sadownicy mocno poszkodowani przez przymrozki. 100-metrowa planetoida przeleci tej nocy blisko Ziemi. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Posłowie PiS-u weszli dziś z kontrolą poselską do Ministerstwa Sportu. Chcieli sprawdzić umowę na 200 tysięcy złotych podpisaną z czterokrotnym mistrzem olimpijskim Robertem Korzeniowskim. Sam zainteresowany nie ma sobie nic do zarzucenia i mówi, że to jest cena walki o dobro Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Błażej Kulesza na ten temat.
1: Posłowie PiS chcieli sprawdzić, dlaczego Korzeniowski jest doradcą ministra sportu.
2: W swojej karierze, poza sukcesami sportowymi, doszedł również do dużych pieniędzy.
1: Tym bardziej, że spółki należące do Korzeniowskiego dostają pieniądze z ministerstwa, dodaje Michał Moskal, poseł PiS.
2: W sytuacjach konfliktu interesu, czyli tak jak tutaj, gdzie jego fundacja, jego spółka bierze kontrakty od instytucji nadzorowanych przez Ministerstwo Sportu lub od spółek Skarbu Państwa, to powinno być zgłaszane albo do takich sytuacji w ogóle nie powinno dochodzić.
1: Sam Korzeniowski nie ma nic do ukrycia.
3: Wszystko jest absolutnie przejrzyste.
1: I dodaje, że to cena krytyki Radosława Piesiewicza.
3: Jeżeli kogoś to uwiera, to trudno, ale to tylko świadczy o tym, jak ważny jest głos, który podejmuje i jak bardzo niewygodny jest dla tych, którzy dają takie zlecenia.
1: Piesiewicz to człowiek PiS-u. Korzeniowski opowiedział się ze ministrem sportu i jak sam przyznaje, nie dziwi go taki polityczny atak.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Dziesiątki tysięcy gospodarstw sadowniczek zostało poszkodowanych przez zeszłotygodniowe przymrozki. Mówi o tym Mirosław Maliszewski, prezes Związku Sadowników RP, przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi z PSL.
5: Spadki temperatur w niektórych miejscach nawet osiągnęły przy gruncie minus 10 stopni, co jest zabójcze dla drzew, krzewów, dlatego że ta faza, w której się w tej chwili znajdują, czy znajdowały w ubiegłym tygodniu, czyli okolice kwitnienia tuż przed, to okres największej wrażliwości młodych zawiązków, młodych kwiatów na spadki temperatury.
0: To już trzeci rok z rzędu, w którym wiosenne przymrozki są tak dotkliwe. Europejska prokurator generalna wystąpiła do Sejmu z wnioskiem o uchylenie immunitetu jednemu z polskich posłów. Mateusz Kornas o szczegółach.
6: Nie ujawniono, o którego posła chodzi, ale wiemy, że chodzi o podejrzenie płatnej protekcji w ramach śledztwa związanego z modernizacją infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii. Jak wynika z informacji Europejskiej Prokuratury, sprawa dotyczy podejrzeń o korupcję czynną i bierną w związku z działalnością podmiotu odpowiedzialnego za modernizację tej infrastruktury w GZM-ie. Inwestycja jest finansowana przez Unię Europejską kwotą 1 900 000 000 zł. Rozłożona jest na lata 2007-2027.
0: Dodam tylko, że Europejska Prokuratura odpowiada za prowadzenie dochodzeń, ściganie i kierowanie do sądu spraw dotyczących przestępstw przeciwko interesom finansowym Unii Europejskiej. 100-metrowa planetoida przeleci tej nocy blisko Ziemi. Ma średnicę od 50 do 100 metrów. Jej uderzenie nam jednak nie grozi, nie ma zatem powodów do niepokoju, zapewnia kierujący planetarium EC1 w Łodzi Tomasz Banyś.
7: Co jakiś czas się jakiś asteroida zbliża, w związku z czym to nie jest tak, że jak na razie są jakieś powody do alarmu?
0: Zbliżenie nastąpi około godziny 2:55 polskiego czasu.
8: W Radiu Rodzina już teraz czas na prognozę pogody. Mamy 25 stopni na termometrach we Wrocławiu, na niebie sporo chmur, ale mimo wszystko promienie słońca przedzierają się przez nie. Temperatury powolutku będą już malały. W nocy do 13 stopni spadną, a jutrzejszy dzień to tak do 23-24 stopni. No i praktycznie w całym naszym województwie może troszkę popadać.
4: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
8: Witajcie po godzinie 17. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Już za chwileczkę audycja Oblicza Wrocławia, a dziś gościem Łukasza Ligorowskiego będzie Agnieszka Rossa, dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury Fabryczna we Wrocławiu, a rozmowa skupi się na najważniejszych inicjatywach placówki oraz planach na nadchodzące miesiące. Pojawi się też w audycji temat rekrutacji na nowy rok szkolny, a także przegląd sekcji, które rozwijają pasje i umiejętności uczestników w różnym wieku. Te i jeszcze więcej tematów już za chwileczkę o 17:10 na naszej antenie.

0: Stało się, ale
1: no, ale to, panie dyrektor, Hendrik zawsze inspiruje pozytywnie, więc tu rekord jest, myślę, że drugoplanowy, jeżeli chodzi o to. I na pewno kiedyś się uda ten rekord jeszcze bardziej podciągnąć w górę. Bardzo budujące jest to, że no, uczniowie czy młodzież, która uczęszcza na zajęcia w Młodzieżowym Domu Kultury Fabryczna, może wyjść na zewnątrz i pokazać, podzielić się swoim talentem. Myślę, że też i tutaj takie jakieś plenery, działania plenerowe, wycieczki, też na pewno to jest jakaś reklama dla Młodzieżowych Domów Kultury.
0: Tak. I to jest duży procent naszej działalności, dlatego że chcemy z naszą placówką po prostu wychodzić ku temu, aby młodzież, dzieci byli na terenach zielonych, byli w imprezach plenerowych, uczestniczyli w zajęciach sportowych, plastycznych oraz innych, muzycznych i etc., ale w przestrzeni, nie tylko w budynku. I to pięknie będziemy też realizować na przestrzeni tych miesięcy, które kończą rok szkolny, czyli maj oraz czerwiec.
1: No dobrze, to o tym właśnie chcemy też porozmawiać, ale może pani dyrektor, powiedzmy w kontekście takiego pokazania przekrojowo, jakie sekcje są realizowane w Młodzieżowym Domu Kultury, bo ja myślę, że też bardzo ważny jest to czas, chyba już najwyższy czas rekrutacji, tak? Trzeba myśleć już o tym, co po wakacjach.
0: Tak, tutaj, szanowni państwo, będziemy rozmawiać o tym, co się dzieje teraz oraz o przyszłości, dlatego że kierunki zmian polegających na tym, żeby nasza placówka była nowoczesną placówką, która pokazuje też, że jesteśmy w środowisku lokalnym odbierani pozytywnie. Mamy na to też dowody, dlatego że stworzyliśmy ankietę, która pokazuje sposób naszej pracy oraz poziom zadowolenia państwa i okazuje się, że mamy bardzo dobre notowania. Będziemy pracować nadal nad tym, żeby utrzymać państwa zaufanie i reprezentować tutaj ofertę edukacyjną, która dla dzieci i młodzieży jest potrzebna. Mhm. Mamy jak zawsze ogólne podziały, czyli mamy dużo zajęć sportowych, mamy dużo zajęć plastycznych, mamy zajęcia edukacyjne i to powoduje, że nasza różnorodność dociera do odbiorców, którzy mają swoje potrzeby, swoje pasje albo chcą te pasje odkrywać.

0: Gdybyśmy mieli spojrzeć na konkretne propozycje dedykowane dzieciom, młodzieży przez Młodzieżowy Dom Kultury Fabryczna, jak te sekcje są podzielone? Tutaj padło sportowe, edukacyjne.
1: Pan redaktor już trochę zna naszą specyfikę, ale ja tutaj właśnie, jak mówię, od ogółu do szczegółu przekażę w kontekście działań, które proponujemy i od razu będziecie Państwo wiedzieli, jak to organizujemy i które sekcje też są aktywizowane, żeby pokazać ten dorobek po rocznej pracy z naszymi nauczycielami, bo to też jest ważne. Czyli w tym momencie też chciałabym tutaj zaprezentować propozycję 30 maja we współpracy ze Spółdzielnią Mieszkaniową Nowy Dwór. Będzie Dzień Dziecka oraz Dzień Otwarty Młodzieżowego Domu Kultury Fabryczna i w tym momencie możemy powiedzieć, że tak, sekcje taneczne, sekcje plastyczne, sekcje edukacyjne będą się w tym działaniu prezentować oraz część sekcji sportowych, te, które uznają, że na terenie tutaj koło szkoły podstawowej nr 113 będą mogły przygotować ciekawe działania. Kolejnym elementem, który pokazuje już konkretne działania akrobatyki sportowej, to 13 czerwca w hali Orbita będzie potężna impreza, która we współpracy ze stowarzyszeniami, w tym momencie też Stowarzyszeniem Altius, będą zawody, będą różnego rodzaju pokazy akrobatyczne w hali Orbita. Jest to duża impreza, która też między innymi pokazuje działania naszej sekcji, która działa przy naszej placówce. Będziemy również prowadzić dzień później, czyli w niedzielę 14 czerwca, piknik z ekosystemem. To będzie na tym terenie Przoku koło osiedla, na osiedlu Nowy Dwór i tam będą przygotowane też różnorodne edukacyjne działania, w tym warsztaty ekologiczne, jak sama nazwa wskazuje, więc będą zajęcia i warsztaty przygotowane przez nauczycieli plastyk i przez nauczycieli, którzy prowadzą ekokoło, ekologiczne działania, czyli cała rzesza osób, które też zajmują się plastyką.
0: Te wydarzenia to są wydarzenia otwarte, czy to tylko uczestnicy mogą przyjść i rodzice, najbliżsi?
1: To są właśnie te działania, o które pan redaktor pytał, czyli działania w plenerze, działania mające pozyskiwać z jednej strony osoby, które by do tej rekrutacji, o której wracamy, jak to się mówi, podczas tej rozmowy, czyli prezentujemy dokonania, które w ciągu roku wypracowaliśmy, a drugim elementem tych plenerowych pokazów i działań to jest również pozyskiwanie nowych uczestników w nowym roku szkolnym, który już niedługo.
0: Ale jak to przebiega? To się trzeba gdzieś mailowo zapisać, przyjść do was? Jak to wygląda?
1: Znaczy tak, jeżeli chodzi o ten dzień otwarty, który będziemy prezentować naszą ofertę 30 maja, no to jest to zwykła impreza plenerowa, gdzie każdy może przyjść i się po prostu dołączyć do imprezy. Natomiast elektroniczna rekrutacja to są te wszystkie elementy, które powodują, że Państwo się zapisują według wytycznych Departamentu Edukacji. Tam jest wszystko pokazane. My te wszystkie informacje będziemy mieli na stronie internetowej. Będzie wcześniej Młodzieżowy Dom Kultury oplakatowany, więc wszystkie najważniejsze działania będą przedstawione rodzicom i opiekunom, którzy chcą swoje dzieci po prostu zapisać.

0: Pani dyrektor, tutaj pani wspomniała o tym, że prezentacja tego wszystkiego będzie na różnych spotkaniach plenerowych, ale ja myślę, że ważnym elementem też jest udział uczestników, członków Młodzieżowego Domu Kultury w różnego rodzaju konkursach i tutaj też jest bardzo dużo sukcesów w skali krajowej.
1: No to są sukcesy i taneczne, i sukcesy związane z sekcjami sportowymi, tutaj akrobatyka sportowa, no, wychodzi i judo, to są sekcje, gdzie bardzo, bardzo dynamicznie powstaje cała grupa osób, które otrzymują wysokie notowania. Jest grupa plastyczna, która wywodzi się z sekcji grafiki, z sekcji ceramiki, z sekcji rysunek i malarstwo i tam udział w ogólnopolskich konkursach plastycznych oraz dzielnicowych czy pomiędzy placówkami też mamy uczestników, którzy uzyskają bardzo duże sukcesy. Mamy też pierwsze miejsce, jeśli chodzi o ogólnopolską tutaj olimpiadę z języka angielskiego i bardzo bym chciała podkreślić to w tej dzisiejszej audycji, że w sekcji języka angielskiego pani Magdaleny mamy uczestnika, wychowanka jej sekcji, który uzyskał pierwsze miejsce w ogólnopolskiej olimpiadzie wiedzy o języku angielskim. Także no, możemy się pochwalić wieloma sukcesami.
0: Tak, ale...
1: Muzyczne, wokalne działania, vivo, małe vivo, duże vivo. No to są znaczące sukcesy.
0: Lista jest bardzo duża i myślę, kto nas uważnie słucha, to też mógł usłyszeć o tych sukcesach. Jeszcze chciałem zapytać o wakacje. Zawsze proponujecie bardzo ciekawą jakąś ofertę. Kiedy możemy się spodziewać, kiedy szukać na stronach internetowych?
1: Od razu odpowiem, że nie prowadzimy półkolonii, bo to jest bardzo ważna informacja. Mamy zajęcia tak zwane w salach otwartych, czyli odbywają się one od godziny 9 do godziny 15:30 i mamy bardzo dużą ofertę liczną wycieczek, które też są realizowane. Jesteśmy otwarci na osoby, które przychodzą do nas podczas wakacji z chwilą, kiedy kończy się rok szkolny. Zazwyczaj jest to w piątek, a my od poniedziałku, czyli ostatni tydzień albo już pierwszy tydzień lipca, my startujemy właśnie z naszą ofertą. Także myślę, że w połowie czerwca należy patrzeć na naszą stronę www.mdkwroc.pl, bo wtedy podwieszamy harmonogramy pokazujące naszą aktualną ofertę wakacyjną.
0: Pani dyrektor, to na pewno jeszcze się usłyszymy. Teraz w takim razie rekrutacja. Czy do rekrutacji jest inna strona, którą pani teraz podała, czy to jest ta sama?
1: Przeszliśmy elektroniczną rekrutację, już rodzice o tym wiedzą, więc proszę zwracać się na naszą stronę internetową, a w międzyczasie też obserwować wszystkie nasze działania, bo przygotowujemy się jeszcze z warsztatami dotyczącymi pszczelarstwa i pszczół. Będą to warsztaty pszczoły. Będziemy planować zakończenie roku artystyczna.nat.i, czyli wszystkie zajęcia muzyczne. Będziemy mieli podsumowanie zajęć plastycznych, czyli będą wernisaże i podsumowanie poszczególnych pracowni. Też zapraszamy. To wszystko będzie na naszej stronie też wybrzmiewało w formie plakatów. No i szanowni państwo, będzie cały czas coś się będzie działo, dlatego że mamy wycieczki co sobotę klubu turystycznego Wszędołazy. Będziemy wychodzić między innymi, tutaj patrzę, że 9 maja wyjście na turniej Krasnala. Będziemy świętować Święto Europy 9 maja. Wyjścia do kina. No i oczywiście judo, to już jest w maju drugi Puchar Dolnego Śląska. To a propos tych sukcesów, działań, aktywności.
0: Żeby pani dyrektor, ja...
1: Pełną różnorodność, prawda?
0: Ja, co was odwiedzam, to ja bym najchętniej zbierał podpisy, bo tam na pewno jakiś artysta znany wyrośnie. Już nie jeden wyrósł. Ale co później?
1: No mamy
0: możemy mieć takie autografy później mieć znanych artystów, więc na pewno to jest...
1: Później w tych programach mam talent, no to człowiek popatrzy, ojej, to dziecko przecież u nas... Chodziło na zajęcia muzyczne, prawda?
0: Jak słyszymy, bardzo wszechstronna propozycja rozwoju dla naszych najmłodszych, dla młodzieży, a to wszystko w MDK Fabryczna. I o tych wszystkich informacjach usłyszeliśmy od Agnieszki Rossy, dyrektor tej właśnie placówki. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję ślicznie.
2: Oblicza Wrocławia. Audycja powstaje we współpracy z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego.

0: tym momencie w Radiu Rodzina przenosimy się na powiatowe drogi. Otóż powiat wrocławski oddał do użytku nowy odcinek drogi łączący węzeł ekspresowy S8 z drogą powiatową numer 1341D. Tak zwana obwodnica Łoziny ma znacząco usprawnić lokalny układ komunikacyjny, a także odciążyć ruch w centrum miejscowości. To odciążenie centrum Łoziny i poprawa bezpieczeństwa, mówi Marcin Korytko, wicestarosta powiatu wrocławskiego.
1: Inwestycja, przy której się dzisiaj znajdujemy, jest istotna z punktu widzenia bezpieczeństwa mieszkańców Łoziny oraz mieszkańców gminy Długołęka, ponieważ wprowadzamy z Łoziny ruch tranzytowy, ruch samochodów ciężarowych. Wybudowaliśmy nowy odcinek drogi, który łączy się z węzłem na drodze ekspresowej S8, węzłem Łozina, oraz łączy się z istniejącą tutaj drogą powiatową. To jest odcinek około długości 1 kilometra. Wybudowaliśmy też rondo, dzięki czemu czy maksymalnie bez kolizji nie będzie się można włączać do ruchu na drodze powiatowej.
0: Inwestycje zrealizowano w systemie zaprojektuj i wybuduj, a nowa trasa została przygotowana z myślą o wszystkich uczestnikach ruchu.
1: To jest wartość 10 milionów złotych, które pozyskaliśmy ze środków rządowych. Umowa została podpisana na realizację w 2023 roku. Proces przygotowywania dokumentacji trwał 2 lata. Niecały rok trwał etap realizacji prac budowlanych. Inwestycja jest zrealizowana pomiędzy drogą ekspresową a drogą powiatową, natomiast w planach przestrzennych gminy, w planach zagospodarowania przestrzennego jest wydzielony korytarz, który będzie umożliwiał budowę dalszych części w momencie, kiedy taka decyzja zostanie podjęta.
0: W ramach zadania powstała m.in. wydzielona ścieżka pieszo-rowerowa, co dodaje wicestarosta.
1: Droga została zaprojektowana przy boisku, przez co musieliśmy troszeczkę wejść w tę infrastrukturę sportową. Polegało to na budowie nowego piłkochwytu. Ale z takich ciekawych rzeczy, które przy okazji tej inwestycji zostały zrealizowane, są to zadania z zakresu ochrony środowiska. Wybudowaliśmy specjalne przejścia dla płatów, czy też różnego rodzaju płotki, które kierują ruch zwierząt wzdłuż cieków wodnych.
0: Ruch na nowej drodze został uruchomiony jeszcze przed długim majowym weekendem, a o znaczeniu inwestycji dla mieszkańców mówi Gabriela Podsiadły z Ołtyska Łoziny.
2: Trwało to dosyć długo, ale wiadomo, powiat jest duży, tych miejscowości jest sporo, więc my też rozumiemy, że no nie da się wszystkiego zrobić. A na chwilę obecną na pewno to już będzie sporym odciążeniem dla naszej miejscowości. A przede wszystkim ulicy Wrocławskiej, która jest naprawdę ulicą bardzo wąską, gdzie jest stara zabudowa, budynki są bardzo blisko siebie, więc cały ten tonaż, który tamtędy przejeżdżał, bardzo utrudniał życie mieszkańcom.
0: Nowa droga łączy węzeł Łozina z drogą powiatową numer 1341D, umożliwiając ominięcie zabudowań wsi od południa i wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza centrum miejscowości.
3: Tu Radio Rodzina.

Radio Rodzina. Pogodnie, pogodniej. Like when you said you felt so happy.

Wielkimi krokami zbliża się już godzina 18, a więc powoli trzeba się już pożegnać. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za wspólnie spędzone to dzisiejsze popołudnie. Do usłyszenia już niebawem. Natalia Wójcik, życzę Wam dobrego popołudnia i dobrego wieczoru.

0: Premier o projekcie w sprawie kryptowalut. Dziś poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. Ponad milion podróżnych przewiozło w majówkę pociągi PKP Intercity. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Premier zapowiedział, że jeszcze w tym tygodniu do Sejmu wróci projekt w sprawie kryptowalut. Będzie to już trzecia wersja ustawy o nadzorze nad rynkiem wirtualnego pieniądza.
1: Postanowiliśmy wrócić z tym projektem i to w trybie natychmiastowym. Jedyną zmianę, jaką będę proponował w tym projekcie, to jeszcze wyraźniejsze zaostrzenie kar dla tych, którzy wykorzystując marzenia ludzi, czasami naiwność ludzi, oszukują ich.
0: Dwie poprzednie ustawy zawetował prezydent.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Polonia w Stanach Zjednoczonych aktywnie uczestniczy w szerzeniu wiedzy na temat Polaków, którzy podczas II wojny światowej, ryzykując własnym życiem, ratowali przed zagładą Żydów. Do polonijnej parafii świętego Franciszka Borgiasza w Chicago sprowadzone zostały relikwie rodziny Ulmów, mówi postulator ich procesu kanonizacyjnego, ksiądz Witold Burda.
3: Relikwie przekazał ich kustosz, ksiądz arcybiskup Adam Szal, metropolita przemyski. Relikwie zostały ułożone w relikwiarzu ufundowanym przez marszałka województwa podkarpackiego, pana Władysława Ortyla.
0: Po mszy świętej miała miejsce projekcja filmu Ulmowie błogosławiona wina.
2: Wiadomości ze świata sportu.
0: Dziś w Londynie poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. Po pierwszym meczu żadna z drużyn nie przybliżyła się do wyjazdu na decydujące starcie w Budapeszcie, bo tydzień temu padł remis 1-1.
4: Mecz w Madrycie może nie był porywający, ale miał swoje momenty. Zwłaszcza Atletico mogło czuć niedosyt, bo im bliżej końca meczu, tym zespół Diego Simeone był lepszy. Oby udało się to powtórzyć w Londynie, mówi trener ekipy z Madrytu. Powiem moim piłkarzom, żeby spróbowali zagrać tak jak w drugiej połowie tego pierwszego meczu. Byłoby wspaniale, gdyby to było takie proste. Faworytem starcia jest jednak Arsenal, który nie przegrał w Lidze Mistrzów w tym sezonie żadnego meczu, a jesienią pokonał u siebie Atletico 4-0.
0: Relację przygotował Michał Waszkiewicz. Ponad milion podróżnych przewiozło w tegoroczną majówkę pociągi PKP Intercity. W pierwsze dni maja Intercity doczepiło do swoich pociągów 529 wagonów do 350 najbardziej popularnych pociągów krajowych oraz międzynarodowych. Spółka przypomina, że 1 maja po raz pierwszy w tym roku wystartował weekendowy pociąg Jantar relacji Warszawa-Hel-Warszawa. Będzie kursował do końca września.
5: W Radiu Rodzina już teraz sprawdzamy prognozę pogody, jeżeli chodzi o dzień jutrzejszy. Do 24 stopni na Dolnym Śląsku, sporo chmur na niebie w dalszym ciągu, ale jeżeli chodzi o temperatury, to tak do 24 stopni. Natomiast czwartek przyniesie nam już sporo deszczu i znaczne ochłodzenie, bo w czwartek temperatury spadną nam nawet do 14 stopni, nawet do 12 miejscami czy 11.
6: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca wartościowe upominki komunijne. Pamiątki, pięknie kolorowane i oprawione Biblie, obrazki, biżuterię, wyroby ze srebra i złota, edukacyjne gry biblijne i filmy. Dostępne są także wianki, rękawiczki, torebki i pelerynki komunijne. Te i inne upominki oraz oczywiście wiele, wiele książek do nabycia we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14. Więcej na księgarnia.wroclaw.pl.
7: Ponad 2,5 miliona pasażerów w jednym miesiącu. Koleje Dolnośląskie właśnie pobiły rekord. I to nie przypadek. Nowoczesne pociągi, nowe trasy, coraz więcej połączeń. Żółto-białe składy docierają już do 4 województw i wciąż ruszają w nowe kierunki. Dolny Śląsk jedzie do przodu, a Ty jedź razem z nami. Koleje Dolnośląskie. Rozwijamy region.
8: Karłowice zmieniają się dla mieszkańców. Przebudowa ulicy Koszarowej jest już na finiszu. Na jezdni pojawiła się nowa nawierzchnia, a inwestycja o wartości blisko 15 milionów złotych wchodzi w ostatni etap. W ramach zadania powstają nowa, szersza droga, wygodne chodniki oraz dwukierunkowa trasa rowerowa przy szpitalu i kampusie uniwersyteckim. Pasażerowie zyskają nowoczesne przystanki z wiatami, a cała okolica – tysiące róż i ekologiczną retencję wód. Finał prac już pod koniec maja. Wrocławskie inwestycje. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
9: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
10: Reklama.
11: Tu Radio Rodzina.

0: A teraz przychodzę z takim przypomnieniem dla tych wszystkich z was, którzy lubią działać społecznie, bo od 1 maja można znów zgłaszać swoje pomysły na działania kulturalne, społeczne i edukacyjne. Drugi tegoroczny nabór do programu Mikrogranty wystartował wraz z 1 maja, a organizatorzy przekonują, że to jest szansa na realizację nawet najprostszych inicjatyw, które po prostu zintegrują lokalną społeczność blisko domu. Przypomnijmy najpierw, czym są mikrogranty. To jest program, który wspiera i aktywizuje mieszkańców Wrocławia do działania i integrowania się. Ma na celu decentralizację kultury i aktywizację mieszkańców w różnych częściach miasta. Jak mówi Lena Lempart, koordynatorka mikrograntów z Wrocławskiego Instytutu Kultury, każdy może zgłosić swój projekt.
1: Mikrogranty są takim programem współorganizacji projektów w mieście, które przede wszystkim służą takiej decentralizacji kultury w tym naszym Wrocławiu. I chodzi tutaj o to, żeby sąsiadki i sąsiadów, mieszkańców Wrocławia trochę zaktywizować kulturalnie, sportowo, edukacyjnie i żeby móc im pokazać, że można te rzeczy robić nie tylko w centrum.
0: O dofinansowanie mogą ubiegać się zarówno osoby indywidualne, jak i grupy nieformalne. Do stworzenia takiej grupy wystarczą już 2 osoby, a co ważne, nie trzeba być mieszkańcem Wrocławia, jednak projekt musi być realizowany na terenie miasta. Zakres tematyczny projektów jest bardzo szeroki, od działań sportowych i edukacyjnych po artystyczne i sąsiedzkie inicjatywy.
1: Naprawdę jest to ogromna gama inicjatyw, bo są to wydarzenia, które na przykład zawierają w sobie naukę gry w kręgle fińskie czy bóle. Są to wydarzenia z warsztatami linorytu. Są to wydarzenia, które opowiadają na przykład o żabkach na Swojczycach i mieści się tam masa rzeczy, to znaczy warsztaty, spacery, wykłady, bądź inne różne działania, które naprawdę mogą być przeróżne, bardzo kreatywne i tak naprawdę możemy robić wszystko, co nam wpadnie do głowy, więc naprawdę można korzystać z ogromnej gamy rzeczy, więc naprawdę dotykamy w zasadzie każdej sfery sztuki i kultury.
0: Organizatorzy zachęcają, by nie obawiać się braku oryginalności, ponieważ nawet te proste pomysły mogą odpowiadać na realne potrzeby lokalnych społeczności. Drugi nabór do mikrograntów trwa do 15 maja. Po tym terminie wnioski będą poddawane ocenie formalnej i merytorycznej, a wyniki mają zostać ogłoszone w okolicach 10 czerwca. W tym rozdaniu wsparcie otrzyma 12 projektów, a maksymalna kwota dofinansowania projektu to 10 tysięcy złotych brutto. Więcej szczegółów i regulamin programu na stronie internetowej Mikrograntów.

0: Myślę, że o tym wiemy wszyscy, że w całej Polsce trwają obecnie matury, ale ja troszeczkę chciałabym teraz wybiec w przyszłość, no bo słuchajcie, od 1 września tego roku w ramach programu Bezpieczny Wrocław cztery szkoły ponadpodstawowe uruchomią klasy dronowe, czyli takie klasy z innowacjami, które przygotowują młodzież do zawodów przyszłości. Uczniowie nauczą się w tych szkołach na przykład budowy i serwisowania dronów, pilotażu oraz pracy z technologiami, które już dziś zmieniają rynek pracy. No i możemy powiedzieć, że wrocławskie szkoły dotrzymują kroku temu rozwojowi technologicznymi, a wśród placówek, które już w maju uruchomią nabór do klas dronowych, są zespół szkół numer 1 przy ulicy Słubickiej, zespół szkół logistycznych przy ulicy Dawida, elektroniczne zakłady naukowe przy ulicy Braniborskiej i lotnicze zakłady naukowe przy ulicy Kiełczowskiej. Kontynuujemy działania, które podjęliśmy ponad rok temu w ramach projektu Wrocławskiej Doliny Dronowej. Zaznacza Michał Młyńczak, wiceprezydent Wrocławia.
1: Prezentujemy kontynuację działań, które podjęliśmy już przeszło rok temu w ramach programu tzw. Wrocławskiej Doliny Dronowej. To połączenie innowacji, nauki, pracy samorządu, biznesu i tego, aby dać młodym ludziom nowe możliwości kształcenia. W ramach tego połączenia powstają od 1 września cztery klasy innowacji, w ramach których będą przyszli uczniowie uczyć się pracy i obsługi statków bezzałogowych. To przyszłość nie tylko militarna, ale również niezwykłe ich wykorzystanie w służbie cywilnej i w coraz większym zakresie codziennego działania.
0: Uczniowie popracują najpierw na małych modelach, a następnie będą operować większym sprzętem i będą mogli zdać egzamin na pilota drona. Innowacje bezzałogowych statków powietrznych mają zastosowanie m.in. w transporcie i logistyce, a przede wszystkim w obronności, co zauważa Grzegorz Dorobek, koordynator w Zespole Szkół Logistycznych.
2: Dorobek Grzegorz, Zespół Szkół Logistycznych, koordynator Oddziału Przygotowania Wojskowego i koordynator innowacji obsługa i budowa bezzałogowych statków powietrznych.
0: Jakich narzędzi będą korzystać ci, którzy zarekrutują się do tak zwanych klas dronowych?
2: Pierwsze, co dostaną do ręki, to są drony edukacyjne. One latają w systemie FPV. To są drony bezpieczne, małej wagi, mała masa startowa, 17 gram, aczkolwiek z racji małej wagi, mało aparatury wspierającej pilota, więc tutaj on jest bardzo czuły, bardzo szybki, ale też bardzo niestabilny w locie. Natomiast jeżeli nauczymy się tym latać, tak, operować nadajnikiem manualnie, to już polecimy każdym dronem, bo te większe drony, wiadomo, więcej sensorów, więcej aparatury wspomagającej lot, czujniki, detektory zbliżania się do przeszkód. Im więcej tych szkół będzie, tym większa, uważam, obronność kraju, większy potencjał ewentualny odstraszający.
0: Zajęcia dadzą uczniom wiedzę również z zakresu elektroniki i prawa lotniczego. Nie zabraknie nauki obsługi dronów w terenie i ich serwisowania, co podkreśla Stefan Hałat, nauczyciel informatyki z Zespołu Szkół numer 1 we Wrocławiu.
3: Oprócz tego, że nasi uczniowie będą mieli możliwość ukończenia takiego kursu, to będą również brali udział w możliwości projektowania, konstruowania i budowania takich dronów, jak i również ich programowania. Też są podjęte działania z Politechniką Wrocławską, gdzie będziemy mogli też podglądać i przepatrywać się, jak oni na swoich laboratoriach tworzą i projektują urządzenia, czyli statki bezzałogowe. Będziemy uczyli się też podstaw elektroniki, bo taki dron składa się z wielu części elektronicznych, prawda? Jest tam płytka sterująca, silniki, kamera, jest też przekaz radiowy, prawda? Żeby operator mógł widzieć obraz i sterować tym dronem, to nasi uczniowie będą również poznawali podstawy elektroniki, żeby mogli samodzielnie takiego drona zmontować.
0: Młodzież będzie się kształcić w specjalnie wyposażonych salach i pracowniach, a w zależności od placówki i etapu kształcenia w klasach dronowych będą od 1 do 3 godzin tygodniowo takie zajęcia, o czym mówi Jolanta Mazurkiewicz-Kaczyńska, dyrektor Lotniczych Zakładów Naukowych we Wrocławiu.
4: Innowacja pedagogiczna, z którą ruszamy, oczywiście mamy już opracowany program, mamy drony, mamy trenażery lotów, więc zasobami jesteśmy przygotowani, natomiast celujemy w klasę dwuzawodową, technik mechatronik, technik automatyk. Dlaczego? Dlatego, że potrzebna jest taka ogólna wiedza techniczna i to bardzo taka ścisła, żeby można było powiązać i te zasoby elektroniki z programowaniem, z pilotażem, trochę prawa lotniczego i też mamy tutaj specjalistę, pasjonaci, tutaj nauczyciele, którzy od kilku lat prowadzą takie zajęcia, do tej pory nieobowiązkowe, bo to były zajęcia rozwijające pasję i z tymi dronami mieliśmy już wcześniej do czynienia. Niemniej jednak odpowiadamy na potrzeby rynku. Potrzebne są do tego kadry. My dajemy taką kwintesencję tej wiedzy, takie są nasze założenia, żeby uczeń kończący klasę, czyli za 5 lat, miał podstawy do przystąpienia do egzaminu. Myślę, że z takiego potencjału może korzystać.
0: A ja tylko dodam, że rekrutacja do wrocławskich szkół podstawowych startuje już 18 maja.
5: Radio Rodzina. Muzyka na każdą porę roku.
6: Thank you for coming home. Sorry that the chairs are all warm. I left them here. I can't.

0: Bruno Ferrero. 365 krótkich opowiadań dla ducha.
1: Komunikacja. W najbardziej eleganckiej restauracji miasta pewna kobieta na pierwsze danie zamówiła specjalność szefa kuchni – zupę ze szparagów. Kilka minut później uprzejmy kelner postawił przed nią gorącą, pachnącą zupę i odszedł. Kelner! – zawołała kobieta. Proszę tu podejść. Czym mogę służyć? – spytał, zbliżając się. Proszę spróbować tej zupy – zażądała kobieta. Dlaczego? Czy nie tę zupę pani zamawiała? Proszę spróbować. Ale dlaczego? Czy jest zbyt słona? Proszę spróbować. Jest za chłodna? Niech pan spróbuje, krzyknęła kobieta. Przepraszam panią, ale czy mógłbym się dowiedzieć dlaczego? Jeżeli chce pan to wiedzieć, proszę spróbować zupy, powtórzyła kobieta, wskazując na talerz. Kenner, widząc, że nie zmieni nastawienia kobiety, usiadł przy stole i zaczął oczami wodzić wokół talerza. Ale tu nie ma łyżki, powiedział zdumiony. Wreszcie pan zauważył, zawołała kobieta. To właśnie starałam się powiedzieć. Brakuje łyżki. Niech wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie. A co nadto jest, od złego pochodzi. Czytała Patrycja Korzec, Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna.
0: Na kolejny odcinek opowiadań Bruno Ferrero zapraszają Radio Rodzina i Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna.

0: mówi Kasia Kowalska. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Rodzina.
1: Jak bardzo niebezpieczny jest hantawirus? W Śląskiem przeprowadzono największe w Polsce badanie przesiewowe dzieci w kierunku cukrzycy. Jest skarga na Polskę do Komisji Europejskiej. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Na statku wycieczkowym, na którym stwierdzono zakażenie niebezpiecznym hantawirusem, mogło dojść do przeniesienia patogenu z człowieka na człowieka, przekazała Światowa Organizacja Zdrowia. Wysiłki koncentrują się teraz na ewakuowaniu chorych pasażerów. Na statku jest Polak. Czuje się dobrze, zapewnia rzecznik MSZ Maciej Webiur.
2: Nie mamy żadnej informacji, aby potrzebował jakiegokolwiek wsparcia medycznego czy jakiegokolwiek wsparcia konsularnego.
1: Główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski tłumaczy, że wirus roznoszony jest głównie przez gryzonie.
3: Wchodzimy do jakiegoś miejsca, jakiś stodołek, obory czy innego jakiegoś magazynu i są odchody gryzoni, trzeba po prostu założyć maskę FP2 i w masce, w rękawiczkach po prostu pracować i wtedy unikamy ryzyka zakażenia.
1: Pasażerowie cały czas są na kwarantannie. Choroba rozwija się jak grypa, leczone są głównie jej objawy. Na Śląsku przeprowadzono największe w Polsce badanie przesiewowe w kierunku cukrzycy typu pierwszego. Objęto nim 10 tysięcy dzieci. U 80% wykryto chorobę jeszcze przed wystąpieniem objawów klinicznych. To oznacza, że mają ukryte przeciwciała, a nie wiedzą, że chorują, mówi diabetolog profesor Przemysława Jarosz Chobot ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.
4: My dzisiaj wiemy, że jeżeli mamy co najmniej 2 przeciwciała z 4, które są charakterystyczne dla cukrzycy typu pierwszego, to ja już mam zdiagnozowaną cukrzycę typu pierwszego przedobjawową. Natomiast jest zupełnie inne, w jakim ja jestem stadium, fazie. Czy mam już zaburzenia glukozy, cukru we krwi? A jeżeli one są, to na jakim one są etapie?
1: Choć wyniki projektu uznawane są za przełomowe, lekarze wskazują na bariery wdrożeniowe. Kluczową kwestią pozostają koszty. Pełna diagnostyka autoprzeciwciał może kosztować kilkaset złotych, a badania nie znajdują się obecnie w standardowym koszyku świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej. Jest skarga na Polskę do Komisji Europejskiej za zawieszenie prawa do azylu. Jak pisze w skardze Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, zawieszenie miało być na chwilę, a obowiązuje już ponad rok i cały czas jest przedłużane. Mówi mecenas Zuzanna Kaciubska.
5: Zdecydowaliśmy złożyć skargę do Komisji Europejskiej, która dotyczy właśnie systemowego naruszania prawa Unii Europejskiej przez nasz kraj w związku z zawieszeniem prawa do ubiegania się o ochronę międzynarodową.
1: TSUE, jeśli uznałaby zasadność skargi, może nałożyć na Polskę karę finansową.
6: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: Teraz prowokacyjne pytanie, jak nie płacić w mieście za parkowanie? Kierowcy podejmują różne próby, zazwyczaj mało skuteczne.
7: Zima sprzyja temu, żeby na przykład sobie nie czyścić do końca rejestracji. Czasami są to świadome działania, czyli na przykład przyklejenie sobie liścia do jakiejś mokrej rejestracji. Notowaliśmy przypadek kierowcy, który na czas postoju podmieniał tablice rejestracyjne.
1: Wyliczała Barbara Szumilak na zlecenie Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach. Jak dodaje, nie ma sensu ryzykować, bo kara i tak dosięgnie oszusta, choćby dzięki nagraniu z monitoringu.
8: W Radiu Rodzina już teraz czas na prognozę pogody. Temperatury powolutku już spadają, do 13 stopni będą spadały, tyle będzie dziś w nocy, mniej więcej w okolicach 3 i 4 i 5 nad ranem. Jutrzejszy dzień równie będzie wypełniony chmurami na niebie, aczkolwiek słońce będzie się przez nie przedzierało z większym sukcesem niż dziś, do 24 stopni temperatury na Dolnym Śląsku i możliwe opady deszczu.
6: Radio Rodzina.

0: A teraz powiemy sobie parę słów o tym, co będzie się działo niedługo już we Wrocławiu, bo słuchajcie, tak się składa, że to właśnie 7 maja Wrocław stanie się centrum komijarskich tradycji w Polsce i Europie. Kilkaset przedstawicieli zawodu przejdzie ulicami miasta w uroczystej paradzie, a do udziału w wydarzeniach związanych z obchodami święta patrona, czyli świętego Floriana, kominiarze zapraszają również mieszkańców i turystów. Ogólnopolskie święto kominiarzy odbędzie się w tym roku we Wrocławiu i to właśnie 7 maja, a jest to taka cykliczna inicjatywa, która co roku organizowana jest w innym mieście. No i właśnie w tym roku gospodarzem jest Wrocław. No i będą miały miejsce oczywiście uroczystości oficjalne, ale także wydarzenia towarzyszące. Główne obchody, tak jak już powiedziałam, przypadną na 7 maja, no i w godzinach od 11 do 14 będą się odbywały. Uroczystości rozpoczną się mszą świętą we wrocławskiej katedrze, po której uczestnicy przejdą w uroczystym orszaku na rynek. O programie mówi Piotr Urbanowicz, kominiarz z Krajowej Izby Kominiarzy oraz z cechu kominiarzy we Wrocławiu.
1: Już 7 maja Wrocław stanie się na jeden dzień europejską stolicą kominiarstwa. O godzinie 11 odbędzie się w naszej intencji msza we wrocławskiej katedrze, skąd następnie wyruszy uroczysta parada kilkuset kominiarzy na wrocławski rynek. Orszakowi towarzyszyć będzie orkiestra policyjna, poczty sztandarowe, animatorzy, a także rozdawane będą upominki i gadżety związane z naszym zawodem. Po dotarciu orszaku na rynek odbędą się tam uroczystości związane z Dniem Świętego Floriana, patrona m.in. kominiarzy i strażaków. Co prawda Dzień Świętego Floriana wypada 4 maja, ale my świętujemy z niewielkim opóźnieniem.
0: Udział w tym wydarzeniu jest bezpłatny, nie wymaga wcześniejszej rejestracji. Organizatorzy zachęcają zarówno mieszkańców i turystów do wspólnego świętowania i przyjścia właśnie na te uroczystości.
1: Serdecznie zapraszamy wszystkich słuchaczy Radia Rodzina oraz wszystkich mieszkańców i turystów już 7 maja do wspólnego świętowania we Wrocławiu.
0: Obchodom towarzyszy również wystawa poświęcona rzemiosłu kominiarskiemu, która dostępna jest na północnej pierze i rynku jeszcze do 8 maja, więc należy się pospieszyć, jeżeli chcecie ją zobaczyć. A ta ekspozycja prezentuje historię zawodu, ale też jego współczesne znaczenie, m.in. w kontekście i ochrony środowiska. Celem corocznego Święta Kominiarzy jest głównie kultywowanie tradycji, promocja branży i kształcenia w zawodzie, a także integracja środowiska, a także wymiana doświadczeń oraz aktualnych informacji. No ja już teraz dołączam się do tego zaproszenia i zapraszamy właśnie na obchody Święta Kominiarzy, które już 7 maja o godzinie 11 się rozpoczną.

not

0: Dzień dobry, dziś 5 dzień maja. Do końca roku pozostaje 240 dni. W 1819 roku urodził się Stanisław Moniuszko, polski kompozytor, dyrygent, pedagog, organista, autor ponad 268 pieśni. Wielu oper, najsłynniejsze to Halka, Straszny Dwór i Paria. Był także autorem muzyki kościelnej. W 1931 roku Stanisław Skarżyński i Andrzej Markiewicz zakończyli udany lot dookoła Afryki, pokonując dystans 26 tysięcy kilometrów polskim samolotem PSL EU-2. W 1934 roku powstała Rada Społeczna przy Prymasie Polski. A w 2005 roku po raz pierwszy maturzyści trzyletnich szkół średnich pisali egzamin dojrzałości według zasad tak zwanej nowej matury.
1: Tu Radio Rodzina.

5 maja 1956 roku debiutancki album Elvisa Presleya zostaje pierwszą rockową płytą długogrającą w historii, która dociera na szczyt zestawienia Billboardu. Na pierwszym miejscu utrzymuje się przez 10 tygodni.

W 1981 roku urodził się wokalista Craig David. Swoją wielką karierę na brytyjskiej scenie pop rozpoczął jeszcze jako nastolatek. Debiutancki krążek piosenkarza zatytułowany Born to Do It ukazał się w 2000 roku.

5 maja 1983 roku podczas rozdania nagród Ivor Novello, nagrody przyznawanej przez Brytyjską Akademię autorom tekstów i kompozytorom, utwór Golden Brown zespołu Stragglers został okrzyknięty najczęściej emitowaną piosenką roku 1982.

W 1988 roku na świat przyszła Adele Lori Blue Atkins, angielska wokalistka. Mezzo-sopranowy wokal i umiejętność pisania często sentymentalnych piosenek przyniosły artystce pokaźną pulę wyróżnień, nagrody Grammy, Oscara i Złoty Glob. Osiągnęła kasowy i artystyczny sukces, a kolejne single zdobyły wysokie miejsca na listach przeboju.

0: Jak bardzo niebezpieczny jest hantawirus? W Śląskiem przeprowadzono największe w Polsce badanie przesiewowe dzieci w kierunku cukrzycy. Jest skarga na Polskę do Komisji Europejskiej. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Na statku wycieczkowym, na którym stwierdzono zakażenie niebezpiecznym hantawirusem, mogło dojść do przeniesienia patogenu z człowieka na człowieka, przekazała Światowa Organizacja Zdrowia. Wysiłki koncentrują się teraz na ewakuowaniu chorych pasażerów. Na statku jest Polak. Czuje się dobrze, zapewnia rzecznik MSZ Maciej Webiur.
1: Nie mamy żadnej informacji, aby potrzebował jakiegokolwiek wsparcia medycznego czy jakiegokolwiek wsparcia konsularnego.
0: Główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski tłumaczy, że wirus roznoszony jest głównie przez gryzonia.
2: Wchodzimy do jakiegoś miejsca, jakiejś stodoły, obory czy innego jakiegoś magazynu i są odchody gryzoni, trzeba po prostu założyć maskę FP2 i w masce, w rękawiczkach po prostu pracować i wtedy unikamy ryzyka zakażenia.
0: Pasażerowie cały czas są na kwarantannie. Choroba rozwija się jak grypa, leczone są głównie jej objawy. Na Śląsku przeprowadzono największe w Polsce badanie przesiewowe w kierunku cukrzycy typu pierwszego. Objęto nim 10 tysięcy dzieci. U 80 wykryto chorobę jeszcze przed wystąpieniem objawów klinicznych. To oznacza, że mają ukryte przeciwciała, a nie wiedzą, że chorują, mówi diabetolog profesor Przemysława Jarosz-Chobot ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.
3: My dzisiaj wiemy, że jeżeli mamy co najmniej 2 przeciwciała z 4, które są charakterystyczne dla cukrzycy typu pierwszego, to ja już mam zdiagnozowaną cukrzycę typu pierwszego przedobjawową. Natomiast jest zupełnie inne, w jakim ja jestem stadium, fazie. Czy mam już zaburzenia glukozy, cukru we krwi, a jeżeli one są, to na jakim one są etapie.
0: Choć wyniki projektu uznawane są za przełomowe, lekarze wskazują na bariery wdrożeniowe. Kluczową kwestią pozostają koszty. Pełna diagnostyka autoprzeciwciał może kosztować kilkaset złotych, a badania nie znajdują się obecnie w standardowym koszyku świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej. Jest skarga na Polskę do Komisji Europejskiej za zawieszenie prawa do azylu. Jak pisze w skardze Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, zawieszenie miało być na chwilę, a obowiązuje już ponad rok i cały czas jest przedłużane. Mówi mecenas Zuzanna Kaciubska.
4: Zdecydowaliśmy złożyć skargę do Komisji Europejskiej, która dotyczy właśnie systemowego naruszania prawa Unii Europejskiej przez nasz kraj w związku z zawieszeniem prawa do ubiegania się o ochronę międzynarodową.
0: TSUE, jeśli uznałaby zasadność skargi, może nałożyć na Polskę karę finansową.
5: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Teraz prowokacyjne pytanie, jak nie płacić w mieście za parkowanie? Kierowcy podejmują różne próby, zazwyczaj mało skuteczne.
6: Zima sprzyja temu, żeby na przykład sobie nie czyścić do końca rejestracji. Czasami są to świadome działania, czyli na przykład przyklejenie sobie liścia do jakiejś mokrej rejestracji. Notowaliśmy przypadek kierowcy, który na czas postoju podmieniał tablice rejestracyjne.
0: Wyliczała Barbara Szumilak na zlecenie Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach. Jak dodaje, nie ma sensu ryzykować, bo kara i tak dosięgnie oszusta, choćby dzięki nagraniu z monitoringu.
7: W Radiu Rodzina już teraz sprawdzamy prognozę pogody, jeżeli chodzi o dzień jutrzejszy. Do 24 stopni na Dolnym Śląsku, sporo chmur na niebie w dalszym ciągu, ale jeżeli chodzi o temperatury, to tak do 24 stopni. Natomiast czwartek przyniesie nam już sporo deszczu i znaczne ochłodzenie, bo w czwartek temperatury spadną nam nawet do 14 stopni, nawet do 12 miejscami czy 11.
5: Radio Rodzina.

0: Rozpoczął się miesiąc maj, a więc możemy powiedzieć, że wkraczamy już w sezon komunijny. W wielu parafiach trwają już próby dzieci przed uroczystością przystąpienia do pierwszej Komunii Świętej. Ze mną jest ksiądz Wojciech Borowski z parafii pod wezwaniem świętego Michała Archanioła we Wrocławiu na Muchoborze Wielkim, opiekun dzieci komunijnych. Szczęść Boże!
1: Szczęść Boże, witam panią, witam słuchaczy Radia Rodzina.
0: My dziś chcemy porozmawiać o przygotowaniach do Komunii Świętej, roli kapłana, roli rodziców, a także o tym, jak nie pozwolić dziecku zapomnieć o tym, że to Pan Bóg jest w centrum tego sakramentu. Zacznijmy więc może od początku. Jaka jest rola kapłana w przygotowaniu dzieci do pierwszej Komunii Świętej?
1: Myślę, że rola kapłana jest bardzo ważna i bardzo odpowiedzialna. Nie jest on takim zwykłym nauczycielem, osobą, która przygotowuje do pierwszej Komunii Świętej. Kapłan jest przede wszystkim szafarzem sakramentu Eucharystii. Prawo kanoniczne, które jest takim ważnym dokumentem w Kościele, mówi, że proboszcz ma obowiązek troszczyć się, aby dzieci były odpowiednio przygotowane do sakramentu pierwszej Komunii Świętej, do Eucharystii, do pełnego uczestnictwa we mszy świętej. Ale jak dobrze wiemy, do parafia składa się także z wikariuszy, to często to na wikariuszach właśnie ciąży w cudzysłowie ten obowiązek przygotowania dzieci do pierwszej Komunii Świętej. No i ta rola jest bardzo odpowiedzialna, bo kapłan tłumaczy, czym jest Eucharystia, próbuje to dziecko wprowadzić w liturgię, pokazuje znaki, czym jest msza święta, czym jest ten sakrament. No, przygotowanie do pierwszej komunii także wiąże się z przygotowaniem do tego ważnego sakramentu pokuty i pojednania. I tutaj jest ten klucz, to jest ten kluczowy moment. No bo jak dobrze wiemy, jest to bardzo stresujący moment dla dzieci i kapłan ma być tym lekarzem, tym sędzią, ma pomóc w odkrywaniu Bożego miłosierdzia. No i kapłan też jest tym takim, w cudzysłowie, weryfikatorem gotowości, bo no, na kapłanie spoczywa ten obowiązek, aby sprawdzić, czy dziecko rozróżnia Komunię Świętą od zwykłego chleba, tak? Czyli kapłan stwierdza na katechezie, czy na parafii, w kościele, czy to dziecko wierzy w obecność realną Pana Jezusa w Eucharystii.
0: Jednak myślę, że kapłan w tych przygotowaniach nie powinien pozostać sam, bo za dziecko odpowiedzialni również są rodzice. Jaka jest ich rola w przygotowaniu i w tym, by pomóc dziecku zrozumieć, czym jest pierwsza Komunia Święta?
1: No tutaj rola rodziców jest tutaj właśnie

0: Pierwsza to też prawo kanoniczne, o którym wspominałem. Właśnie wspomina o tym, że rodzice są tymi pierwszymi wychowawcami, pierwszymi świadkami wiary i to właśnie na nich spoczywa ten obowiązek. Ja często przypominam właśnie rodzicom na początku przygotowania do pierwszej komunii, że oni się zobowiązali w czasie Chrztu Świętego swoich dzieci, że będą się troszczyć o to katolickie wychowanie swoich dzieci, że będą im towarzyszyć w wierze, że będą się za nich modlić. Także tak naprawdę to najważniejsze zadanie, najważniejsza rola spoczywa na rodzicach. Oni pełnią tą pierwszą rolę w przygotowaniu, a kapłani, katecheci są takimi pomocnikami w tym przygotowaniu. My to uzupełniamy. Także dom jest tym pierwszym kościołem właśnie, który właśnie to dziecko przygotowuje, a my jako kapłani oczywiście tą rolę dopełniamy.
1: Jak rodzice mogą pomóc w przygotowaniach do pierwszej komunii?
0: No mi się podoba takie zdanie, że niekoniecznie słowa nas właśnie przygotowują, to świadectwo życia nas właśnie pociąga i myślę, że to jest takie kluczowe, żeby dziecko widziało swoich rodziców modlących się, żeby dziecko widziało w rodzicach tych autentycznych świadków wiary. To często przytaczam te słowa świętego Jana Pawła II, który bodajże w książce Dar i Tajemnica przytacza właśnie obraz dzieciństwa, kiedy to jako młody Karol Wojtyła widział swojego ojca modlącego się wieczorem na klęcząco i ten obraz zostaje właśnie w dziecku, kiedy widzi swoich rodziców modlących się, chodzących do kościoła, przyklękających przed tabernakulum. Także no, bycie rodzicem to jest właśnie bycie świadkiem, to jest świadczenie o wierze, to nie jest jakaś gra, to nie są jakieś pozory, ale no, rodzic ma być tam autentycznym świadkiem wiary. Dziecko, mówimy, wyczuwa prawdziwość, także dziecko widzi, czy rodzic wierzy, czy chodzi do kościoła autentycznie, czy przyjmuje komunię świętą. I to jest ta rola właśnie, może niekoniecznie słowa, ale właśnie ten przykład autentycznej wiary. To dziecko przygotowuje do tej pierwszej komunii.

0: Do pierwszej Komunii Świętej przygotowuje ksiądz już dzieci od wielu lat. Jaka jest praca z nimi?
1: No może nie mam takiego doświadczenia jak wielu kapłanów, którzy mają może 20 lat kapłaństwa, ale no rzeczywiście mając dzisiaj 8 lat kapłaństwa, to tak od drugiego roku kapłaństwa towarzyszę tym dzieciom w przygotowaniu do pierwszej Komunii Świętej. No pyta pani, jak to jest? No to jak z człowiekiem. Nie jest czasem łatwo. Paradoksalnie wydaje się, że to ja mam najwięcej dawać tym dzieciom, przekazywać wiedzę, świadczyć o Panu Jezusie, ale też mogę się podzielić tym, że u wielu dzieci widzę taką właśnie autentyczną wiarę i wierzę, że to jest takie pokłosie właśnie działania rodziców. Te dzieci potrafią naprawdę dobrze zaskoczyć już na etapie klasy trzeciej. Bardzo ładnie odpowiadają, czym jest Komunia Święta, znają Pismo Święte. Oczywiście są dzieci, które mają te, powiedzmy, deficyty wiary, nie mają autentycznej, no właśnie wierzących rodziców. No to moja rola jest w tym, aby te dzieci właśnie przygotować, opowiedzieć o Panu Jezusie, o Kościele, o naszej katolickiej wierze. Także to spotkanie z dziećmi jest różne i doświadczam takiego właśnie wierzącego dziecka i dziecka, które no, potrzebuje trochę więcej usłyszeć o Panu Jezusie. W każdym bądź razie widzę taką otwartość dziecka na spotkanie z Panem Jezusem. Mówimy, że dziecko ma taką właśnie potrzebę właśnie Boga. Czasem tego Boga zasłaniamy, czasem odsłaniamy bardziej, ale taki wspólny mianownik w tych dzieciach widzę taki, że jest ten w cudzysłowie głód Pana Boga, jest ta chęć spotkania z Panem Jezusem. Tylko to od nas zależy, czy właśnie tego Pana Jezusa im pokażemy.
0: A czy widzi ksiądz zmianę w podejściu dzieci do pierwszej Komunii Świętej na przestrzeni lat?
1: Rozmawiałem kiedyś z takim starszym księdzem emerytowanym, to może bardziej można by jego spytać, jak to się zmieniło, bo to zmieniły się epoki, zmieniły się czasy. Ja przygotowuję dzieci w XXI wieku, w epoce cyfryzacji, w epoce takiego nadmiernego konsumpcjonizmu. Oczywiście obserwuję takie właśnie podejście do komunii, że to się wiąże z prezentami, to się wiąże z jakimiś uroczystościami, są taką zewnętrzną stroną Komunii Świętej. Także są takie dwie tendencje. Może niewiele się zmieniło w podejściu dzieci, ale właśnie często spotykam się właśnie z takim akcentem, że no to prezenty są najważniejsze, to wspólny obiad jest najważniejszy, czy jakaś uroczystość, impreza jest najważniejsza, ale także są te przykłady, kiedy dziecku tak naprawdę tylko zależy na tym, aby przyjąć Pana Jezusa i to się liczy najbardziej. Także no, jestem za krótko księdzem, żeby jakąś różnicę zaobserwować, ale no są te dwie postawy. Po pierwsze, postawa konsumpcjonizmu, a po drugie postawa takiej autentycznej wiary, to się przenika. Ważne, żebyśmy po prostu te dzieci dobrze ukierunkowali na to, że w czasie pierwszej Komunii Świętej najważniejsze jest przyjęcie Pana Jezusa w Komunii Świętej do swojego serca, życie w łasce uświęcającej, życie autentyczną wiarą.
0: No właśnie, i o to chciałam zapytać, bo w tym okresie okołokomunijnym wszędzie widzimy reklamy, które mają nam prezentować różne produkty, które mogą być stanowić prezent komunijny. Jest też wiele artykułów, które mówi, co kupić dziecku na komunię i jak możemy właśnie to zrobić i jak dobrze przekazać dzieciom, że to nie prezenty, a Pan Bóg jest w centrum tej uroczystości.
1: No tak obserwuję właśnie, tak właśnie w księgarniach, w sklepach, że pojawiają się właśnie prezenty do pierwszej Komunii Świętej, ale ku mojemu zaskoczeniu właśnie często widzę i w marketach, i w księgarniach świeckich Pismo Święte i z taką dedykacją właśnie dziecku na pierwszą Komunię Świętą. I myślę, że jak dziecko wchodzi do takiego sklepu, to właśnie widzi i to Pismo Święte, jakąś książkę o świętych. Może to jest właśnie taka wskazówka, że takim najlepszym prezentem jest właśnie taki prezent dotyczący Pana Boga, coś, co może im towarzyszyć przez całe życie. Jak przekazać, że prezenty nie są najważniejsze? No tutaj to jest na pewno rola rodziców, aby im pokazywali, że w Komunii Świętej nie jest najważniejszy prezent, ale twoim dziecko największym prezentem jest to, że przyjmiesz Pana Jezusa po raz pierwszy w Komunii Świętej. Oczywiście obserwuję taką presję wśród dzieci, bo dzieci czasem się licytują, jaki prezent dostaną, czasem już zapowiadają, co dostaną, to będzie smartfon, czy to będzie nowy rower. Ważne, żeby dziecku wpajać, no prezent nie jest najważniejszy, prezent jest dodatkiem. Najważniejszym prezentem jest właśnie to, że przyjmiesz po raz pierwszy Pana Jezusa w Komunii Świętej. Oczywiście nie znam jakiejś recepty, która by tak w 100% wyleczyła dzieci z takiego właśnie myślenia, że prezenty są najważniejsze. Ale myślę, że warto tak no, po prostu pracować z dziećmi, mówić im o tym, że no, prezenty są miłym dodatkiem, a komunia święta jest najważniejsza.

0: Warto więc wybrać jakiś prezent z głową, taki może nawiązujący do właśnie tej uroczystości.
1: No myślę, że tak i ważne, żeby też rodzice chrzestni, o których często zapominamy, właśnie się w tą narrację włączyli, żeby nie byli takimi właśnie osobami, które mają no, najbardziej atrakcyjny, najbardziej technologiczny, bajerancki prezent kupowali, ale żeby właśnie byli tymi, którzy no, właśnie dadzą taki prezent, który będzie pomagał w tej wierze. Pamiętam, że często w okresie Białego Tygodnia święciłem medaliki, czy różańce, czy obrazki od rodziców chrzestnych. Także no, jestem dobrej myśli, że rodzice chrzestni jednak spełniają swoje obowiązki, że pomagają w tym wychowaniu i ich prezenty właśnie będą adekwatne do tej uroczystości.
0: To na koniec naszego spotkania. Księdza rada dla dzieci pierwszokomunijnych, dla rodziców chrzestnych, dziadków, na ten ostatni moment, przed przyjęciem Komunii Świętej?
1: No myślę, że taką radą będzie miesiąc, który rozpoczęliśmy, czyli miesiąc maj. Przychodźcie na majówki, na nabożeństwa majowe. Przygotujcie się do tego najważniejszego momentu w tym roku poprzez właśnie to uczestnictwo w nabożeństwach majowych. To są piękne nabożeństwa, często odprawiane w kapliczkach, towarzyszy ku temu często właśnie ta piękna, majowa, wiosenna pogoda. I myślę, że jeżeli szukamy tego dobrego przygotowania, to szukajmy u tej, która najlepiej przygotowała się na przyjście Pana Jezusa, czyli szukajmy tej rady u Matki Bożej, odmawiajmy litanię loretańską i to przygotowanie przez Maryję będzie tym przygotowaniem najlepszym. I wszystkim dzieciom, które przygotowują się do tej pierwszej Komunii Świętej, życzę jak najlepszego przygotowania, rodzicom życzę cierpliwości, dużo miłości i to samo życzę wszystkim księżom, którzy z tym trudem przygotowują dzieci do pierwszej Komunii Świętej i wszystkim katechetom.
0: A ja przypomnę, że moim i Państwa gościem był dziś ksiądz Wojciech Borowski z parafii pod wezwaniem świętego Michała Archanioła we Wrocławiu na Muchoborze Wielkim. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję i pozdrawiam. Szczęść Boże!

imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

0: Muzyczny wieczór w Radiu Rodzina.
1: Pamiętam, jak mówili na mnie, z nim będzie trudno, bo to zbój.

0: Muzyczny wieczór w Radiu Rodzina.
1: Na początku zrozum, że umierasz. Kolejna godzina strzela jak bat. Pojmij, że młodość jest tu i teraz. W tej jednej sekundzie mija 5 lat. Żyj, jakby właśnie kończył się świat. Gdy dokonasz tego, powiedz mi jak. Powiedz mi jak. Powiedz mi jak.

dla nas. Zamiast postów, miej wspomnienia. Zamiast lajków, wybierz las.

najlepiej z kimś, kogo kochasz. Kochaj kogoś, kto jest tego wart. Psa pogłaszcz, serce pokaż. Przed lustrem bez wstydu stań. Śpiewaj, jakby właśnie kończył się świat. Gdy dokonasz tego, powiedz mi jak. Powiedz mi jak. Powiedz mi jak. Masz prawo nie wiedzieć, czego chcesz. Niepewność jest codziennością. Rzuć monetą. Być czy mieć. Być nieśmiertelnością.

0: działalności Radia Watykańskiego Watykan News.
1: Opublikowano kolejne dokumenty synodalnych grup studyjnych. Dotyczą wyboru biskupów oraz podejścia do kontrowersyjnych kwestii. Sanktuarium w Pompejach przygotowuje się na przyjęcie papieża. Leon XIV, podobnie jak Jan Paweł II, będzie tam pielgrzymował w pierwszą rocznicę pontyfikatu. Do Chicago sprowadzono relikwie błogosławionej rodziny Ulmów. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Wybór biskupa powinien być momentem autentycznego rozeznania wspólnoty chrześcijańskiej, podkreślono w opublikowanym dziś kolejnym dokumencie Sekretariatu Generalnego Synodu. Przedstawiono w nim pierwszą część raportu grupy studyjnej nr 7 dotyczącego kryteriów doboru kandydatów do posługi biskupiej oraz raport grupy nr 9 o rozeznawaniu kwestii doktrynalnych, duszpasterskich i etycznych.
2: Jak podkreślił sekretarz generalny synodu kardynał Mario Grech, oba raporty dotykają samego serca życia Kościoła. Pierwszy przypomina, że nie ma pasterza bez owczarni, ani owczarni bez pasterza, wskazując na wybór biskupa jako akt wspólnotowego rozeznania. Drugi przedstawia konkretne narzędzia do podejmowania najtrudniejszych kwestii bez uciekania od ich złożoności.
1: Pompeje przygotowują się na przyjęcie Leona XIV. Papież będzie modlił się w tamtejszym sanktuarium maryjnym w przyszły piątek. Jak mówi Radiu Watykańskiemu miejscowy arcybiskup, Ojciec Święty wskaże też na znaczenie założyciela sanktuarium Bartłomieja Longo. To ważny wzór dla współczesnego, pogrążonego w ciemności świata, mówi arcybiskup Tommaso Caputo.
3: Przede wszystkim należy pamiętać, że to właśnie Leon XIV kanonizował świętego Bartłomieja Longo. Jest on czczony przez miliony pielgrzymów, którzy co roku przybywają do sanktuarium również z zagranicy. Kanonizacja jeszcze bardziej wypromowała tę postać wśród wiernych na całym świecie, w Polsce, w wielu krajach Ameryki Łacińskiej, a także w Indiach. Święty Bartłomiej jest przykładem nawróconego, który w młodości oddalił się od autentycznego życia w wierze. Jest też wzorem dla wszystkich ludzi naszych czasów, ponieważ jego życie pokazuje, że nikt nie może być wykluczony z miłości Boga, a dzięki jego przykładowi pielgrzymi wiedzą, że nie ma grzechu ani ciemności, które mogłyby przeszkodzić w powrocie do Boga.
1: Arcybiskup Caputo podkreśla, że Leon XIV, podobnie jak Jan Paweł II, przywiązuje wielką wagę do sanktuarium w Pompejach. Jego misją jest propagowanie modlitwy różańcowej. Polonia w Stanach Zjednoczonych aktywnie uczestniczy w szerzeniu wiedzy na temat Polaków, którzy podczas II wojny światowej, ryzykując własnym życiem, ratowali przed zagładą Żydów. Do polonijnej parafii świętego Franciszka Borgiasza w Chicago sprowadzone zostały relikwie błogosławionej rodziny Ulmów, mówi postulator ich procesu kanonizacyjnego, ksiądz Witold Burda.
4: Relikwie przekazał ich kustosz, ksiądz arcybiskup Adam Szal, metropolita przemyski. Relikwie zostały ułożone w relikwiarzu ufundowanym przez marszałka województwa podkarpackiego, pana Władysława Ortyla.
1: Po uroczystości miała miejsce projekcja filmu Ulmowie błogosławiona wina.
0: Więcej wiadomości na portalu watykannews.va/pl i w mediach społecznościowych watykannews.pl.

0: Autopromocja.
1: We Wrocławiu naprawdę dużo się dzieje.
2: Tak, dokładnie, więc młodzież jest bardzo zachwycona. No, niejednokrotnie robią sobie zdjęcia na pamiątkę, bo to jest...
3: Coś na wzór greckiego deseru, jogurt naturalny, do tego trochę rozgniecionych orzechów.
4: To się fajnie sprawdza chociażby w Parku Szczytnickim.
5: Nasz Dolny Śląsk to też seniorzy. Pomimo wirusa nie wszyscy chorzy.
6: Często zdarza się, że maluch przychodzi z dziadkiem.
7: I każdy pisze gratuluję, ale ja nie wiedziałam, o co chodzi.
8: Oblicza Wrocławia.
0: W Radiu Rodzina od poniedziałku do piątku po 17.
9: Łukasz Ligorowski, zapraszam.
7: No, kapitalna sprawa.
0: Autopromocja.

0: autopromocja. Napisz
1: proszę. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na Twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

mixtures bridge. Propellers, lamps set.

0: autopromocja.
1: Czy psychologia działa? Czy dzięki psychoterapii rzeczywiście można wyzdrowieć? Kwadrans psychologiczny w Radiu Rodzina w środę po godzinie 20. Zapraszają Ilona Baran i Piotr Kopyto.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Słuchasz Radia Rodzina? Lubisz spędzać z nami czas? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Teraz Radio Rodzina dostępne jest w specjalnej, bezpłatnej aplikacji. Wystarczy, że pobierzesz ją na przykład na smartfon albo tablet, a będziesz miał nas zawsze przy sobie. Możesz nas zabrać ze sobą w podróż po całym świecie. Ściągnij nas. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemami Android i iOS. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Życie Kościoła na Dolnym Śląsku. Wiadomości lokalne, wydarzenia kulturalne, nasze rekomendacje i zaproszenia. www.radiorodzina.pl. Polecamy.
0: Autopromocja.